Scheiße.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3. sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Maciej Czujko się kłania, gospodarz programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam na naszą weekendową audycję regionalną. Dzisiaj zapowiemy bardzo fajny, bardzo ważny dla Legnicy koncert. Tak jest, bardzo ważny dla Legnicy. Pojawi się też artysta, który na tym koncercie wystąpi. Będziemy mówili o stowarzyszeniu, które ten koncert organizuje. Będzie też przegląd wydarzeń. Zaglądniemy do Galerii Sztuki, ale pomówimy też o książkach. Wszystko to przed nami. Jednak zaczynamy od ważnego dla Legnicy koncertu.
9: Artur Guzicki, dziennikarz.
10: Jarek Wiśniewski, Fundacja Blue Monk.
8: Tak, i o działaniach Fundacji Blue Monk będziemy mówili. To kolejny odcinek, kolejna rozmowa na ten temat i kolejny koncert. No to proszę panowie, zapraszajcie, bo to wy organizujecie, wy o nim wiecie najwięcej i wy jesteście właściwymi osobami, żeby zapraszać.
9: No myślę, że tym razem będzie to naprawdę bardzo duże wydarzenie. 3 października o godzinie 19 w Kościele Marii Panny w Legnicy, w Kościele Mariackim, w miejscu, gdzie już wiele koncertów było organizowanych. Wystąpi Patrycjusz Gruszecki ze swoją bardzo mocną ekipą i ze specjalnym udziałem pani Anny Wyszkoni. I tym razem Patrycjusz Gruszecki sięgnął po coś absolutnie niezwykłego. Sięgnął po muzykę zapisaną w słynnym zbiorze takich druków muzycznych z kolekcji księcia Jerzego Rudolfa. Rudolfina od właśnie Jerzego Rudolfa. Jest to taka kolekcja, którą książę zbierał niemal przez całe życie. Niemal przez całe życie gromadził książki, gromadził druki muzyczne. To jest coś, z czego Legnica jest bardzo dumna. Aczkolwiek nie będzie to przełożenie muzyki zapisanej w tych starych woluminach 1:1. Patrycjusz Gruszecki opracował te nuty na nowo i zaprezentuje nam to w takiej bardzo, myślę, nowoczesnej formie.
8: O, no to fantastycznie, no naprawdę, to bardzo ciekawe przedsięwzięcie.
9: No myślę, że tak. Myślę, że tego jeszcze nikt nie robił. To zresztą mi się wydaje, że to jest też okazja do tego, żeby przybliżyć mieszkańcom Legnicy i regionu nie tylko tę muzykę w nowoczesnej formie, w nowej zupełnie odsłonie, ale także przypomnieć samą postać księcia Jerzego Rudolfa, przypomnieć, że mamy w Legnicy część tej kolekcji, którą książę Jerzy Rudolf zgromadził, że mamy coś, co jest rzeczywiście warte obejrzenia, warte posłuchania.
8: A jak duża jest ta kolekcja? Czy to można jakoś zobrazować?
10: Kolekcja w tej chwili jest rozproszona. Do 1945 roku była w mieście Legnica. Po 1945 roku część tych dzieł została rozproszona, część zaginęła. W tej chwili miejscami lokalizacji jest Legnica. Także jest to Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, jak i Uniwersytet w Lublinie.
9: Ale też co jest ciekawe, od czasu do czasu w różnych zbiorach, w różnych kolekcjach wypływają kolejne woluminy. Takim właśnie przykładem jest Lublin, gdzie nagle się okazało, to było kilka lat temu, nagle się okazało, że tamtejsi archiwiści odnaleźli kilka woluminów właśnie z tej kolekcji Jerzego Rudolfa.
8: Muszę powiedzieć, a ten wybór, który dokonał Patrycjusz Gruszewski, to jest wybór spośród tych tego, co mamy tu dostępne w Legnicy, czy spośród tych różnych miejsc?
10: Wybór Patrycjusza padł na utwory, które są w kolekcji legnickiej i w kolekcji wrocławskiej. Tylko one, tu musimy się zrozumieć, że one stanowią jako punkt wyjścia dla tego koncertu. Stanowią jakby taką podwalinę i fundament dalszych wycieczek muzycznych w rejony zupełnie nieznane. My jako fundacja dość długo zastanawialiśmy się, co może być charakterystyczne i tożsame z Dolnym Śląskiem, które stanowi dziedzictwo Dolnego Śląska, padło właśnie na bibliotekę księcia Jerzego Rudolfa. Zaraziliśmy tym pomysłem Patrycjusza Gruszeckiego i to zaczęło jakby grać nam obu. Następnie udało nam się również namówić Urząd Marszałkowski, który wsparł nas w organizacji tej imprezy.
8: No to fantastycznie. A czy to będą aranżacje jazzowe? No bo jak myślę o Patrycjuszu Gruszeckim, to takie przychodzą mi do głowy.
10: Tak, między innymi to będą aranżacje jazzowe, ale nie ograniczamy się do samego jazzu. Tutaj oprócz Patrycjusza i jego kolegów, którzy będą stanowić trzon tego koncertu. Obok nich wystąpi gościnnie i tutaj to jest też ukłon w stronę Patrycjusza, któremu udało się namówić do tego projektu, Ania Wyszkoni, która po raz pierwszy wystąpi w takim repertuarze zupełnie innym niż znamy ją z dotychczasowej twórczości. Oprócz tego, w tym wydarzeniu wezmą udział uczniowie szkoły muzycznej w Legnicy, z których zbudujemy chór, a także pomoc muzyczną w całym koncercie. Zapowiada się wielkie, niepowtarzalne, jedyne widowisko.
8: Czyli ja mam rozumieć, że to w takim razie będzie, no chociaż to trudno powtórzyć ten charakter, ale rozumiem przez to, że Fundacja Blue Monk nie ogranicza się jedynie do tej fantastycznej formuły koncertów w ciekawych przestrzeniach, ale szukacie sposobów na siebie najróżniejszych.
10: Tak, jesteśmy wierni idei realizowania przedsięwzięć kulturalnych, które zawsze mają się cechować oryginalnością, czymś nowym, odkrywaniem dawnego dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, a także promowaniem miejsc z tą historią związanych. Koncert odbędzie się w monumentalnym kościele mariackim w Legnicy. Tutaj wielki ukłon parafii ewangelickiej i pastorowi kościoła, bo te miejsce stworzy nam niepowtarzalną atmosferę tego wieczoru.
8: A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o dalsze plany Blue Monka, czy już są jakieś pomysły na kolejne koncerty?
10: Tak, planujemy kolejny koncert, ale jeszcze jest tajemnicą. Prawdopodobnie 13 listopada. Tym razem wracamy do Jawora, wracamy do przepięknej sali widowiskowej Teatru Miejskiego. Jest to jedna z najciekawszych i najładniejszych sal secesyjnych, które zachowały się praktycznie w oryginalnej formie. I tam szykujemy kolejną niespodziankę, ale to już jeszcze chwilkę.
8: Jeszcze momencik. Dobrze, ale na pewno będziemy informować, ale póki co zapraszamy na ten koncert. Jak tam zainteresowanie? Dużo Legniczan zainteresowanych są jeszcze. Czy miejsca, żeby przyjść, trzeba się do was zgłosić najpierw? Jak to wygląda?
10: Wszystkie informacje dotyczące tego koncertu są dostępne na stronie www.bluemonk.pl. Tam stworzyliśmy praktycznie tą stronę pod ten koncert. Można tam i troszeczkę historii samych zbiorów Rudolfiny zobaczyć. Jest tam też, dzięki uprzejmości Muzeum Miedzi w Legnicy, zdjęcie oryginalnego zapisu muzycznego z tej biblioteki, czyli warto, to jest taki dosyć ważny unikat. Są tam też wszystkie informacje dotyczące samego wydarzenia, jak i link do zakupu biletów. Bilety jeszcze są, ale tak naprawdę rozchodzą się bardzo szybko.
8: No dobrze, czyli gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych. No to już nawet nie tylko można powiedzieć, że muzyką, dawną muzyką w ogóle, tylko w ogóle historią Legnicy i też ciekawymi inicjatywami kulturalnymi.
10: Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę spędzić w niecodzienny sposób wieczór, zaznajomić się i spotkać się z kulturą, która do tej pory była przykryta troszeczkę kurzem. Próbujemy ją odkurzyć i pokazać szerszemu społeczeństwu, także mieszkańcom Dolnego Śląska. Myślę, że będzie warto.
8: No i super. Dziękuję w takim razie serdecznie. Chyba, że jeszcze uważacie, że coś trzeba dodać, to możemy jeszcze dograć, ale mnie się wydaje, że to w zupełności wystarczy.
9: Ja sobie tam jeszcze... Dużo informacji.
8: Przypomnę postać Patrycjusza Gruszeckiego, może też troszkę o was tam więcej dam, ale materiał mam. Dobrze, czyli rozumiem, że na dzisiaj to wszystko, a do spotkania wrócimy, jak będziecie wiedzieli gdzie. Tak jest. Koncert utworów, Biblioteka Rudolfina, historyczny, cenny księgozbiór muzyczny zgromadzony przez księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa. O koncercie jeszcze troszeczkę powiemy dzisiaj w programie, ale teraz przegląd wydarzeń, co działo się w zeszłym tygodniu.
11: Dawid Filipowski, zapraszam. Zostały ostatnie godziny na zgłoszenie potrzeby wsparcia asystenta osobistego w przyszłym roku. Legnicki MOPS planuje przystąpić do programu i chce się dowiedzieć, jak duże jest zainteresowanie. Zgłosić się mogą osoby posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie. Kończy się również budowa naturalnego placu zabaw przy ulicy Fiołkowej na osiedlu Sienkiewicza. Dzieci zyskają wiele urządzeń do zabawy i aktywnego spędzania wolnego czasu, a dorośli miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu. Największy w Legnicy plac zabaw powstaje natomiast w Parku Miejskim, w miejscu dawnej Górki Saneczkowej, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
12: W tej części powstanie nowa, w końcu normalna toaleta na potrzeby obsługi właśnie największego placu zabaw w mieście, który właśnie realizujemy w Parku Miejskim.
11: Budowa została podzielona na etapy. Ma się zakończyć za około rok. Legnicki Szpital otworzył w Złotoryi ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Pacjenci mogą tam uzyskać diagnozę psychologiczną oraz przejść psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową. Z pomocy można skorzystać bez skierowania. Bez zapisów i bezpłatne będą też warsztaty dla młodzieży organizowane przez Urząd Miasta Legnicy, poświęcone równowadze, wsparciu i zdrowiu psychicznemu. W każdy piątek od 25 września do 6 listopada w lokalu przy Rynku 19. W najbliższą niedzielę na Zakaczewie i Fabrycznej szykują się dwa sąsiedzkie pikniki, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
13: Poznać swoich sąsiadów i spędzić z nimi trochę wolnego czasu.
11: Pikniki odbędą się w rejonach ulicy Jagiellońskiej i Chojnowskiej oraz Świętej Trójcy i Drukarskiej. Na legnickim Tarninowie ruszyły kolejne roboty drogowe, tym razem na ulicy Roosevelta. Wykonawca prac wprowadził tymczasową organizację ruchu, mówi Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
12: Bardzo proszę, nie jeździcie na pamięć. Pamiętajcie, gdzie zostawiacie samochody, żeby nie utrudniać budowy. Oczywiście te trudności mają charakter czasowy, ale będzie zdecydowanie piękniej, zdecydowanie mniej dziur.
11: Remont obejmie też sąsiednie ulicę Szkolną i Chłopowskiego. Czy Miedź Legnica pod wodzą nowego trenera też przejdzie remont? Czas pokaże. Janusza Niedźwiedzia zastąpił Dawid Kroczek. Ostatnio pracował w Rakowie Częstochowa. Pierwszy sprawdzian nowego trenera 11 października. Miedź zagra na wyjeździe z Odrą Opole. A my zaglądamy do Lubina. 4 października tamtejsze ZOO organizuje 13. edycję wymiennika. To wydarzenie, podczas którego możecie wymienić się roślinami doniczkowymi i ogrodowymi. Na legnickich Bielanach powstanie park. Ma być miejsce miejscem odpoczynku i aktywnego spędzania czasu. Według planów Urzędu Miasta jednym z jego największych elementów będzie duża górka saneczkowa. Obecnie trwa przygotowanie terenu przy ulicy Miśka. A Dolny Śląsk ruszył z projektem rozwijającym spółdzielnie energetyczne. W 5 gminach na terenie województwa, w tym zagotowane zostaną raporty dotyczące zapotrzebowania na energię oraz możliwości jej magazynowania, mówi marszałek Paweł Gancarz.
14: To bardziej efektywne wykorzystanie tej energii, żeby produkować prąd w jednym miejscu, w miejscu X, a móc go pożytkować na przykład w termomodernizowanej szkole, urzędzie.
11: Opracowania z rekomendacjami dla gmin powstaną do końca listopada. 2 października w Legnicy będzie królował kolor różowy. Akademia Rycerska ugości mieszkanki, które chcą zadbać o swoje zdrowie i rozprawić się z popularnymi mitami.
8: 3 października koncert z Biblioteki Rudolfina organizuje fundacja, nie tak jak powiedziałem na początku, Stowarzyszenie Blue Monk. Fundacja Blue Monk. I teraz Jarosław Wiśniewski z Fundacji Blue Monk powie o działalności tegoż właśnie ciała od muzyki, od jazzu, od kultury.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
15: Przede wszystkim jest to jazz i w tym kierunku bardzo się na to profilujemy, natomiast wprowadzamy taką nową zasadę, że staramy się organizować te koncerty w ciekawych miejscach.
8: No tak, rzeczywiście, to jest bardzo rozsądne rozwiązanie, żeby jazz tak umiejscawiać. A proszę powiedzieć troszeczkę więcej o tych koncertach, które już za nami, o tych 5 koncertach. Kto wystąpił i gdzie można było zespoły, domyślam się, posłuchać?
15: Pierwszym koncertem, który był takim koncertem inaugurującym, wystąpił tam Patrycjusz Gruszecki z panem Dambrychem na klawiszach i koncert odbył się w nieczynnym kościele gotyckim w Jaworze. Ten kościół stanowi część Muzeum Jaworskiego, gdzie zaprosiliśmy naszą publiczność, która nawet nie zdawała sobie sprawy z istnienia takiego kościoła z taką polichromią, z takimi freskami. Oczywiście przed koncertem, bo też to jest taki zwyczaj, który wprowadziliśmy, zapraszamy wszystkich naszych gości na godzinę przed, gdzie serwujemy taką przysłowiową lampkę wina i przekąskę. Staramy się tworzyć taką publiczność wierną naszym działaniom i staramy się stworzyć w zasadzie społeczność wokół Fundacji Blue Monk.
8: No i ja tam w tym kościele byłem, to jest rzeczywiście przestrzeń fantastyczna. Bez muzyki jest fantastyczna, więc wyobrażam sobie, jaki to był nastrój, kiedy już tam zagrano.
15: Tak, oczywiście, no publiczność była zachwycona rzeczywiście w pierwszej kolejności samym miejscem. Patrycjusz Gruszecki po prostu tylko podbił ten bębenek do góry, także po tym pierwszym koncercie były bardzo pozytywne reakcje i pytania, kiedy następny, więc po 2 miesiącach zorganizowaliśmy następny koncert i on odbył się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Było to zupełnie karkołomne dla nas przedsięwzięcie, dlatego że wyświetliliśmy film Nosferatu z lat 20. Niemy, do którego na bieżąco na żywo jazzmeni grali muzykę.
8: No to jest bardzo dobry wybór, bo z tego co wiem, z tego co się uczyłem, z tego co się dowiedziałem, to tam prawdziwy wampir grał. To jest tak dobrze zagrana postać, że chodziły plotki, że to nie aktor, ale wampir.
15: Tak, oczywiście. No, film jest klasyką kina niemego, jest uznawany jeden z 5 najważniejszych filmów w historii produkcji filmowej. Natomiast tutaj wybór był nie do końca przypadkowy, dlatego że w latach 60. podczas renowacji i odbudowy zamku przy kaplicy odkryto cmentarz. Na tym cmentarzu znaleziono jeden z pochówków o znamionach pochówku wampirycznego.
8: O, to rzeczywiście ciekawe. I to was zainspirowało?
15: Tak, to nas zainspirowało, dlatego postanowiliśmy zrobić jeszcze w inny sposób i przed koncertem w Akademii Rycerskiej w współpracy z Muzeum Miedzi zorganizowaliśmy konferencję, wykład w zasadzie z doktorem Wojtuckim, osobą, która specjalizuje się w tego typu pochówkach, wykład naukowy, gdzie z zaskoczeniem stwierdziliśmy, że przyszło 120 osób na niego.
16: Nie dziwię się, też by mnie to bardzo zainteresowało. To zawsze pobudza wyobraźnię.
15: Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że reaktywowaliśmy legnickiego wampira.
16: Tak, to drugi koncert, kolejny?
15: Kolejny koncert odbył się zupełnie przypadkowo, ale na strychu Zamku Piastowskiego. W przestrzeni na co dzień niedostępnej, na tle przepięknej baszty świętego Piotra. Wystąpiło tam trio Olejnika. Bardzo fajnie, też zupełnie świetnie odebrana przez publiczność.
16: Trzeci to jest? Jeszcze dwa nam. Trzeci to był?
15: Tak. Trzeci, tak. A czwarty odbył się miesiąc temu, 30 stycznia. I to był też koncert niestety w tym samym miejscu, co ten. Znaczy niestety, no z racji temperatury jesteśmy ograniczeni do ilości miejsc w Jaworze, w Teatrze Miejskim. I tutaj wystąpiła Beata Przybytek, która tydzień później otrzymała drugie miejsce za najlepszy wokal w Polsce została wybrana przez czytelników Jazz Forum.
16: To jest bardzo dobry pomysł, żeby ten jazz zapraszać w takie ciekawe miejsca. No i tak sobie pomyślałem, że jazz idealnie pasuje spośród wszystkich gatunków, nie wiem, może nie najbardziej, ale bardzo dobrze pasuje do takich niezwykłych miejsc. Jak pan myśli, dlaczego ja mam takie przeświadczenie? No pan na tych koncertach był, to więcej wam się pewnie już w głowie rozjaśniło, jeśli chodzi o skojarzenie jazzu i takich tajemniczych, ciekawych, wyjątkowych, przejmujących miejsc.
15: Tak, ja myślę, że warto by było, jazz jest na tyle fascynującym gatunkiem muzyki, pełnym improwizacji, pełnym dźwięków. Jeżeli jeszcze dodamy to, co założyliśmy w Fundacji Blue Monk, że będziemy łączyć przestrzeń z muzyką, dlatego wydaje mi się, że warto by było ten jazz z sal koncertowych wydobyć i włożyć je w miejsca, które są niezwykle ciekawe, bardzo oryginalne, ale tak naprawdę mało znane. Tak jak Teatr Miejski w Jaworze, który jest tak naprawdę jedną z najładniejszych sal koncertowych w Polsce, na Dolnym Śląsku. Jest mało znany, ma przepiękny wystrój secesyjny, jest po renowacji i tak naprawdę dzięki koncertowi Beaty Przybytek nawet mieszkańcy Legnicy dowiedzieli się, że taka sala istnieje.
16: A po jaki jazz sięgacie? Już tak klasyfikując najprościej dla tych, którzy mniej słuchają. Po ten spokojniejszy, czy ten... Ja mam wrażenie, że to jest taki podział, że jest taki jazz dla słuchacza i dla muzyków. Oczywiście ten dla muzyków też jest dla słuchacza. Dla muzyków, kiedy mówię dla muzyków? Wtedy, kiedy to oni mają największą frajdę z grania, bo ta improwizacja jest tak duża, tak silna, tak żywiołowa, że ci specjaliści, ci fachowcy, którzy są na scenie, cieszą się z tego, co się dzieje najbardziej, a jeśli jest taki słuchacz, który to lubi, który to rozumie, który za tym podąża, no to wtedy jak najbardziej. Ale jest też taki jazz, do którego przyznaje się Patrycjusz Grzecki, który mówi, że chce, żeby ten jego jazz był ładny, żeby to były dobre, miłe, ładne kompozycje.
15: I tutaj bym się zgodził całkowicie z Patrycjuszem Gruszeckim, dlatego że my też nie idziemy w ten jazz nowoczesny, ten jazz...
16: Czyli w tę większą harmonię idziecie, żeby już nikogo nie skrzywdzić.
15: Tak, to jest harmonia, tak. Próbujemy na razie wprowadzić ten jazz z powrotem do naszego miasta, do naszego regionu. Staramy się tą publiczność zachęcić, więc oszczędzamy jej tego najmocniejszej wydania jazzu, który jest.
16: No dobrze, czyli, ale widzę, Andrzu, gdzieś tam jest. No oczywiście zespoły takie, o których mówię, czyli te, gdzie ta żywiołowość jest ogromna i gdzie ta harmonia jest trudno uchwytna dla niewprawionego ucha, to też Zanadrzu ma.
15: Tak, oczywiście. No, staramy się zapraszać i organizować czołówkę jazzową Polski. No, także gdzieś rozglądamy się już za wykonawcami spoza Polski, ale jest to nadal jeszcze ta łagodniejsza wersja. Ta...

0: jeżeli chodzi o elitarność, nie ograniczałbym się do tego stopnia. Jesteśmy otwarci naprawdę na wszystkich ludzi i nie chciałbym tak bardzo mocno zawężać tego, że to jest elitarny, trudno dostępny zespół ludzi, także zapraszamy wszystkich. Myślę, że warto przyjść i przekonać się.
1: To często przyciąga, jak się tak mówi o tej... To jest taki pozytywny snobizm.
0: Ja wiem, ale wolałbym jednak zostać otwarty.
1: Dobrze, że zaprzeczacie, bo to znaczy, że to nie jest pretensjonalne towarzystwo, że jesteście klubem otwartym, kto chce, ciekaw, kto, że zna, ten przyjdzie. Jak usłyszał o tej inicjatywie, że w takich pięknych miejscach, to na bank, jeśli nie wiedział, że robicie, to przyjdzie. Ten, kto nie zna, no to zachęcamy go, żeby tak jak w galerii zawsze mówimy, żeby nie bać się wejść nawet z siatami, no do was to nie, trzeba się przygotować, ale do galerii zachęcamy, żeby z siatami wracając z pracy wpaść i zobaczyć, co tam wisi na ścianach. Do was też można wpaść i zobaczyć, co wisi w powietrzu.
0: Tak, oczywiście, ja myślę, że takim fajnym przykładem była sytuacja pierwszego koncertu w Jaworze w kościele, gdzie wystąpił Patrycjusz Gruszycki, było też sporo osób zaproszonych i po koncercie usłyszałem od jednej z osób zaproszonych, że przyszła dlatego, no, bo wypadało przyjść. Natomiast kupiła dwie płyty.
1: Jarosław Wiśniewski z Fundacji Blue Monk, fundacji, która organizuje koncerty jazzowe od dłuższego już czasu, jak słyszeliście, kilka tych koncertów było. My oczywiście będziemy kolejne koncerty zapowiadali. Dzisiaj o takim właśnie koncercie szykowanym przez Fundację Blue Monk mówiliśmy i będziemy mówili. Patrycjusz Gruszecki będzie dobierał utwory. Biblioteka Rudolfina to właśnie zbiór tych utworów, z których czerpał. No i będzie oczywiście szykował swoje aranżacje. 3 października wejdźcie też na fanpage'a Fundacji Blue Monk. Tam znajdziecie wszystkie informacje, wszystkiego się dowiecie. A ja, tak jak mówię, będę na pewno zapowiadał kolejne koncerty w fantastycznych, wyjątkowych przestrzeniach i przez to magiczne, nietuzinkowe. No, sam jazz już zachęca w ten właśnie sposób, a jeszcze do tego, jak umiejscowić go w takich ciekawych przestrzeniach, to już w ogóle fantastycznie. Ciekawą przestrzenią w Legnicy jest też Biblioteka Publiczna i u nas Anna Gontowska, szefowa Legnickiej Biblioteki Publicznej, zawsze poleca dobre książki, które możecie wypożyczać właśnie w LBP. I oto jedna z takich książek.
2: No muszę odnotować kolejną książkę Marka Krajewskiego, bo to nasz bardzo ważny pisarz, jak się mówi, ojciec kryminału retro. Była już książka o Legnicy, bo wyszedł jego bohater, komisarz Mok, komisarz Eberhard Mok z Wrocławia. Pierwszym miejscem, gdzie prowadził śledztwo poza stolicą naszego województwa, a wcześniej całej prowincji, była Legnica właśnie, a teraz Wałbrzych. Książka pod tytułem Droga Krwi. Będzie trochę o mieście górniczym, o więzieniu kobiecym w Wałbrzychu. Będą kolejne dzieje nie tylko Eberharda Moka, ale i młodego psychiatry Herberta Anwalta, który zaczyna pracę w szpitalu wśród syfilityków w szpitalu górniczym i znowu będzie rozwiązywał kolejną zagadkę kryminalną. No i oczywiście nie sposób, żeby nie było tutaj Hochbergów, zamku książ i różnego rodzaju tajemnic związanych z miastem i z książęcym rodem.
1: Anna Gontowska zachęcała, byście wypożyczali książki, tę akurat książkę w Legnickiej Bibliotece, a ja dzisiaj w programie mówię dużo o tym, że w sobotę 3 października o godzinie 19 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Marii Panny w Legnicy odbędzie się koncert From Silesia to Jazz Rudolfina, czyli będą to utwory z Biblioteki Rudolfina, które wybrał i aranżuje Patrycjusz Gruszecki. I teraz właśnie troszeczkę o samym muzyku, bo przecież chyba chcielibyście go poznać, jeśli go jeszcze nie znacie, przed koncertem. A żeby go poznać, to trzeba poznać jego drogę muzyczną. I o tej drodze właśnie teraz mówimy.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Czy Patrycjusz Gruszecki urodził się z trąbką?
4: No i zaraz się okaże, że nie mamy o czym gadać.
1: Taka prosta i krótka historia.
4: Tak. Nie urodziłem się z trąbką. Oprócz trąbki mam jeszcze inne pasje, aczkolwiek muzyka chyba jest i była zawsze na pierwszym.
1: To jakie są te pasje? Bo to jest strasznie ciekawe.

0: No, jak spojrzysz na moje ręce, to zobaczysz, że są dziwnie na czarno przybrudzone, bo właśnie przyjechałem do ciebie z prosto z treningu strzeleckiego. Jestem strzelcem sportowym i to jest mój taki konik od w zasadzie 7 lat.
1: Od 7 lat?
0: Dokładnie, od 7.
1: No to fantastycznie, to jest jedna pasja. Z tego co wiem, bo tutaj też rozmawiałem w Lidze Obrony Kraju, gdzie trenują strzelectwo, no to to jest taki sport, który uczy cierpliwości, opanowania, równowagi też trochę dodaje człowiekowi, bo to się wydaje wszystkim, że jak ktoś trenuje strzelectwo, to zaraz wariat, albo morderca, albo no tak, zagrożenia, to nie. To jest sport, który uczy spokoju.
0: No właśnie, wręcz przeciwnie, nie zagrożenie, nie morderca, tylko ktoś, kto w razie W będzie w stanie ciebie obronić. Są to bardzo stateczni, bardzo mądrzy ludzie, którzy trenują nie bez powodu. No, głównie chodzi tutaj o skupienie, o opanowanie, tak jak wspomniałeś, tej całej motoryki, oddechu. No i musicie Państwo wiedzieć, że najlepszymi strzelcami są właśnie muzycy. Z racji tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ćwiczymy codziennie na instrumencie po parę godzin, nierzadko. A jeśli chodzi o instrumentalistów, którzy tak jak ja grają na instrumencie dętym, no to w grę wchodzi również kontrola oddechu, która w strzelectwie jest jedną z kluczowych zasad, barier nawet powiedziałbym, które powodują, że jeśli nie wyćwiczymy tego oddechu w sposób totalnie kontrolowany, nie zapanujemy nad nim, no to tych wyników na tarczy nie będzie.
1: No dobrze, ale każdy, kto słuchał twojej muzyki, ja słuchałem, to wie, że od strzelectwa różni się na tym, że trudno powiedzieć, że tam był spokój, koncentracja, tam jest dużo improwizacji, szaleństwa, kontrapunkty, tam się dzieje. Ja nie wyobrażam sobie ciebie, jak stoisz z tą trąbką, jak grasz na trąbce, że to jest jakaś równowaga. Tam człowiek ma wrażenie, że to jest jedna wielka, no może nie aż tak bardzo, ale jest tam dużo dynamiki.
0: No i tutaj dochodzimy do pewnej ściany, którą nazwałbym taką ścianą tajemnic, z których tak naprawdę się nie zdradza, no ale...
1: Bo zaraz okaże się, że Patrycy Żuszecki i swoje improwizacje ma zaplanowane.
0: Improwizacje nie, ale no, musisz wiedzieć, że precyzja trafiania we wszystkie dźwięki, które chcesz zagrać na trąbce, wiąże się z totalną wewnętrzną ascezą, z maksymalnym wyćwiczeniem. To jest po prostu miliard powtórzeń trafiania w ten sam dźwięk. Nie wiem, czy...
1: Mówiłeś mi ostatnio i pamiętam, że trąbka jest szczególnie trudna, że tutaj bardzo trudno nie fałszować, że ona jest na tyle analogowa, że tutaj ten oddech jest na tyle płynny i na tyle zmienny, na tyle te niuanse grają, że rzeczywiście trzeba ogromnej precyzji, żeby te dźwięki wyciągać w ten sam sposób.
0: No jest to naukowo już w tej chwili dowiedzione, że do wytworzenia pojedynczego dźwięku na trąbce, dokładnie tego, który chcemy zagrać, musimy zaangażować 250 mięśni lub więcej. Więc wbrew pozorom granie na trąbce ma bardzo wiele wspólnego ze strzelectwem. Poniekąd myślę, że podobna specyfika tych dwóch zajęć spowodowała, że no, param się jednym i drugim. Natomiast tak, wracając do twojego pytania, to co widzowie podziwiają, to co instrumentalista grający na przykład na trąbce pokazuje na scenie, no muszę się do tego przyznać, w dużej mierze jest to gra aktorska. Bo byłbym w stanie zagrać dokładnie to samo, stojąc jak kołek i skupiając się w sposób mistrzowski nad każdym pojedynczym dźwiękiem i to byłaby również szalona improwizacja. Natomiast ta sama improwizacja pozbawiona gestykulacji i pewnego aktorstwa, ten trębacz się tam w którymś momencie wygina, przegina, robi jakieś dziwne miny, byłaby nie do oglądania tak naprawdę. Więc ta ekspresja, która się z nas wydobywa w trakcie koncertu na scenie, jest zamierzona. Oczywiście staje się później taką naszą drugą skórą, bo wiadomo, że w momencie, w którym się myśli o dźwiękach, to już się zapomina o tym, czy się dobrze stoi, czy się stoi źle i co się pokazuje. Natomiast faktycznie precyzja grania na tym instrumencie wymaga pewnego naprawdę stuprocentowego celowania w każdy dźwięk, podobnie jak celuje się do tarczy.
1: Rozumiem, że ta gestykulacja i te wszystkie ruchy ci trochę przeszkadzają. Pewnie wolałbyś skupić się tylko i wyłącznie na graniu.
0: Na tym etapie już nie przeszkadzają. Tak jak wspomniałem, stały się moją drugą skórą.
1: A musiałeś się tego nauczyć?
0: Tak, musiałem się tego nauczyć, bo wcześniej jakikolwiek ruch powodował minimalny ruch ustnika na aparacie gry. No i przestrzeliwałem te dźwięki, nie trafiałem ich, albo były za głośne, albo były za ostre. Natomiast no tak jak we wszystkim, jeżeli chcesz być mistrzem w danej dziedzinie, no to codzienne powtarzanie tych samych czynności prowadzi do takiego prawdziwego.
2: Tydzień w Legnicy.
1: Patrycjusz Gruszecki, nasz legnicki trębacz, jazzman, muzyk. A my teraz przenosimy się do Legnickiej Galerii Sztuki. Jest tam Justyna Teodorczyk, szefowa galerii, która zaprosi was na wystawy, które jeszcze do obejrzenia. Oto one.
3: Galeria Sztuki w Legnicy z wielkim impetem wchodzi w powakacyjne, czyli takie szkolno-sezonowe otwarcia. Jak Państwo wiedzą, wszyscy kochani legniczani i ludzie z okolic, którzy towarzyszyli nam przez całe wakacje, serdecznie za to dziękujemy, uśmiechamy się do Was, machamy Wam i dziękujemy za te wszystkie chwile, rozmowy, wzruszenia, oklaski dla artystów, ćwiczenie jogi w parku, zajęcia z dzieciakami, oprowadzania i koncerty, które razem przeżyliśmy. No i oczywiście zapraszamy do nas. Teraz będzie coraz krótszy dzień, coraz bardziej sentymentalny nastrój, coraz więcej refleksji związanych z zimą. No i my oczywiście wiemy, co z tym zrobić. Wiemy, jak zagospodarować te błąkające się dusze i te iskrzące się neurony intelektualne, więc szykujemy bardzo bogaty program działań do końca roku, a nawet przyszłoroczny. To zacznę od tego, co na bieżąco. Do 27 września mamy naszą już kilkuletnią współpracę z Avant Art Festival. Jest to wrocławska inicjatywa, która szeroko wykracza poza granicę, bo prezentowana jest zawsze oprócz miast Dolnego Śląska, tak jak Jelenia Góra, Świdnica, Legnica, Wałbrzych. Prezentowana jest także w Warszawie, Berlinie, czy poza granicami kraju, a nawet Europy. Wystawa Energy, Sound Energy, czyli energia, dźwięk, energia, która mówi też o ciszy, która mówi też o szumie, która mówi też o takich momentach w percepcji koncertu czy wydarzeń audiowizualnych, performance'ów, bo tak jest festiwal Avant Art. Mówi też o tym, że jest tam chwila na kontemplację, na estetykę, na wyłączenie tego, co słychać i zobaczenie tego, co widać. Także festiwal, wystawa dwóch doskonałych fotografików, którzy przez lata współpracują z Avant Artem, dokumentując dziesiątki fantastycznych koncertów i wystąpień artystów wizualnych, czyli projekcji, świateł, oprawy scenicznej, artystów na scenie, czyli wszystko to, co jest poza samą muzyką. Pokazali na swoich fotografiach, bardzo ciekawie zaaranżowanych, ten właśnie świat muzyki eksperymentalnej, progresywnej, noise'owej, posługującej się nowymi mediami. Tobiasz Papuczys, Kazimierz Ździebło, wybitni fotograficy związani właśnie z teatrami, czy z muzyką, także pedagodzy, także artyści, więc na tą wystawę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. W Galerii Ring z kolei Też trochę inspirowanego muzyką, bo Korneliusz Kochan zabłysnął u nas, zasłynął obrazami, które były inspirowane holenderskimi rave'ami, czyli takimi też klubowymi spotkaniami, gdzie ta energia muzyczna dominuje i właśnie klimat takiego wydarzenia czy imprezy. Młody artysta, który kończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych i zwyciężył ogólnopolski przegląd malarstwa młodych. Przypominam, że Grand Prix w tym konkursie polega na tym, że po roku lub dwóch artystów wraca do Legnicy, ma indywidualną wystawę, często swoją pierwszą w życiu i prezentuje malarstwo. Korneliusz Kochan na wystawie Limen Stan Krytyczny do 18 października. Będziemy planowali także spotkanie autorskie z artystą, który do nas wróci i będziemy z nim rozmawiali o jego sztuce i będzie nas oprowadzał. Także wszystkie te daty, może i wszystkie tutaj nie będę wymieniać, ale wszystkie oczywiście wiedzą Państwo, gdzie ich szukać. Kolejna wystawa, na którą się bardzo, bardzo cieszymy i mam nadzieję, że będą się z nami cieszyli także młodsi odwiedzający galerię sztuki. Będzie to wystawa dla dzieci i młodzieży, ale oczywiście nie tylko, bo sztuka w ogóle jest dla takich dużych dzieci, więc nie rozróżniamy tutaj na tego górnej granicy wieku. Będzie to wystawa, która się nazywa Rozlewiska Legowiska. Jest wystawą grantową, szczególnie dofinansowaną, o takim zakrojonym budżecie, którą planujemy otworzyć 8 października i prezentować przez 2 najbliższe miesiące. Swoje specjalne zaproszenie skierujemy do wszystkich przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych, ponieważ jest to wystawa, która właśnie mówi o rozlewiskach, legowiskach. To może szybko opowiem. Te legowiska to jest trochę źródło słów, trochę etymologicznie podchodzi od nazwy Legnicy, gdzie to było legowisk. Leżenia, legania, zalegania, a rozlewiska to chodzi nam o uczucia, bo świat jest pełen takich problemów, czy w ogóle to tempo jest takie szybkie, jak wiemy, młodzi ludzie czasami trudno radzą sobie z tym natłokiem uczuć, czy w ogóle z emocjami. My też, świat dorosłych, nie nadąża za tym, jak opiekować to uczucie, jak je prowadzić, jak młodych ludzi wprowadzać w życie, żeby dawać do tego odpowiednią przestrzeń. No i mam nadzieję, że właśnie te rozlewiska taką przestrzeń dadzą. Czyż będą to te momenty, gdzie można te uczucia w bezpiecznej atmosferze i bezpiecznym środowisku właśnie zastanowić się nad nimi. Więc będzie to wystawa 3 artystek: Kamili Wolszczak, Gosi Kępy i Patrycji Mastej, które słyną z tego, że pracują w różnych mediach, bo Patrycja Mastej szyje piękne, cudowne obiekty, które znajdują się wokół nas i które można dotykać. Kamila Wolszczak robi ceramiczne odciski, bardzo przyjemne przedmioty, instalacje do dotykania. A Gosia Kępa rozmawia z rzekami, to rzeki malują jej obrazy i płótna, które potem nie tylko wyglądają, ale także pachną i opowiadają nam historię. Więc będzie to taka przestrzeń do zagłębienia się i wystawie kuratorowanej przez Magdę Kreis, bardzo młodą, eksperymentalną, rzutką i zdolną kuratorkę, będzie towarzyszył także taki zeszyt, który będzie trochę poradnikiem, trochę przewodnikiem, trochę notatnikiem, czyli taki moment na to, żeby tutaj przyjść. Zrezygnowaliśmy też z multimediów na tej wystawie, bo na początkowo miały być tablety, które prezentowały treści czy prace wideo, ale tego w ogóle nie będzie, że będzie strefa zupełnie bez telefonu, gdzie będzie można właśnie się zagłębić w treściach wystawy, miękkich poduchach, ale także własnych emocjach. Tutaj będziemy mieli współpracę z Legnicką Radugą, czyli fundacją zajmującą się właśnie opiekującą emocje dzieciaków. Będziemy mieli spotkanie, warsztaty dla opiekunów, dla rodziców, no i dużo kolorów i fajnej sztuki.
1: To była Justyna Teodorczyk, a my wracamy do rozmowy z Patrycjuszem Gruszeckim, z którym mówimy dzisiaj o jego sztuce, o jego muzyce, o jego pasji do muzyki, o nim samym. Opowiadamy jego historię w związku z koncertem, na którym wystąpi 3 października.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Prawdziwego sukcesu.
1: U mnie na osiedlu w kamienicy naprzeciw jest młody trębacz, który się uczy regularnie od 2 lat. Śledzimy wszyscy jego postępy i to jest sprawa dyskusyjna między mną a żoną. Toczy się dyskusja, czy te postępy się pojawiają, czy nie. W każdym razie kibicuję mu całe osiedle. Jest to trudne. Rzeczywiście, jak słyszy się te jego próby, no to czasem słychać i jego udrękę, i tego instrumentu udrękę, więc domyślam się, że ta droga była trudna.
4: No, to teraz
0: że tak powiem, otworzyłeś kolejny bardzo ciekawy rozdział w życiu każdego muzyka i jego otoczenia. Bo po pierwsze, to, co trębacz ćwiczy po to, żeby wyjść na scenę, niezależnie od tego, w jakim wieku jest i jak długo gra na tej trąbce.
1: A czyli Patrycjusz Gruszewski też daje troszeczkę sąsiadom popalić.
0: Oczywiście, od zawsze. No więc to, co wydobywa się z trąbki w trakcie ćwiczeń, nie ma nic wspólnego z muzyką. To są ćwiczenia, których nierzadko sam grający nie może słuchać. Ale paradoks polega na tym, że są to ćwiczenia, które są niezbędne do tego, żeby później z tej magmy i z tej ogromnej ilości dźwięków totalnie nieopanowanych, jeśli chodzi o wykonawstwo, wydobyć te właściwe, które będą zaskakiwać i urzekać. Natomiast paradoksalnie, ponieważ też byłem młodym adeptem sztuki muzycznej i ćwiczyłem w domu, a wychowywałem się jako łepek w takim wieżowcu, w którym było 50 kilka rodzin. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy zdarzyło mi się na przykład w niedzielę nie pograć, bo miałem lenia albo działy się jakieś różne inne historie i zabrakło czasu na ćwiczenie, to w poniedziałek zaczepiali mnie sąsiedzi i pytali się mnie, czy jestem chory, bo wczoraj nie słyszeli trąbki. Oni się tak przyzwyczaili do tego grania, że już nie zauważają tego, że ćwiczę, ale tego, że jest cicho. I tak samo miałem historię już jako nauczyciel szkoły grania gry na trąbce w szkole muzycznej w Legnicy. Spotkałem się kiedyś z rodziną, która jeszcze, budynek szkoły był wtedy na ulicy Roosevelta, taki bardzo charakterystyczny, gdzie muzyka, dźwięki wychodziły na dziedziniec, gdzie po drugiej stronie mieszkało mnóstwo ludzi. I spotkałem się kiedyś z tymi ludźmi i spytałem ich po chwili rozmowy, jak oni dają radę, przecież codziennie od godziny przynajmniej 12 do 20 słychać tam klarnety, saksofony, trąbki, puzony itd., itd. Wiesz, co mi powiedzieli? Powiedzieli mi, że jak przychodzą wakacje albo ferie, to oni nie wiedzą, co z sobą zrobić, bo brakuje im tego, no ja to nazywam jazgotem, ale brakuje im tych dźwięków i są do nich tak przyzwyczajeni, że już totalnie nie zwracają na nie uwagi. Natomiast jak nagle tego brakuje, no to już pojawia się problem.
1: No my też nigdy nie byliśmy z żoną poirytowani. Jesteśmy dalece od irytacji. Raczej śledzimy, zastanawiamy się, rozmawiamy, wyobrażamy sobie, kto to tam się tego grania uczy. To jest bardzo przyjemne. Zresztą te dźwięki, nawet te fałsze, one się bardzo fajnie wpasowują w życie osiedla. Mam wrażenie, jest dużo więcej gorszych dźwięków, które wydobywają się z ulicy, także to wiadomo. Wracamy do Patrycjusza Gruszeckiego. Tę trąbkę znalazłeś na podłodze, jak raczkowałeś, czy ona znacznie później trafiła w twoje ręce? Fajnie by było, jakby było tak, że rzeczywiście na czworaka już pierwsze dmuchanie. Zresztą myślę, że z trąbką pewnie podobnie jest jak z bębnem. Ja mam taką... Każdy, kto zobaczy bębny, ma jakąś taką immanentną, wewnętrzną potrzebę bębnienia. Potrzeba bębnienia w nas jest. Tak samo jest z piłką. Jak ostatnio na wakacjach z moimi dziewczynami, córkami, dążyliśmy do tego wniosku, kupiliśmy taką piłkę do rzucania w wodzie. Jak masz ją w ręce, masz nieodpartą potrzebę, żeby rzucić, żeby w ten sposób pokazać swój wpływ na rzeczywistość. Kamieniem też. Czy z trąbką jest podobnie? Chyba tak. Ja sobie wyobrażam, że jakbym zobaczył teraz trąbkę, to chciałbym z ciekawości chociaż spróbować, co ja tam wytrąbię.
0: Myślę, że jest mnóstwo takich przedmiotów, które mają duszę i jakby kierują naszą uwagę w stronę danej działalności. Wiem, że taka piękna historia dotknęła mojego kolegę serdecznego, Łukasza Golca, który opowiadał o tym, że znalazł trąbkę na strychu, u dziadka bodajże, i przyłożył ją do ust i zaczął grać.
1: Magia.
0: Tak, ze mną tak nie było, natomiast jako mały chłopiec wymarzyłem sobie akordeon.
1: No i pasowałby do ciebie.
0: No nie wiem. Wyobraź sobie, że grałem na tym akordeonie, oczywiście poszedłem do szkoły muzycznej, grałem na tym akordeonie przez 2 lata, i mnie z tej szkoły wyrzucono. Dlaczego? Dlatego, że byłem kompletnym beztalenciem, byłem głuchy. Tu, gdzie jest podpórka w akordeonie, na brodę miałem odciśnięte zęby. Po prostu tak nienawidziłem ćwiczyć na tym instrumencie. No i tutaj mała dygresja, ponieważ sam przeżyłem coś takiego, bo później po tym incydencie, kiedy wyrzucono mnie zresztą słusznie ze szkoły muzycznej, miałem rok przerwy i wróciłem właśnie już na trąbkę. O powrocie do trąbki, znaczy do muzyki zdecydowałem sam, natomiast w wyborze instrumentu pomógł mi mój starszy brat, ponieważ on jako klarnecista dokonał takiej chłodnej kalkulacji. Powiedział mi kiedyś: słuchaj, a może trąbka? Popatrz, trąbka to i na pogrzebie, i na ślubie, i na weselu.
1: Karierę ci zaplanował przy okazji.
0: No, oczywiście, że tak. Myślę, że nie zdawał sobie sprawy z tego wtedy, jak daleko to pójdzie. Nikt sobie z tego sprawy nie zdawał. Tym bardziej, że moje początki na tej trąbce też nie były jakieś rewelacyjne. Przez pierwsze 2 lata z tym ćwiczeniem bywało różnie. Może dlatego, że w Lubinie, w którym się urodziłem i wychowywałem, w tamtym czasie nie było nauczyciela stricte od trąbki. Więc uczył mnie klarnecista i nie bardzo umiał to robić. W związku z czym no, grałem na tej trąbce tak, jak umiałem. Nie było to absolutnie poprawne. Natomiast później trafiłem do pana Czesława Zigla, świętej już pamięci, którego po prostu uwielbiałem, który mi te wszystkie błędy wyprostował i tak dalej, i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiaj jako nauczyciel gry na trąbce absolutnie nie przekreślę nikogo. Jeżeli przyjdzie uczeń, który w toku tak zwanego przesłuchania wstępnego nie wykazuje żadnych zdolności, albo jakieś takie no, początki, jakieś tam bardzo małe ilości tego znamiona talentu muzycznego, ja chcę dać wszystkim szansę. Dlaczego? Bo jak wróciłem po tych 2, czyli w sumie 3 latach, bo rok przerwy, do szkoły muzycznej, nagle było tak, jakby mi ktoś z uszu korki wyciągnął. Nagle zacząłem wszystko słyszeć, wszystko rozumieć i byłem jednym z najlepszych uczniów w swojej klasie.
1: To ta trąbka spodobała, to ona ci się tak spodobała, bo to, wiesz jak jest, to zawsze tak, mózg jest dobry w tym, co lubi. Czyli to, co go bawi, co go cieszy, co go właśnie no, pasjonuje, to wiadomo, to, ale samym początkiem jest zabawa, jest po prostu radość. Czy to spowodowało, że te synapsy się tam też, te połączenia nerwowe się pootwierały, potworzyły? No nie, bo mówisz, że nie była od początku miłością trąbki.
0: Nie, ja myślę, że to chodziło o wiek po prostu. W pewnym momencie każde dziecko zaczyna więcej rozumieć. Ja widzę po moich uczniach, jak mam 7-latka, to najprostsze rzeczy tłumaczę mu po 30-40 razy i dalej nie rozumie. Na każdej lekcji musimy korygować trzymanie trąbki, postawę, oddech. Wszędzie są błędy. Natomiast traktujemy tą pracę jako zabawę i mniej więcej w wieku, w którym u mnie to zadziałało, u tych młodych ludzi też to zaczyna działać. Zaczynają więcej rozumieć, głowa się otwiera na pewne przecież jakże abstrakcyjne rzeczy związane z muzyką. I naprawdę wiele z tych pojęć, które jeszcze chwilę temu były totalnie niezrozumiałe, stają się jasne, proste i ta praca wtedy naprawdę jest bardzo, bardzo owocna. Więc myślę, że to chodziło o czas w życiu i to po prostu przyszło samo. Myślę, że niezależnie od tego, jaki instrument bym wybrał, zadziałoby się tak samo, bo dalej to już jest tylko i wyłącznie praca, praktyka codzienna.
1: A jakbyś wrócił do tego akordeonu, to też?
0: Wątpię, bo wiesz, jak to jest, no, jak już się człowiek zrazi do jakiegoś instrumentu, to...
1: No, jak na nim już były te zęby odciśnięte, to już wiadomo, o co chodzi. A teraz trąbkę kochasz? Szukasz jej palcami, jak jej nie ma?
0: Tak. Pierwszy raz w życiu musiałem wysłać 2 dni temu trąbkę do naprawy, bo po jednym z koncertów mój serdeczny kolega wyciągając swoją walizkę z samochodu, jakby potrącił mój futerał, który niefortunnie spadł i tam się wydarzyły jakieś dziwne rzeczy, tłok się zablokował. No to wyobraź sobie, że te 3 dni po prostu wariowałem i dosłownie 2 godziny temu wyciągnąłem tą trąbkę z kartonu, w którym przyszła bardzo porządnie opakowana, świetnie naprawiona przez mojego kolegę z Łańcuta. No i wreszcie zacząłem oddychać pełną piersią.
1: To był Patrycjusz Gruszecki, który wystąpi 3 października w sobotę o godzinie 19 w kościele ewangelicko-augsburskim Marii Panny w Legnicy na koncercie From Silesia to Jazz Rudolfina. Na ten koncert zapraszaliśmy dzisiaj w programie, a teraz już na sam koniec jeszcze jedna książka warta polecenia i poleca ją Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, bo to książka do wypożyczenia w LBP właśnie.
4: Ważna kolejna książka, ważna dla Warszawy, dla powstania warszawskiego, ale też ważna dla nas wszystkich, bo chyba to takie memento, o którym powinniśmy pamiętać. Kolejna książka osoby związanej z powstaniem, uczestniczki powstania warszawskiego, Danuty Dworakowskiej, to książka bardzo mało dostępna, ale bardzo pięknie wydana pod tytułem Pianistka. Autorka ma bardzo duże poczucie humoru, dlatego dołożyła tytuł Między dzieciństwem a zdziecinnieniem, bo twierdzi, że dzieciństwo to wiadomo kiedy, a zdziecinnienie to właśnie wtedy, kiedy się już bardzo mocno zaawansowaną wiekowo jest osobą. To są wspomnienia, do których z pisania namawiała autorkę rodzina i bliscy, opowieść o domu, w którym kultura i humanizm były fundamentem życia. Nawet wtedy, gdy wokół rozpada się świat, jak działo się podczas wojny i powstania warszawskiego. I urocza narracja, bardzo świetny, bogaty język, prowadzi czytelnika przez barwną, przedwojenną Warszawę, legendarny dom pod królami, beztroskie lato spędzane poza miastem. To są ostatnie chwile dziecięcego szczęścia, a potem już doświadczenia wojenne, okupacyjna codzienność, tajne koncerty, nauczanie, aż po powstanie warszawskie, gdzie jako nastoletnia sanitariuszka na Starówce autorka była świadkiem zagłady swojego miasta i rodzinnego domu. No a później odbudowa życia po wojnie, powrót do studiów, do pracy artystycznej, udziału w międzynarodowych konkursach i konsekwentnego budowania świata na nowo. Książka napisana z wielkim wyczuciem, z pozorną lekkością, bo nawet o trudnych sprawach pisze lekko i nawet z lekkim dystansem do swojej osoby. Bardzo zapraszam do lektury. Takie trochę odniesienie, był pianista, prawda? A tutaj pianistka, która też przetrwała okupację i walczyła o wolność swojego miasta. Ważna książka w naszym księgozbiorze. Pozyskaliśmy jeden egzemplarz, proszę Państwa, będzie w Loży Dobrej Książki przy ulicy Piastowskiej. Zapraszam serdecznie do lektury.
1: Dobra książka w poleceniu Anny Gontowskiej kończy dzisiejszy program Tydzień w Legnicy. No a skoro koniec, no to czas się pożegnać. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami, że słuchaliście zaproszenia na fajny koncert, że posłuchaliście muzyka, który na koncercie wystąpi przedstawiciela fundacji, która koncert organizuje. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej masz. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Tydzień w Legnicy. Zapraszam na naszą audycję jednocześnie, audycję weekendową, publicystyczną. Mówimy o tym, co dzieje się ciekawego w Legnicy. O czym warto powiedzieć, co się już wydarzyło, co będzie się działo, tak, bo i podsumowanie oraz zapowiedzi w naszym programie, przegląd wydarzeń również, czyli z tych tematów, co już się wydarzyły. I to teraz, zaraz w pierwszym kwadransie naszego programu ten przegląd wydarzeń się pojawi. To będą informacje, których słuchaliście w tygodniu, jadąc rano samochodem do pracy, na przykład. Ale wcześniej pojawi się Anna Granas z Fundacji Dobre Znaki. No i Anna Granas powie nam o Różowym Październiku, o fantastycznej akcji i o spotkaniu 2 października, na które zapraszamy wszystkie panie, na które zaprosi właśnie teraz Anna Granas wszystkie panie.
11: Dzień dobry, Anna Granas, Fundacja Dobre Znaki.
10: No i takim spokojnym tonem, taka zrelaksowana, ale jeszcze przed chwilą cała w nerwach, cała rozpędzona, bo Różowy Październik, tak mogę powiedzieć, Różowy Październik to dużo roboty, nie?
11: Wbiegłyśmy w Różowy Październik w połowie września i można powiedzieć, że już jesteśmy na niezłym rozpędzie. Startujemy 2 października w Legnicy, bardzo szybko w tym roku. Inauguracją i takim naszym flagowym spotkaniem Legnica w Różu spotykamy się w Akademii Rycerskiej 2 października o godzinie 17 i w tym roku stawiamy na świetny wygląd i dobry humor.
10: O, no to dobrze, to tak ogólnie zarysowaliśmy, ale teraz w szczególe poproszę, jak to spotkanie będzie wyglądało, co tam będzie się działo, żebyśmy zaprosili te panie, które by myślały o tym, żeby się, może i panów, ja zawsze tak z tymi panami, może by się też wybrali.
11: W tej lekkiej formule zaszyłyśmy najważniejsze, co w październiku ma wybrzmieć, czyli profilaktyka i zdrowie, kobiece zdrowie. Dlatego zapraszamy również panów, no bo w końcu też poniekąd są odpowiedzialni za swoje panie, a impreza jest otwarta zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Natomiast będziemy mówić głównie o kobiecym zdrowiu, a temat tegorocznej inauguracji naszego spotkania Legnicy w Różu jest bardzo, bardzo ważny. Ten temat to są manipulacje na temat zdrowia, diety i wszystko to, co nas bombarduje ze stron internetowych, z mediów społecznościowych, a nie do końca, a często wcale nie jest prawdą medyczną.
10: A, czyli będziecie walczyły z fałszywymi newsami dotyczącymi tej dziedziny oczywiście.
11: Walczymy z pseudomedycyną. Jako Fundacja Onkologiczna czujemy wielką odpowiedzialność za nasze podopieczne i naszych podopiecznych onkologicznych. Widzimy ogromne zagrożenie z tej strony. Chcemy walczyć z dezinformacją. To ogromnie ważne, żeby wybrzmiewało, jakie są fakty. I że jest tylko jedna rzetelna wiedza medyczna, poparta badaniami naukowymi.
10: To formuła będzie wyglądała w ten sposób, że specjaliści będą dementowali przeróżne fałszywe doniesienia?
11: W tym roku w lżejszej formie, ale ze znakomitą obstawą merytoryczną. Naszym gościem specjalnym będzie Michał Podejko, twórca zdopingowanych.pl, kulturysta i dietetyk, znany z tego, że w mediach społecznościowych właśnie rozprawia się z takimi dietetycznymi bzdurami. I w sposób półżartobliwy, ale bardzo merytoryczny opowiada, dlaczego nie należy się tymi wszystkimi świetnymi radami kierować w życiu i w diecie.
10: A medyczne, te medyczne takie właśnie sposoby, doniesienia, metody też będziecie dementować, czy raczej będzie ta dietetyka?
11: Oczywiście wrzucimy je do przysłowiowego pokebola, ponieważ taki styl swoich rolek przyjął Michał, a my będziemy to kontynuować na wydarzeniu. Bardzo się cieszymy z tego spotkania. On specjalnie do nas przyjeżdża z Gdańska. Już wiemy, że powtórzymy jego wizytę w listopadzie razem z drugim bardzo rozpoznawalnym lekarzem, influencerem. Także to będzie kolejne wydarzenie w serii. Oprócz tego chcemy Was zaprosić na wesoło, na stand-up po zdrowiu. To będzie taki stand-up push-up.
10: Ale to też będzie tego drugiego?
11: Tak, to wszystko będzie tego drugiego. Oprócz tego będzie gala, przepyszny poczęstunek, badania organizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Cieszymy się, że mamy takiego wspaniałego partnera, który na miejscu wykona właśnie takie badania. Akurat badania krwi tam mamy, będzie badanie przesiewowe USG, zapisy na mammografię. Oprócz tego badanie wzroku wykonywane przez Optyk Nowakowski, jak co roku. Dużo będzie się działo.
10: No to fajnie. A ten stand-up to kto będzie robił?
11: Legnicka spółdzielnia komediowa, która kroczy przy nas już któryś raz na wydarzeniach i dobrze się lubimy i znamy i możemy na siebie liczyć. Bardzo się cieszymy z tego.
10: My też i nasi słuchacze też znają te instytucje. To dobrze, to będzie wesoło. A czy wasze podopieczne, czyli pacjentki, czyli osoby przed i po leczeniu i w trakcie leczenia, chociaż wasze to przede wszystkim przed i po, ulegają takim namową, trendom, sposobom, które są szemrane, tajemnicze, niepewne?
11: Tak, ulegają i to jest główny powód, dla którego zajmujemy się tym tematem, tą właśnie dezinformacją i walką z nią. Jest grupa pań, same miałyśmy takie w fundacji, które zrezygnowały z systemowego leczenia i tych niestety nie ma już z nami.
10: Tak całkiem zrezygnowały.
11: Tak całkiem zrezygnowały, postawiły na metody jak picie wody strukturyzowanej i różne inne rzeczy, które na pewno, na 100% nie pomogą w leczeniu raka.
10: To była Anna Granas z Fundacji Dobre Znaki. Jeszcze będzie w naszym programie, w programie Tydzień w Legnicy. Za moment, za chwilę dokończymy tę rozmowę o ważnych działaniach związanych z profilaktyką zdrowotną, o Różowym Październiku, o Fundacji Dobre Znaki. Też pomówimy troszeczkę o tym, co robią, ale teraz proszę posłuchajcie przeglądu wydarzeń, czyli przypatrujemy się wszystkim tym, przypominamy sobie wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce w minionym tygodniu. Moi redakcyjni koledzy, kolega i koleżanka przedstawiali Wam wiadomości codziennie rano. Możecie słuchać tych newsów, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się w Legnicy i w regionie. Zapraszam serdecznie, przypomnijmy sobie.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. Legnica kupuje drony, pompy, defibrylatory i 1000 innych urządzeń do ratowania życia, zdrowia i mienia. Miasto inwestuje 1 000 000 zł z rządowego wsparcia w sprzęt do obrony cywilnej. Urząd ogłosił zapotrzebowanie i do jutra czeka na oferty od dostawców. Zamówienie jest podzielone na 4 części. Grzegorz Pałka.
12: Pierwsza dotyczy sprzętu do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa urządzeń to sprzęt techniczny, pompowy, transportowy i logistyczny.
0: Potrzebny jest też sprzęt do łączności, monitoringu i sprzęt medyczny. To wszystko ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców w razie nagłych zagrożeń. Setka maluchów znajdzie opiekę w nowym legnickim żłobku. 1 października rozpocznie się rekrutacja do nowej placówki na osiedlu Piekary. Wnioski będzie można składać w Legnickim Miejskim Ośrodku Pomocy. pomocy społecznej przy Poselskiej 13 do 23 października. Na żłobek ruszy w listopadzie. Legnica kupuje drony, defibrylatory i tysiąc innych urządzeń do ratowania życia, zdrowia i mienia. Miasto inwestuje 1 000 000 zł z rządowego wsparcia w sprzęt do obrony cywilnej. Urząd ogłosił zapotrzebowanie i do jutra czeka na oferty od dostawców. A zamówienie jest podzielone na 4 części. Grzegorz Pałka.
12: Pierwsza dotyczy sprzętu do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa to sprzęt techniczny, pompowy, transportowy i logistyczny. Trzecia część zamówienia dotyczy sprzętu do łączności i monitoringu. Czwarta grupa obejmuje wyposażenie ratownicze, medyczne, ochronne i specjalistyczne.
0: Do 14 października mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do planu zapotrzebowania Legnicy w ciepło, prąd i gaz. Wnioski i zastrzeżenia można przesłać mailem albo złożyć w urzędzie. A teraz ogrodnik, który na działce przy spalonej obok pomidorów uprawiał konopię. Nietypową i przede wszystkim nielegalną uprawę. Zauważyli policjanci podczas rutynowej kontroli stojącej na działce szklarni. 22-latek, do którego ta uprawa należała, stanie przed sądem. Do jutra Legnica czeka na oferty sprzedawców oferujących sprzęt do obrony cywilnej. Na liście zapotrzebowania są 4 kategorie sprzętu. Pierwsza dotyczy tego do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa urządzeń to sprzęt techniczny, pompy, pilarki spalinowe czy zbiorniki transportowe na paliwo i wodę. Co jeszcze? Grzegorz Pałka.
12: Część zamówienia dotyczy sprzętu do łączności i monitoringu. Czwarta grupa obejmuje wyposażenie ratownicze, medyczne i specjalistyczne.
0: Przed Sądem Okręgowym w Legnicy zakończył się proces budowlańców oskarżonych o wybuch gazu w Ścinawie. Dzisiaj sąd wysłucha mów obrońców. Prokuratura zażądała 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności dla kierownika robót Dawida K. i 3 lat pozbawienia wolności dla drugiego oskarżonego. Potrzebni są wolontariusze na 15. legnicki półmaraton i 7.10. Biegi odbędą się 4 października. Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje osób, które pomogą przy trasie oraz zadbają o uczestników biegu. A w wiadomościach o 12.00 legnicki ogrodnik, który obok warzyw uprawiał konopie. W ciągu dnia zawyją dziś w Legnicy syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy informuje o zaplanowanych na dziś działaniach sprawdzających syreny alarmowe w jednostkach OSP. Strażacy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i niereagowanie na sygnały. Zobaczył patrol i zaczął się denerwować. To go zgubiło. Policjanci na Kartuskiej od razu zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie mężczyzny prowadzącego skuter. Zatrzymali go, jak się okazało, słusznie. 34-latek miał przy sobie marihuanę i metamfetaminę. Mężczyźnie grozi teraz do 3 lat więzienia. Zakończył się remont na Poznańskiej. Są nowe chodniki, ścieżki rowerowe. Wymieniono infrastrukturę podziemną i przebudowano jezdnię. Rozpoczął się natomiast remont na Roosevelta, mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
13: Proszę, nie jeździcie na pamięć i pamiętajcie, gdzie zostawiacie samochody, żeby nie utrudniać budowy.
0: A oni nie chcą śmietników pod oknami. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego. Na projekty wskazane przez mieszkańców można głosować do 25 września. Tymczasem grupa mieszkańców złożyła do prezydenta petycję, w której sprzeciwiają się realizacji ubiegłorocznego zwycięskiego projektu LBO. Chodzi o przebudowę podwórka w kwartale ulic Fredry, Batorego, Głowackiego i Hojnowskiej. Mieszkańcom nie podoba się projekt, bo zakłada, że śmietniki zostaną ustawione zaledwie 8 metrów od okien. Prezydent ma 3 miesiące na rozpatrzenie petycji. A niecałe 2 tygodnie zostały do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. To dobry moment, bo studenci z Legnicy upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki medycznej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, wyjaśnia Krystyna Michałek z ZUS-u.
14: Nie dzieje się to automatycznie.
0: Studenta do ubezpieczenia mogą zgłosić pracujący rodzice lub dziadkowie. W Legnicy przy Kamiennej i Kościelnej powstanie nowe osiedle TBS. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kamienna Góra podpisało właśnie umowę z generalnym wykonawcą. W nowych budynkach TBS na Zakaczawiu będzie 45 mieszkań i garaż podziemny. Rozpoczęła się już rekrutacja, wnioski są dostępne na stronie TBS Kamienna Góra. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
15: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni. Nie dzieje się to automatycznie. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie.
0: Trener odszedł. Kto go zastąpi? Po porażce ze Stalą Rzeszów władze Miedzi Legnica rozwiązały kontrakt z trenerem Januszem Niedźwieckim. Kto mógłby przejąć prowadzenie legnickiej drużyny? W mieście mówi się o 2 osobach. To Dawid Kroczek i Artur Węska. Ale na razie to tylko spekulacja.
16: Dawid Filipowski, zapraszam. Na początek Chocianów i Raków. W tych 2 miejscowościach wczoraj sanepid wykrył w wodociągach przekroczenie parametru bakterii z grupy coli. Woda nadaje się do spożycia, ale po uprzednim przygotowaniu minimum przez 2 minuty. Mniej więcej tyle samo czasu zajmuje oddanie głosu w legnickim budżecie obywatelskim. Na osiedlu Kopernik właśnie ruszył mobilny punkt LBO. Do godziny 12.30 na targowisku przy ulicy Górniczej możecie porozmawiać z koordynatorami o projektach i oddać swój głos. Do głosowania zachęca też prezydent Legnicy, Maciej Kupaj.
17: Przypominam, nie trzeba PESEL-u, wystarczy tylko numer telefonu i nazwisko, oczywiście państwa adres zamieszkania i po problemie zajęło mi to z minutę.
16: Głosowanie na projekty w legnickim budżecie obywatelskim potrwa do piątku do godziny 17. W tym roku do wydania jest 5 milionów złotych. Zaczynamy od wczorajszego wypadku w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. Po punktowym osunięciu się skał jeden górnik w ciężkim stanie trafił do szpitala. Przyczyny wypadku zbada specjalna komisja. A Dolnośląski Oddział ZUS-u ostrzega przed naciągaczami. Zwracają się do osób z niepełnosprawnościami i oferują pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Oczywiście za opłatą. Tymczasem ZUS pomaga we wszystkich formalnościach bezpłatnie, deklaruje Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego Zakładu.
18: Naciąganie na płatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego jest szczególnie nieludzkie.
16: Zanim cokolwiek podpiszecie, zadzwońcie do ZUS-u i zapytajcie, jakie formalności są potrzebne. Do skutecznej nauki chemii na pewno przyda się nowoczesna pracownia. Właśnie została otwarta w liceum ogólnokształcącym w Złotoryi. A jeśli mieszkacie w Legnicy i potrzebujecie wsparcia asystenta osobistego, to koniecznie posłuchajcie wiadomości za godzinę.
19: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
10: Przegląd wydarzeń, czyli to, co działo się w Legnicy w minionym tygodniu, to już za nami, a przed nami druga część rozmowy z Anną Granas z Fundacji Dobre Znaki. Mówiliśmy o tym, że 2 października w Akademii Rycerskiej bardzo ważne, fajne wydarzenie o charakterze profilaktycznym. Zapraszamy wszystkie panie na nie, ale i panów też oczywiście. A teraz pomówimy troszeczkę o samej działalności Fundacji Dobre Znaki, bo robią bardzo dużo dobrego. Pomagają osobom, które szykują się do leczenia, osobom po leczeniu i to w taki wielowymiarowy sposób. O tej działalności teraz Anna Grana z Fundacji Dobre Znaki. Proszę Ania, przypomnij mi jeszcze tylko a propos waszej działalności, bo ja to mam taki zamiar robić przy każdej naszej rozmowie, żeby tych kobiet, które będą przy was, było więcej. Czym wy się zajmujecie przede wszystkim?
11: My się zajmujemy wsparciem w kryzysie. I to wsparcie w kryzysie akurat w tym momencie w fundacji skoncentrowane jest głównie na działania aktywizujące, rehabilitacyjne i wsparcie psychologiczne pacjentek onkologicznych, ale nie tylko, ponieważ no, na chwilę obecną również realizujemy takie zadania społeczne na aktywnych zielonych dzielnicach z miastem Legnica. Mamy tych działań bardzo dużo z fundacji DKMS, jak już od 3 lat, czyli mogę powiedzieć już jak co roku, prowadzimy rehabilitację pacjentów hemato-onkologicznych bezpłatnie w Legnicy i wsparcie psychologiczne, czyli kontynuujemy te nasze działalności, o których już rozmawialiśmy. 2 października to jest ten pierwszy, to jest to pierwsze spotkanie, które mamy w ramach Legnicy w Różu, ale my przez cały miesiąc wraz z miastem Legnica będziemy huczeć na różowo i mamy dla was dużo więcej, więc obserwujcie nas na mediach społecznościowych. Będzie różowa potańcówka, zumba z Adamem, będą spotkania bezpłatne w różnych strefach fitness w mieście, treningi na różowo. Będzie wydarzenie Akiś Babo.
10: Bardzo ładna nazwa.
11: Słyniemy podobno z przewrotnych nazw wydarzeń. Będzie to spotkanie ze zdrowym fermentem. 4 fermentacje, warsztaty kiszenia, bo uważamy, że naturalne kiszonki to też krok w stronę zdrowia, dobrej diety, a przede wszystkim oszczędza nasz portfel, taka umiejętność, więc zapraszam was serdecznie do obserwacji naszych mediów i oczywiście miasta Legnicy.
10: Czyli będzie można coś fizycznie zakisić?
11: Tak.
10: To fantastycznie. A proszę powiedz mi, a propos, jeszcze wydaje mi się, że moglibyśmy przypomnieć, a powiedzieć tym, którzy jeszcze nie słyszeli, na czym polega to przygotowanie do leczenia, na przykład w waszym przypadku, na czym polega ta opieka, na czym polega ta wiedza, którą serwujecie tym, którzy szykują się do leczenia. O co tam dokładnie chodzi?
11: To jest takie trudne słowo, prehabilitacja, i powtarzamy je jak mantra, bo im szybciej po diagnozie albo przy podejrzeniu nowotworu, ale też każdej innej choroby, czy to kardiologicznej, czy przed zabiegiem operacyjnym na kolano. Im szybciej zajmiemy się tym naszą jakością funkcjonowania, tym lepiej przejdziemy przez to leczenie, im lepiej, bardziej zadbamy o swoją dietę, dopełnimy ją o niezbędną ilość białka, zapewnimy sobie budulec do tego, żeby się potem szybciej zagoić, im bardziej wesprzemy się ruchowo i poprawimy kondycję, tym szybciej wyjdziemy, wyrehabilitujemy się z tego kryzysu, im bardziej zadbamy o to, żeby mieć dobre, satysfakcjonujące relacje i być mocniejsi psychicznie, czyli zatroszczymy się o tą sferę psychiczną, tym łatwiej i bardziej optymistycznie po prostu przepchniemy się sami przez ten moment kryzysowy. I będziemy na ten temat również edukować. To będą nasze kolejne wydarzenia w listopadzie, ale mam nadzieję, że do tego czasu jeszcze porozmawiamy.
10: O, na pewno. Czyli rozumiem, że wzmacniacie przed leczeniem, żeby to leczenie przejść jak najlepiej, żeby być jak najsilniejszym, wzmacniacie przez dietę, przez ruch, no i przez dobrostan taki, jak to się teraz mówi, psychiczny.
11: Dokładnie tak. I można z nami ćwiczyć. W obliczu diagnozy onkologicznej zapraszamy na bezpłatne zajęcia onkojogi, które realizujemy już w kilku miejscach. W Legnicy, w dwóch przestrzeniach, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym oraz na Piastowskiej 1 w drugim wymiarze Akademii Awatara. Tam mamy grupy, z którymi ćwiczymy regularnie. Jesteśmy też we Wrocławiu, więc można się do nas zgłaszać. Jesteśmy w Szczecinie, jesteśmy w Pruszczu Gdańskim. Tak mamy rozrzucone te nasze działalności, tam gdzie dobra wola i chęć współpracy i zasoby.
10: Odnotowujemy też zawsze rosnącą skalę waszych działań. To ile teraz jest kobiet, dziewczyn przy was? Ile jest miejsc? Ile przewija się? Jakaś taka liczba, która by nam to uświadomiła?
11: W tej chwili w samym wsparciu, na zajęciach i we wsparciu psychologicznym i rehabilitacyjnym ponad 200 pacjentów, bo to nie tylko panie.
10: I to cały czas rośnie, rozumiem?
11: Rośnie, utrzymujemy to na mniej więcej od jakiegoś czasu zbliżonym poziomie, żeby nie tracić na jakości tego wsparcia. Takie są nasze możliwości w tej chwili. Natomiast w skali roku jest to, ponieważ jest to wsparcie, które też często odbywa się przez jakiś okres czasu, to w skali roku podejrzewam, że ta statystyka będzie dużo wyższa.
10: I ile to już lat działacie? Bo ja zapomniałem.
11: Od listopada 2022 roku, więc czwarty rok, jak na tak krótki czas, to wydaje mi się, że wydajnie.
10: No tak, i to już trochę, ale z drugiej strony rzeczywiście krótko, ale na czterech nogach.
11: Tak jest.
10: No dobrze, to zapraszamy na 2 października i zapraszamy na wasze media społecznościowe, żeby śledzić dokładnie, co tam będzie wyskakiwało.
11: Profil facebookowy Fundacja Dobre Znaki, Instagram Fundacja Dobre Znaki, miasto Legnica. Do usłyszenia.
19: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
10: Anna Grana z Fundacji Dobre Znaki zapowiadała wydarzenie 2 października w Akademii Rycerskiej. Wszystko znajdziecie, jeśli chcecie sobie przypomnieć, na mediach społecznościowych Fundacji Dobre Znaki. A teraz Adam Kobel o działaniach Kolegium Vitellona. Troszeczkę o tym, co było, co będzie. Wszystko to w kontekście rychłego początku roku akademickiego. W Kolegium Vitellona Uczelni Państwowej, oczywiście.
20: Wrzesień to jest też taki okres, w którym zaczyna funkcjonować, z którym trwa jakby nabór do programu Aktywny Samorząd. To jest moduł 2 tegoż programu, gdzie osoba z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami, osoba, która dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności, może skorzystać z dofinansowania do studiów właśnie niestacjonarnych, składając odpowiedni wniosek przez tak zwany SOW, czyli System Obsługi Wsparcia w PFRON-ie. System ten jest realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Legnicy, ale jeśli ktokolwiek potrzebuje jakiejś pomocy, to nasza rada, czyli ja i moje 4 koleżanki, którzy tę radę reprezentują, możecie się zgłaszać czy drogą mailową, czy na dyżurach, które pełnimy w pierwsze wtorki miesiąca, o taką informację, pomoc, na pewno jej udzielimy. Dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że już pomijając, że jestem pracownikiem uczelni, ale jakby działając w środowisku osób z niepełnosprawnościami, a reprezentując też Radę, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak uczelnia Kolegium Vitellona staje się coraz bardziej otwarta. I tu nie chodzi mi tylko o slogan, że jesteśmy coraz bardziej otwarci czy coraz bardziej dostępni, chociaż tak się nazywa ten projekt, w którym uczelnia bierze już od wielu lat udział, czyli Kolegium Vitellona, uczelnia coraz bardziej dostępna. Ale mówię tutaj z tej perspektywy, że wychodzimy naprzeciw Ostatnio mieliśmy nawet spotkanie w ramach uczelni z członkami terenowego koła Polskiego Związku Głuchych, gdzie osoby, które nie dosłyszą bądź nie słyszą, były pod wrażeniem podczas naszego spotkania, podczas gdy pokazaliśmy także za pomocą tłumacza języka migowego, że jeżeli jest ktoś po maturze, kto chciałby podjąć studia, dostanie się na te studia, to proszę mi uwierzyć, nie ma przeszkód, przez które nie można byłoby przeskoczyć, których nie można byłoby pokonać. Co więcej, żywimy nadzieję, że po takim spotkaniu, a przynajmniej takie odczucie,

0: zespół ludzi, także zapraszamy wszystkich. Myślę, że warto przyjść i przekonać się.
1: To często przyciąga, jak się tak mówi o tej... To jest taki pozytywny snobizm.
0: Ja wiem, ale wolałbym jednak zostać otwarty.
1: Dobrze, że zaprzeczacie, bo to znaczy, że to nie jest pretensjonalne towarzystwo, że jesteście klubem otwartym, kto chce, ciekaw, kto, że zna, ten przyjdzie. Jak usłyszał o tej inicjatywie, że w takich pięknych miejscach, to na bank, jeśli nie wiedział, że robicie, to przyjdzie. Ten, kto nie zna, no to zachęcamy go, żeby tak jak w galerii zawsze mówimy, żeby nie bać się wejść nawet z siatami. No do was to nie, trzeba się przygotować, ale do galerii zachęcamy, żeby z siatami, wracając z pracy, wpaść i zobaczyć, co tam wisi na ścianach. Do was też można wpaść i zobaczyć, co wisi w powietrzu.
0: Tak, oczywiście. Ja myślę, że takim fajnym przykładem była sytuacja pierwszego koncertu w Jaworze w kościele, gdzie wystąpił Patrycjusz Gruszycki. Było też sporo osób zaproszonych i po koncercie usłyszałem od jednej z osób zaproszonych, że przyszła dlatego, no, bo wypadało przyjść. Natomiast kupiła dwie płyty.
1: Jarosław Wiśniewski z Fundacji Blue Monk, fundacji, która organizuje koncerty jazzowe od dłuższego już czasu. Jak słyszeliście, kilka tych koncertów było. My oczywiście będziemy kolejne koncerty zapowiadali. Dzisiaj o takim właśnie koncercie szykowanym przez Fundację Blue Monk mówiliśmy i będziemy mówili. Patrycjusz Gruszecki będzie dobierał utwory. Biblioteka Rudolfina to właśnie zbiór tych utworów, z których czerpał. No i będzie oczywiście szykował swoje aranżacje. 3 października wejdźcie też na fanpage'a Fundacji Blue Monk. Tam znajdziecie wszystkie informacje, wszystkiego się dowiecie, a ja, tak jak mówię, będę na pewno zapowiadał kolejne koncerty w fantastycznych, wyjątkowych przestrzeniach i przez to magiczne, nietuzinkowe, no sam jazz już zachęca w ten właśnie sposób, a jeszcze do tego, jak umiejscowić go w takich ciekawych przestrzeniach, to już w ogóle fantastycznie. Ciekawą przestrzenią w Legnicy jest też Biblioteka Publiczna i u nas Anna Gontowska, szefowa Legnickiej Biblioteki Publicznej, zawsze poleca dobre książki, które możecie wypożyczać właśnie w LBP. I oto jedna z takich książek.
2: No muszę odnotować kolejną książkę Marka Krajewskiego, bo to nasz bardzo ważny pisarz, jak się mówi, ojciec kryminału retro. Była już książka o Legnicy, bo wyszedł jego bohater, komisarz Mok, komisarz Eberhard Mok z Wrocławia. Pierwszym miejscem, gdzie prowadził śledztwo poza stolicą naszego województwa, a wcześniej całej prowincji, była Legnica właśnie, a teraz Wałbrzych. Książka pod tytułem Droga Krwi. Będzie trochę o mieście górniczym, o więzieniu kobiecym w Wałbrzychu. Będą kolejne dzieje nie tylko Eberharda Moka, ale i młodego psychiatry Herberta Anwalta, który zaczyna pracę w szpitalu wśród syfilityków w szpitalu górniczym i znowu będzie rozwiązywał kolejną zagadkę kryminalną. No i oczywiście nie sposób, żeby nie było tutaj Hochbergów, zamku książ i różnego rodzaju tajemnic związanych z miastem i z książęcym rodem.
1: Anna Gontowska zachęcała, byście wypożyczali książki, tę akurat książkę w Legnickiej Bibliotece, a ja dzisiaj w programie mówię dużo o tym, że w sobotę 3 października o godzinie 19 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Marii Panny w Legnicy odbędzie się koncert From Silesia to Jazz Rudolfina, czyli będą to utwory z Biblioteki Rudolfina, które wybrał i aranżuje Patrycjusz Gruszecki. I teraz właśnie troszeczkę o samym muzyku, bo przecież chyba chcielibyście go poznać, jeśli go jeszcze nie znacie, przed koncertem. A żeby go poznać, to trzeba poznać jego drogę muzyczną. I o tej drodze właśnie teraz mówimy.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Czy Patrycjusz Gruszecki urodził się z trąbką?
4: No i zaraz się okaże, że nie mamy o czym gadać.
1: Taka prosta i krótka historia.
4: Tak. Nie urodziłem się z trąbką. Oprócz trąbki mam jeszcze inne pasje, aczkolwiek muzyka chyba jest i była zawsze na pierwszym.
1: To jakie są te pasje? Bo to jest strasznie ciekawe.
4: No, jak spojrzysz na moje ręce, to zobaczysz, że są dziwnie na czarno przybrudzone, bo właśnie przyjechałem do ciebie z... prosto z treningu strzeleckiego. Jestem strzelcem sportowym i to jest mój taki konik od w zasadzie

0: siedmiu lat.
1: Od siedmiu lat?
0: Dokładnie od siedmiu.
1: No to fantastycznie, to jest jedna pasja. Z tego co wiem, bo tutaj też rozmawiałem w Lidze Obrony Kraju, gdzie trenują strzelectwo, no to to jest taki sport, który uczy cierpliwości, opanowania, równowagi też trochę dodaje człowiekowi, bo to się wydaje wszystkim, że jak ktoś trenuje strzelectwo, to zaraz wariat, albo morderca, albo no tak, zagrożenia, to nie. To jest sport, który uczy spokoju.
2: No właśnie, wręcz przeciwnie, nie zagrożenie, nie morderca, tylko ktoś, kto w razie W będzie w stanie ciebie obronić. Są to bardzo stateczni, bardzo mądrzy ludzie, którzy trenują nie bez powodu. No, głównie chodzi tutaj o skupienie, o opanowanie, tak jak wspomniałeś, tej całej motoryki oddechu. No i musicie Państwo wiedzieć, że najlepszymi strzelcami są właśnie muzycy. Z racji tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ćwiczymy codziennie na instrumencie po parę godzin, nierzadko. A jeśli chodzi o instrumentalistów, którzy tak jak ja grają na instrumencie dętym, no to w grę wchodzi również kontrola oddechu, która w strzelectwie jest jedną z kluczowych zasad, barier nawet powiedziałbym, które powodują, że jeśli nie wyćwiczymy tego oddechu w sposób totalnie kontrolowany, nie zapanujemy nad nim, no to tych wyników na tarczy nie będzie.
1: No dobrze, ale każdy, kto słuchał twojej muzyki, ja słuchałem, to wie, że od strzelectwa różni się na tym, że trudno powiedzieć, że tam był spokój, koncentracja, tam jest dużo improwizacji, szaleństwa, kontrapunkty, tam się dzieje. Ja nie wyobrażam sobie ciebie, jak stoisz z tą trąbką, jak grasz na trąbce, że to jest jakaś równowaga. Tam człowiek ma wrażenie, że to jest jedna wielka, no może nie aż tak bardzo, ale jest tam dużo dynamiki.
2: No i tutaj dochodzimy do pewnej ściany, którą nazwałbym taką ścianą tajemnic, z których tak naprawdę się nie zdradza, no ale...
1: Bo zaraz okaże się, że Patrycy Żuszecki i swoje improwizacje ma zaplanowane.
2: Improwizacje nie, ale no musisz wiedzieć, że precyzja trafiania we wszystkie dźwięki, które chcesz zagrać na trąbce, wiąże się z totalną wewnętrzną ascezą, z maksymalnym wyćwiczeniem. To jest po prostu miliard powtórzeń trafiania w ten sam dźwięk. Nie wiem, czy...
1: Mówiłeś mi ostatnio i pamiętam, że trąbka jest szczególnie trudna, że tutaj bardzo trudno nie fałszować, że ona jest na tyle analogowa, że tutaj ten oddech jest na tyle płynny i na tyle zmienny, na tyle te niuanse grają, że rzeczywiście trzeba ogromnej precyzji, żeby te dźwięki wyciągać w ten sam sposób.
2: No jest to naukowo już w tej chwili dowiedzione, że do wytworzenia pojedynczego dźwięku na trąbce, dokładnie tego, który chcemy zagrać, musimy zaangażować 250 mięśni lub więcej. Więc wbrew pozorom granie na trąbce ma bardzo wiele wspólnego ze strzelectwem. Poniekąd myślę, że podobna specyfika tych dwóch zajęć spowodowała, że no, param się jednym i drugim. Natomiast tak, wracając do twojego pytania, to co widzowie podziwiają, to co instrumentalista grający na przykład na trąbce pokazuje na scenie, no muszę się do tego przyznać, w dużej mierze jest to gra aktorska, bo byłbym w stanie zagrać dokładnie to samo, stojąc jak kołek i skupiając się w sposób mistrzowski nad każdym pojedynczym dźwiękiem, i to byłaby również szalona improwizacja. Natomiast ta sama improwizacja pozbawiona gestykulacji i pewnego aktorstwa, ten trębacz się tam w którymś momencie wygina, przegina, robi jakieś dziwne miny, byłaby nie do oglądania tak naprawdę. Więc ta ekspresja, która się z nas wydobywa w trakcie koncertu na scenie, jest zamierzona. Oczywiście staje się później taką naszą drugą skórą, bo wiadomo, że w momencie, w którym się myśli o dźwiękach, to już się zapomina o tym, czy się dobrze stoi, czy się stoi źle i co się pokazuje. Natomiast faktycznie precyzja grania na tym instrumencie wymaga pewnego naprawdę stuprocentowego celowania w każdy dźwięk, podobnie jak celuje się do tarczy.
1: Rozumiem, że ta gestykulacja i te wszystkie ruchy ci trochę przeszkadzają. Pewnie wolałbyś skupić się tylko i wyłącznie na graniu.
2: Na tym etapie już nie przeszkadzają. Tak jak wspomniałem, stały się moją drugą skórą.
1: A musiałeś się tego nauczyć?
2: Tak, musiałem się tego nauczyć, bo wcześniej jakikolwiek ruch powodował minimalny ruch ustnika na aparacie gry. No i przestrzeliwałem te dźwięki, nie trafiałem ich, albo były za głośne, albo były za ostre. Natomiast no, tak jak we wszystkim, jeżeli chcesz być mistrzem w danej dziedzinie, no to codzienne powtarzanie tych samych czynności prowadzi do takiego prawdy.
3: Tydzień w Legnicy.
1: Patrycjusz Gruszecki, nasz legnicki trębacz, jazzman, muzyk. A my teraz przenosimy się do Legnickiej Galerii Sztuki. Jest tam Justyna Teodorczyk, szefowa galerii, która zaprosi was na wystawy, które jeszcze do obejrzenia. Oto ona.
4: Galeria Sztuki w Legnicy z wielkim impetem wchodzi w powakacyjne, czyli takie szkolno-sezonowe otwarcia. Jak Państwo wiedzą, wszyscy kochani legniczani i ludzie z okolic, którzy towarzyszyli nam przez całe wakacje, serdecznie za to dziękujemy, uśmiechamy się do Was, machamy Wam i dziękujemy za te wszystkie chwile, rozmowy, wzruszenia, oklaski dla artystów, ćwiczenie jogi w parku, zajęcia z dzieciakami, oprowadzania i koncerty, które razem przeżyliśmy. No i oczywiście zapraszamy do nas. Teraz będzie coraz krótszy dzień, coraz bardziej sentymentalny nastrój, coraz więcej refleksji związanych z zimą. No i my oczywiście wiemy, co z tym zrobić. Wiemy, jak zagospodarować te błąkające się dusze i te iskrzące się neurony intelektualne, więc szykujemy bardzo bogaty program działań do końca roku, a nawet przyszłoroczny. To zacznę od tego, co na bieżąco. Do 27 września mamy naszą już kilkuletnią współpracę z Avant Art Festival. Jest to wrocławska inicjatywa, która szeroko wykracza poza granicę, bo prezentowana jest zawsze oprócz miast Dolnego Śląska, tak jak Jeleniogóra, Świdnica, Legnica, Wałbrzych. Prezentowana jest także w Warszawie, Berlinie, czy poza granicami kraju, a nawet Europy. Wystawa Energy, Sound Energy, czyli energia, dźwięk, energia, która mówi też o ciszy, która mówi też o szumie, która mówi też o takich momentach w percepcji koncertu czy wydarzeń audiowizualnych, performance'ów, bo tak jest festiwal Avant Art. Mówi też o tym, że jest tam chwila na kontemplację, na estetykę, na wyłączenie tego, co słychać i zobaczenie tego, co widać. Także festiwal, wystawa dwóch doskonałych fotografików, którzy przez lata współpracują z Avant Artem, dokumentując dziesiątki fantastycznych koncertów i wystąpień artystów wizualnych, czyli projekcji, świateł, oprawy scenicznej, artystów na scenie, czyli wszystko to, co jest poza samą muzyką. Pokazali na swoich fotografiach, bardzo ciekawie zaaranżowanych, ten właśnie świat muzyki eksperymentalnej, progresywnej, noise'owej, posługującej się nowymi mediami. Tobiasz Papuczys, Kazimierz Ździebło, wybitni fotograficy związani właśnie z teatrami, czy z muzyką, także pedagodzy, także artyści, więc na tę wystawę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. W Galerii Ring z kolei też trochę inspirowanego muzyką, bo Korneliusz Kochan zabłysnął u nas, zasłynął obrazami, które były inspirowane holenderskimi rave'ami, czyli takimi też klubowymi spotkaniami, gdzie ta energia muzyczna dominuje i właśnie klimat takiego wydarzenia czy imprezy. Młody artysta, który kończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych i zwyciężył Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych. Przypominam, że Grand Prix w tym konkursie polega na tym, że po roku lub dwóch artysta artysta wraca do Legnicy, ma indywidualną wystawę, często swoją pierwszą w życiu i prezentuje malarstwo. Korneliusz Kochan na wystawie Limen Stan Krytyczny do 18 października. Będziemy planowali także spotkanie autorskie z artystą, który do nas wróci i będziemy z nim rozmawiali o jego sztuce i będzie nas oprowadzał. Także wszystkie te daty, może ich wszystkich tutaj nie będę wymieniać, ale wszystkie oczywiście wiedzą Państwo, gdzie ich szukać. Kolejna wystawa, na którą się bardzo, bardzo cieszymy i mam nadzieję, że będą się z nami cieszyli także młodsi odwiedzający galerię sztuki. Będzie to wystawa dla dzieci i młodzieży, ale oczywiście nie tylko, bo sztuka w ogóle jest dla takich dużych dzieci, więc nie rozróżniamy tutaj na tego górnej granicy wieku. Będzie to wystawa, która się nazywa Rozlewiska Legowiska. Jest wystawą grantową, szczególnie dofinansowaną, o takim zakrojonym budżecie, którą planujemy otworzyć 8 października i prezentować przez dwa najbliższe miesiące. Swoje specjalne zaproszenie skierujemy do wszystkich przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych, ponieważ jest to wystawa, która właśnie mówi o rozlewiskach, legowiskach. To może szybko opowiem. Te legowiska to jest trochę źródło słów, trochę etymologicznie podchodzi od nazwy Legnicy, gdzie to było dla legowisk. Leżenia, legania, zalegania, a rozlewiska to chodzi nam o uczucia. Bo świat jest pełen takich problemów, czy w ogóle to tempo jest takie szybkie. Jak wiemy, młodzi ludzie czasami trudno radzą sobie z tym natłokiem uczuć, czy w ogóle z emocjami. My też, świat dorosłych, nie nadąża za tym, jak opiekować te uczucia, jak je prowadzić, jak młodych ludzi wprowadzać w życie, żeby dawać do tego odpowiednią przestrzeń. No i mam nadzieję, że właśnie te rozlewiska taką przestrzeń dadzą. Czyż będą to te momenty, gdzie można te uczucia w bezpiecznej atmosferze i bezpiecznym środowisku właśnie zastanowić się nad nimi. Więc będzie to wystawa trzech artystek: Kamili Wolszczak, Gosi Kępy i Patrycji Mastej, które słyną z tego, że pracują w różnych mediach, bo Patrycja Mastej szyje piękne, cudowne obiekty, które znajdują się wokół nas i które można dotykać. Kamila Wolszczak robi ceramiczne odciski, bardzo przyjemne przedmioty, instalacje do dotykania. A Gosia Kępa rozmawia z rzekami, to rzeki malują jej obrazy i płótna, które potem nie tylko wyglądają, ale także pachną i opowiadają nam historię. Więc będzie to taka przestrzeń do zagłębienia się i wystawie kuratorowanej przez Magdę Kreis, bardzo młodą, eksperymentalną, rzutką i zdolną kuratorkę, będzie towarzyszył także taki zeszyt, który będzie trochę poradnikiem, trochę przewodnikiem, trochę notatnikiem, czyli taki moment na to, żeby tutaj przyjść. Zrezygnowaliśmy też z multimediów na tej wystawie, bo na początkowo miały być tablety, które prezentowały treści czy prace wideo, ale tego w ogóle nie będzie. To będzie strefa zupełnie bez telefonu, gdzie będzie można właśnie się zagłębić w treściach wystawy, miękkich poduchach, ale także własnych emocjach. Tutaj będziemy mieli współpracę z Legnicką Radugą, czyli fundacją zajmującą się właśnie opiekującą emocje dzieciaków. Będziemy mieli spotkanie, warsztaty dla opiekunów, dla rodziców, no i dużo kolorów i fajnej sztuki.
1: To była Justyna Teodorczyk, a my wracamy do rozmowy z Patrycjuszem Gruszeckim, z którym mówimy dzisiaj o jego sztuce, o jego muzyce, o jego pasji do muzyki, o nim samym. Opowiadamy jego historię w związku z koncertem, na którym wystąpi 3 października.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Dziwego sukcesu.
1: U mnie na osiedlu w kamienicy naprzeciw jest młody trębacz, który się uczy regularnie od 2 lat. Śledzimy wszyscy jego postępy i to jest sprawa dyskusyjna między mną a żoną. Toczy się dyskusja, czy te postępy się pojawiają, czy nie. W każdym razie kibicuję mu całe osiedle. Jest to trudne. Rzeczywiście, jak słyszy się te jego próby, no to czasem słychać i jego udrękę, i tego instrumentu udrękę, więc domyślam się, że ta droga była trudna.
5: No, to teraz, że tak powiem, otworzyłeś kolejny bardzo ciekawy rozdział w życiu każdego muzyka i jego otoczenia. Bo po pierwsze, to, co trębacz ćwiczy po to, żeby wyjść na scenę, niezależnie od tego, w jakim wieku jest i jak długo gra na tej trąbie.
1: A czyli Patrycjusz Gruszewski też daje troszeczkę sąsiadom popalić.
5: Oczywiście, od zawsze. No więc
2: to, co wydobywa się z trąbki w trakcie ćwiczeń, nie ma nic wspólnego z muzyką. To są ćwiczenia, których nierzadko sam grający nie może słuchać. Ale paradoks polega na tym, że są to ćwiczenia, które są niezbędne do tego, żeby później z tej magmy i z tej ogromnej ilości dźwięków totalnie nieopanowanych, jeśli chodzi o wykonawstwo, wydobyć te właściwe, które będą zaskakiwać i urzekać. Natomiast paradoksalnie, ponieważ też byłem młodym adeptem sztuki muzycznej i ćwiczyłem w domu, a wychowywałem się jako łepek w takim wieżowcu, w którym było 50 kilka rodzin. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy zdarzyło mi się na przykład w niedzielę nie pograć, bo miałem lenia albo działy się jakieś różne inne historie i zabrakło czasu na ćwiczenie, to w poniedziałek zaczepiali mnie sąsiedzi i pytali się mnie, czy jestem chory, bo wczoraj nie słyszeli trąbki. Oni się tak przyzwyczaili do tego grania, że już nie zauważają tego, że ćwiczę, ale tego, że jest cicho. I tak samo miałem, taką samą miałem historię już jako nauczyciel szkoły grania gry na trąbce w szkole muzycznej w Legnicy. Spotkałem się kiedyś z rodziną, która jeszcze, budynek szkoły był wtedy na ulicy Roosevelta, taki bardzo charakterystyczny, gdzie muzyka, dźwięki wychodziły na dziedziniec, gdzie po drugiej stronie mieszkało mnóstwo ludzi. I spotkałem się kiedyś z tymi ludźmi i spytałem ich po chwili rozmowy, jak oni dają radę, przecież codziennie od godziny przynajmniej 12 do 20 słychać tam klarnety, saksofony, trąbki, puzony itd., itd. Wiesz, co mi powiedzieli? Powiedzieli mi, że jak przychodzą wakacje albo ferie, to oni nie wiedzą, co z sobą zrobić, bo brakuje im tego, no ja to nazywam jazgotem, ale brakuje im tych dźwięków i są do nich tak przyzwyczajeni, że już totalnie nie zwracają na nie uwagi. Natomiast jak nagle tego brakuje, no to już pojawia się problem.
1: No my też nigdy nie byliśmy z żoną poirytowani. Jesteśmy dalece od irytacji. Raczej śledzimy, zastanawiamy się, rozmawiamy, wyobrażamy sobie, kto to tam się tego grania uczy. To jest bardzo przyjemne. Zresztą te dźwięki, nawet te fałsze, one się bardzo fajnie wpasowują w życie osiedla. Mam wrażenie, jest dużo więcej gorszych dźwięków, które wydobywają się z ulicy, także to wiadomo. Wracamy do Patrycjusza Gruszeckiego. Tę trąbkę znalazłeś na podłodze, jak raczkowałeś, czy ona znacznie później trafiła w twoje ręce? Fajnie by było, jakby było tak, że rzeczywiście na czworaka już pierwsze dmuchanie. Zresztą myślę, że z trąbką pewnie podobnie jest jak z bębnem. Ja mam taką... Każdy, kto zobaczy bębny, ma jakąś taką immanentną, wewnętrzną potrzebę bębnienia. Potrzeba bębnienia w nas jest. Tak samo jest z piłką. Jak ostatnio na wakacjach z moimi dziewczynami, córkami, doszliśmy do tego wniosku, kupiliśmy taką piłkę do rzucania w wodzie. Jak masz ją w ręce, masz nieodpartą potrzebę, żeby rzucić, żeby w ten sposób pokazać swój wpływ na rzeczywistość. Kamieniem też. Czy z trąbką jest podobnie? Chyba tak. Ja sobie wyobrażam, że jakbym zobaczył teraz trąbkę, to chciałbym z ciekawości chociaż spróbować, co ja tam wytrąbię.
2: Myślę, że jest mnóstwo takich przedmiotów, które mają duszę i jakby kierują naszą uwagę w stronę danej działalności. Wiem, że taka piękna historia dotknęła mojego kolegę serdecznego, Łukasza Golca, który opowiadał o tym, że znalazł trąbkę na strychu, u dziadka bodajże, i przyłożył ją do ust i zaczął grać.
1: Magia.
2: Tak, ze mną tak nie było, natomiast jako mały chłopiec wymarzyłem sobie akordeon.
1: No i pasowałby do ciebie.
2: No nie wiem. Wyobraź sobie, że grałem na tym akordeonie. Oczywiście poszedłem do szkoły muzycznej, grałem na tym akordeonie przez 2 lata i mnie z tej szkoły wyrzucono. Dlaczego? Dlatego, że byłem kompletnym beztalenciem, byłem głuchy. Tu, gdzie jest podpórka w akordeonie, na brodę miałem odciśnięte zęby. Po prostu tak nienawidziłem ćwiczyć na tym instrumencie. No i tutaj mała dygresja. ponieważ sam przeżyłem coś takiego, bo później po tym incydencie, kiedy wyrzucono mnie zresztą słusznie ze szkoły muzycznej, miałem rok przerwy i wróciłem właśnie już na trąbkę. O powrocie do trąbki, znaczy do muzyki zdecydowałem sam, natomiast w wyborze instrumentu pomógł mi mój starszy brat, ponieważ on jako klarnecista dokonał takiej chłodnej kalkulacji. Powiedział mi kiedyś, słuchaj, a może trąbka? Popatrz, trąbka to i na pogrzebie, i na ślubie, i na weselu.
1: Karierę ci zaplanował przy okazji.
2: No, oczywiście, że tak. Myślę, że nie zdawał sobie sprawy z tego wtedy, jak daleko to pójdzie. Nikt sobie z tego sprawy nie zdawał. Tym bardziej, że moje początki na tej trąbce też nie były jakieś rewelacyjne. Przez pierwsze 2 lata z tym ćwiczeniem bywało różnie. Może dlatego, że w Lubinie, w którym się urodziłem i wychowywałem, w tamtym czasie nie było nauczyciela stricte od trąbki. Więc uczył mnie klarnecista i nie bardzo umiał to robić. W związku z czym no, grałem na tej trąbce tak jak umiałem, nie było to absolutnie poprawne. Natomiast później trafiłem do pana Czesława Zigla, świętej już pamięci, którego po prostu uwielbiałem, który mi te wszystkie błędy wyprostował i tak dalej, i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiaj jako nauczyciel gry na trąbce absolutnie nie przekreślę nikogo. Jeżeli przyjdzie uczeń, który w toku tak zwanego przesłuchania wstępnego nie wykazuje żadnych zdolności albo jakieś takie no, początki, jakieś tam bardzo małe ilości tego znamiona talentu muzycznego, ja chcę dać wszystkim szansę. Dlaczego? Bo jak wróciłem po tych 2, czyli w sumie 3 latach, bo rok przerwy, do szkoły muzycznej, nagle było tak, jakby mi ktoś z uszu korki wyciągnął. Nagle zacząłem wszystko słyszeć, wszystko rozumieć i byłem jednym z najlepszych uczniów w swojej klasie.
1: To ta trąbka spodobała, to ona ci się tak spodobała, bo to, wiesz jak jest, to zawsze tak, mózg jest dobry w tym, co lubi. Czyli to, co go bawi, co go cieszy, co go właśnie no, pasjonuje, to wiadomo, to, ale samym początkiem jest zabawa, jest po prostu radość. Czy to spowodowało, że te synapsy się tam też, że te połączenia nerwowe się pootwierały, potworzyły? No nie, bo mówisz, że nie była od początku miłością trąbki.
2: Nie, ja myślę, że to chodziło o wiek po prostu. W pewnym momencie każde dziecko zaczyna więcej rozumieć. Ja widzę po moich uczniach, jak mam 7-latka, to najprostsze rzeczy tłumaczę mu po 30-40 razy i dalej nie rozumie. Na każdej lekcji musimy korygować trzymanie trąbki, postawę, oddech. Wszędzie są błędy, natomiast traktujemy tą pracę jako zabawę i mniej więcej w wieku, w którym u mnie to zadziałało, u tych młodych ludzi też to zaczyna działać. Zaczynają więcej rozumieć, głowa się otwiera na pewne przecież jakże abstrakcyjne rzeczy związane z muzyką i naprawdę wiele z tych pojęć, które jeszcze chwilę temu były totalnie niezrozumiałe, stają się jasne, proste i ta praca wtedy naprawdę jest bardzo, bardzo owocna. Więc myślę, że to chodziło o czas w życiu i to po prostu przyszło samo. Myślę, że niezależnie od tego, jaki instrument bym wybrał, zadziałoby się tak samo, bo dalej to już jest tylko i wyłącznie praca, praktyka codzienna.
1: A jakbyś wrócił do tego akordeonu, to też?
2: Wątpię, bo wiesz jak to jest, no jak już się człowiek zrazi do jakiegoś instrumentu, to
1: nie, no jak na nim już były te zęby odciśnięte, to już wiadomo o co chodzi. A teraz trąbkę kochasz? Szukasz jej palcami, jak jej nie ma?
2: Tak. Pierwszy raz w życiu musiałem wysłać 2 dni temu trąbkę do naprawy, bo po jednym z koncertów mój serdeczny kolega, wyciągając swoją walizkę z samochodu, jakby potrącił mój futerał, który niefortunnie spadł i tam się wydarzyły jakieś dziwne rzeczy, tłok się zablokował. No to wyobraź sobie, że te 3 dni po prostu wariowałem i dosłownie 2 godziny temu wyciągnąłem tą trąbkę z kartonu, w którym przyszła bardzo porządnie opakowana, świetnie naprawiona przez mojego kolegę z Łańcuta. No i wreszcie zacząłem oddychać pełną piersią.
1: To był Patrycjusz Gruszecki, który wystąpi 3 października w sobotę o godzinie 19 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Marii Panny w Legnicy na koncercie From Silesia to Jazz Rudolfina. Na ten koncert zapraszaliśmy dzisiaj w programie. A teraz już na sam koniec jeszcze jedna książka warta polecenia i poleca ją Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, bo to książka do wypożyczenia w LBP właśnie.
6: Ważna kolejna książka, ważna dla Warszawy, dla Powstania Warszawskiego, ale też ważna dla nas wszystkich, bo chyba to takie memento, o którym powinniśmy pamiętać. Kolejna książka osoby związanej z powstaniem, uczestniczki Powstania Warszawskiego, Danuty Dworakowskiej, to książka bardzo mało dostępna, ale bardzo pięknie wydana pod tytułem Pianistka. Autorka ma bardzo duże poczucie humoru, dlatego dołożyła tytuł Między dzieciństwem a zdziecinnieniem, bo twierdzi, że dzieciństwo to wiadomo kiedy, a zdziecinnienie to właśnie wtedy, kiedy się już bardzo mocno zaawansowaną wiekowo jest osobą. To są wspomnienia, do których z pisania namawiała autorkę rodzina i bliscy, opowieść o domu, w którym kultura i humanizm były fundamentem życia. Nawet wtedy, gdy wokół rozpada się świat, jak działo się podczas wojny i Powstania Warszawskiego. I urocza narracja, bardzo świetny, bogaty język, prowadzi czytelnika przez barwną, przedwojenną Warszawę, legendarny dom pod królami, beztroskie lato spędzane poza miastem. To są ostatnie chwile dziecięcego szczęścia, a potem już doświadczenia wojenne, okupacyjna codzienność, tajne koncerty, nauczanie, aż po Powstanie Warszawskie, gdzie jako nastoletnia sanitariuszka na Starówce autorka była świadkiem zagłady swojego miasta i rodzinnego domu. No a później odbudowa życia po wojnie, powrót do studiów, do pracy artystycznej, udziału w międzynarodowych konkursach i konsekwentnego budowania świata na nowo. Książka napisana z wielkim wyczuciem, z pozorną lekkością, bo nawet o trudnych sprawach pisze lekko i nawet z lekkim dystansem do swojej osoby. Bardzo zapraszam do lektury. Takie trochę odniesienie, był pianista, prawda? A tutaj pianistka, która też przetrwała okupację i walczyła o wolność swojego miasta. Ważna książka w naszym księgozbiorze. Pozyskaliśmy jeden egzemplarz, proszę Państwa, będzie w loży dobrej książki przy ulicy Piastowskiej. Zapraszam serdecznie do lektury.
1: Dobra książka w poleceniu Anny Gontowskiej kończy dzisiejszy program Tydzień w Legnicy. No a skoro koniec, no to czas się pożegnać. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami, że słuchaliście zaproszenia na fajny koncert, że posłuchaliście muzyka, który na koncercie wystąpi przedstawiciela fundacji, która koncert organizuje. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
7: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda?
2: No.
8: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9:00 czas na wiadomości.
11: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
12: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
13: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
11: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym dwaj duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7:00 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21:00. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
14: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
11: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Już nad całą Polską piękne słońce, małe chmury w okolicach Koszalina, ale po południu już wszędzie będzie dobrze. Ciepło od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centralnej części kraju, po 22 na Dolnym Śląsku. Ja tak mówiłem wczoraj o tym słabym meczu naszych piłkarzy z Bośnią Hercegowiną. No, a nasi siatkarze pokazali, jak mocny jest polski sport. Przynajmniej na parkiecie, a nie na boisku. Tym mistrzostwem Europy siatkarze to my się chyba jeszcze w tej godzince zajmiemy.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: I gram Pink Floyd.

10 po 9 dziś w Złotej Piątce rockowe duety i za nami no też taki duet, można powiedzieć trochę rockowy, na pewno wokalno-saksofonowy, który obchodzi właśnie 31 lat od swojego wejścia na scenę. To dokładnie rok temu, dlatego wystąpili razem w Opolu, wtedy świętowali okrągły jubileusz. No ja bym jednak jakieś występy panów Piasecznego i Chojnackiego na żywo chętnie obejrzał, bo to byłby taki piękny powrót do lat 90. A co rok 2001 w muzyce? Trochę sobie polatamy. No Angels, Daylight in Your Eyes.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Dzień dobry, mówię.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Ricky Martin. Tanecznie w Radiu Złote Przeboje. A teraz złote duety rockowe, bo to w ramach cyklu
1: Złota Piątka.
0: Under Pressure. Historia tej piosenki to historia znajomych Queen i Davida Bowiego. Był pod ręką, mieszkał blisko studia w Mount Hall w Szwajcarii, gdzie Queen nagrywał akurat płytę. I wpadł wokalista w odwiedziny na plotki i na drinki. Najpierw Bowie miał zaśpiewać chórki do utworu Cool Cat, ale muzycy szybko uznali, że wolą stworzyć coś zupełnie nowego. Śpiewali razem, kombinowali w studiu. Tak brzmiała pierwotna wersja kompozycji. Bowie dośpiewał swoje, ale z tą finalną wersją był pewien problem, bo muzycy z silnym ego, Mercury i Bowie właśnie, mieli inne poglądy na wykończenie i brzmienie utworu. Dobrze, że się w końcu dogadali.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: kolejny duet w Radiu Złote Przeboje. Krawczyk i Bartosiewicz. Piękny duet, a wczoraj to mieliśmy wielką, piękną ekipę. Polscy siatkarze, przypomnę, pokonali Francję w finale Mistrzostw Europy i zdobyli złoto. Tak cieszyli się komentatorzy Polsatu Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga.
1: Tomasz Fornal, teraz wszyscy biegają! 25 do 16! Wygrywamy czwartego seta! Całe spotkanie 3 do 1! Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy!
2: I bronimy ten tytuł! Brawo, brawo, brawo!
0: No pewnie, że brawo, brawo, brawo, a ja dodam, że po finale nasi zawodnicy pobawili się w pociąg. Konduktorem był Tomasz Fornal. Tak, świętowali Mistrzostwo Europy. Fajnie, że z muzyką, prawda? To może teraz dla siatkarzy, a niech tam i dla kibiców polskiej siatkówki. Liquido.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather blame. Niecałe 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach. Już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa, tam przedterminowe wybory na prezydenta miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już jest godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
13: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
14: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
13: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
15: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
13: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: W Warszawie, gdzie biegają maratończycy, 16 stopni, taka też temperatura teraz w polskich miastach. Ale po południu będzie o 4-5 stopni cieplej. i sporo słońca. Wszędzie padać dziś nie powinno. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny jeszcze poranek, dla co po niektórych pewnie. Jeszcze niektórzy się przeciągają, jeszcze tak o 3 po 10, no to wczesna pora. U nas dziś rockowe duety, fantastyczny będzie jeden duet, na razie nie zapowiem. Będzie także informacja, w czym może przydać nam się płyn do mycia naczyń. I oczywiście nie chodzi o mycie naczyń. A to perfekt.

W Radiu Złote Przeboje teraz muzycy, którzy śpiewali w zespole, potem robili sobie przerwy i znów do tego samego zespołu wracali. No bo Phil Collins przed momentem, w sumie na 20 lat związany z Genesis, chociaż dwa razy miał przerwę z nimi. No a teraz będzie Annie Lennox sama, bo w Eurythmics zakończyła działalność na początku lat 90. Po tym jak była karierą zmęczona, ale odpoczęła dwa lata, zajęła się rodziną i ruszyła do solowej działalności, wydając dwie płyty. To nagranie z pierwszej płyty. Ale po tych sukcesach znowu Lennox do Eurythmics wróciła. I bardzo dobrze.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: ma nam w Radiu Złote Przeboje. A skoro dziś niedziela, to teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś rockowe duety. No to będzie Elton John i Kiki D. Skąd ta współpraca się wzięła? Otóż Kiki wyjaśniła kiedyś, że zarówno ona, jak i Elton byli wielkimi fanami duetów i klimatu piosenek lat 60. A że te przemijały, no to sami nagrali coś w tym stylu. Wyszedł z tego drugi najlepiej sprzedający się utwór 76 roku. Pierwszym było Save Your Kisses For Me. Też czasem to gramy. No to dodam jeszcze, że to był pierwszy numer jeden Eltona w jego ojczyźnie, w Wielkiej Brytanii. Na następny w postaci Sacrifice czekał 14 lat. No łatwo nie miał.

Złota Piątka. To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Co za dzień?
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Gumbay Dance Band w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś duety, no to Cosa della Vita, piosenka z 93 roku. Eros Ramazzotti nagrał ją sam, na swój album. W tej tylko włoskiej wersji kiedyś brzmiała tak. Bardziej surowo i prościej. A kilka lat później, gdy piosenkarz tworzył CD z największymi przebojami, postanowił utwór nieco odświeżyć. Anglojęzyczną partię dopisała zaproszona do współpracy Tina Turner. Utwór duet nagrał razem w Bolonii. No, włoski klimat musiał być. I dopiero wtedy nagranie podbiło całą Europę.

Radio Złote Przeboje tuż przed południem, bo za 3 minuty u nas wiadomości. A w nich o tym, że Warszawa dzisiaj w centrum i nie tylko zamknięta, i po Opolu też będzie jeździło się z trudem. Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Wojtek Babiarczyk przy tym mikrofonie już za chwilę.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
5: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węska.
7: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
5: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Cudownie zrobiło się nad Polską, jeśli chodzi o pogodę. Wszędzie sporo słońca, najwięcej będzie go dzisiaj w centrum, a także na zachodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 12 było na Helu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 20. Minutę po godzinie 12 to jest idealny moment na to, żeby zaprosić Was na to muzyczne, niedzielne randewu ze Złotymi Przebojami, z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No to skoro padło słowo randewu, no to na dobry początek kombi.

latach przyznała w wywiadach, że mega hit Big Big World, który przyniósł jej miliony, zupełnie nie odzwierciedlał jej własnego gustu muzycznego. Do dziś koncertuje, tylko że koncertuje z muzyką jazzową. To Emilia w radiu Złote Przeboje. Prawie 12 minut po godzinie 12, a ja w weekend lubię sięgać do jednych z moich ulubionych płyt, płyt ze ścieżkami dźwiękowymi do kultowych filmów lat 80. To dziś na tapecie płyta z filmu Prosto Top Gun. No i pewnie myślicie, że pan Wojtek zagra piosenkę Berlin. Nie, nie, nie, nic takiego. Będzie coś bardziej mocniejszego. Na tej płycie znajduje się również i ten numer. To Kenny Loggins, jego słynny kawałek Danger Zone, już teraz w radiu Złote Przeboje.

To gwiazda, która 16 lat temu wygrała konkurs piosenki Eurowizji, to Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. To już prawie 28 minut po godzinie 12, to teraz pora na zespół, który po raz pierwszy, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją wielką trasę koncertową, odmówił, słuchajcie, jedzenia fast foodów. Niektórzy członkowie tego zespołu żywili się wyłącznie płatkami kukurydzianymi z mlekiem, a także chlebem tostowym, który kupowali w pobliskim centrum handlowym. Przed wami już teraz Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Reklama.

kiedy Michael Jackson tworzył ten kawałek wspólnie z Quincy Jonesem, Ameryka zmagała się z głęboką recesją, na sprzedaż płyt winylowych drastycznie spadał. Sukces właśnie tego singla dosłownie wyciągnął całą amerykańską branżę muzyczną z kryzysu finansowego. Billie Jean, Michael Jackson. Takie numery przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 13, jeśli o tej porze dopadło was takie niedzielne leniuchowanie, no i nie macie siły przygotować obiadu, no to mam nadzieję, że ten numer doda wam takiej pozytywnej energii. To Disco.

trudno się oderwać od takich cudownych dźwięków. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje tuż po sprawdzonych wiadomościach, które u nas o 13:00. Obiecuję wam, powrócimy do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 13:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
5: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
4: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Toff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Patrząc na mapę Polski, aż mam ochotę zaśpiewać tyle słońca w całym mieście i będzie go na pewno do końca dnia pod dostatkiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 13. No porę mamy taką, że w niektórych polskich domach teraz ruszyło na dobre przygotowanie niedzielnego obiadu. To, żeby on był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść tych najlepszych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał także bardzo ważne informacje dla fanów zespołu Kombi. Zatem bądźcie blisko, a na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad lat 90. to będzie Michael Bolton.

kinie w Lublinie bratanki Halinka Młynkowa, która kiedyś w wywiadzie powiedziała nam, że ona po koncercie uwielbia odpoczynek w domowym ciszu, a najbardziej relaksuje się, kiedy może usiąść w swoim tarasie i patrzeć w dal. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 12 minut po godzinie 13:00. To teraz pora na gwiazdę, która zanim stała się ikoną disco, zaczynała od śpiewania w chórze kościelnym w rodzinnym Bostonie. Rodzina zachęcała ją do tego, żeby cały czas szlifowała swój głos i pracowała nad nim, bo jak wszyscy stwierdzili, ma cudowny głos. Zresztą przekonajcie się sami. Donna Summer.

zamianie Barcelony na Miami dostała wiatr w żagle, jak sama wielokrotnie w wywiadach powiedziała. Ta zmiana otoczenia pozwoliła mi na nowo spojrzeć na moje życie. To Shakira w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. My w to niedzielne popołudnie sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 27 dzień września 1980 roku zdecydowanie należał do królowej disco z kawałkiem Upside Down. Ona błyskawicznie zdobyła szczyt amerykańskiej listy przebojów, a ta dama to Diana Ross. I 11 lat później, 27 września 1991 roku, Bryan Adams z piosenką z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, podbija tym razem brytyjską listę przebojów. To tyle historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz pora na zespół, który wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że był w głębokim szoku, jak wielkim sukcesem okazała się ich muzyka w Polsce w czasach PRL-u. To Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz. Zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
16: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

W młodości trenował boks amatorski, aby móc bronić się na ulicach Nowego Jorku. Porzucił ten sport dopiero wtedy, gdy w trakcie walki złamano mu nos. To Billy Joel w radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje. No a teraz pora na gwiazdę, która podobno wyprowadziła się ze Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać w Meksyku i tam podobno w cieniu kaktusów ma tworzyć nową muzykę. Pożyjemy, zobaczymy, bo to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Britney Spears już teraz w radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 8 minut będzie 15. Tu radio Złote Przeboje.

0: Jedna z najważniejszych piosenek lat 80. tego artysty, David Bowie, jego Let's Dance w radiu Złote Przeboje. A w wiadomościach o 15 powiemy wam o kolejnym wypadku na przejeździe kolejowym. Zatem bądźcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wylątuje na lotnisku Chopina.
8: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
9: Tak?
8: Reprezentacja Polski, tak.
9: Długo już czekacie?
10: No z godzinę czekamy.
8: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
10: Lot Gold.
8: Lot Gold właśnie, tak.
9: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
10: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
11: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
9: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
12: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
7: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Sporo słońca od Bałtyku aż po Tatry. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni. Termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Poznania. Tam do 22.

3 minuty po godzinie 15. To jest idealny moment, kochani, na tak zwaną muzyczną siestę, no bo jesteśmy po obiedzie. Mała czarna by się przydała z czymś słodkim, no to wybiegniecie do kuchni parzyć kawę, a ja dorzucę wam garść tych najbardziej słodkich numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie, to na dobry początek T-Love i Warszawa.

urodzony w Bejrucie, ale całe życie przez blisko 40 parę lat zamieszkuje Kanadę. To Kimaro w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na piosenkę, której historia sięga końca lat 70. Wtedy stworzył ją Umberto Tozzi, a 3 lata później takiego rockowego sznytu dała ta oto muzyczna gwiazda. To Laura Branigan, na nagranie doskonale wam zapewne znane, bo to Gloria. Yeah.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

siłą wodospadu formacja, która po 97 roku wygrała konkurs Eurowizji. To Katrina and the Waves w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Słuchajcie, czytam właśnie o tym, że naukowcy odkryli, że codzienne słuchanie muzyki zmniejsza ryzyko demencji o prawie 40%. No to na waszym miejscu delektowałbym się takimi złotymi przebojami jak choćby ten, to Gazebo w radiu Złote Przeboje.

0: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
10: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo. 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.

0: Tak, my aż z Mariuszem to podskoczyliśmy na fotelach przy tej piosence. Ricky Martin i Maria w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Wiem, co chcesz powiedzieć, że będą niespodzianki, ale opowiedz o nich.
1: No będą oczywiście po godzinie 16 po pierwszej. Najważniejsze, będzie świetna muzyka lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje oraz też będzie o Madonnie, no bo okazuje się, że ona nadal jest królową popu i też tronu nie odda. O tym, z kim i co nagrała, też opowiem po południu.
0: To zapowiada się naprawdę fantastyczne popołudnie. Część wieczoru, które koniecznie musicie spędzić za Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się nisko, a na koniec ode mnie coś wyjątkowego. Lutricia McNeil.

dzięki Urszuli przenieśliśmy się teraz do lat 80., a ja tak patrzę na zegarek, że zbliża się 16, a więc za momenty tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem po 16. Obiecuję, ja, Mariusz Tomaszczyk, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego słonecznego i ciepłego popołudnia. Będzie Queen, będzie Madonna, a także Marek Grechuta.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama. Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
11: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
12: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
13: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
10: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
14: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzą do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
10: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę, jutro praktycznie tak samo, a więc sporo słońca i będzie ciepło. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Dzisiaj w wielu miejscach była i jest naprawdę przyjemna pogoda, więc spokojnie można było wyjść na spacer, na rower, czy też wykonać zupełnie inne aktywności fizyczne. Mariusz Telmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje i podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej muzyki, żebyście się mogli odprężyć, tym bardziej, że za chwilę będzie Madonna, będzie zespół Queen, a teraz nie dokazuj, Marek Grechut.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

Człowiek, który wydawał miliony na imprezy, sprowadzając swoich przyjaciół, nawet wysyłał po nich samoloty, a więc Freddie Mercury, I Want It All w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok należy zdecydowanie do niej. Też no, nie ustępuje swoim młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella, na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numery z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, a teraz ukazał się singiel z Charlie XCX. No i Madonna pokazuje, kto rządzi popem. No to posłuchajmy. Kawałka z lat 80. Papa Don't Preach. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

Za oknem piękna pogoda, nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwa Europy, a w Radiu Złote Przeboje pozytywna muzyka Funky Town. Natomiast proszę Państwa, teraz czas na tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, która ma korzenie sięgające nawet XVIII wieku. Natomiast w 1958 roku nastoletni wówczas mało znany muzyk Richie Valens, który stał się jednym z pionierów rock'n'rolla, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię, a kawałek zaśpiewali oni. Los Lobos, La Bamba w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
9: To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Tak mi się wydaje, że teksty tej piosenki to nigdy się nie zestarzeje. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90. Dla wszystkich fanów Spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których wcześniej nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, a tą największą atrakcją będzie wyjęty z szuflady kawałek o tytule Do You Think About Me? Więc jestem bardzo, bardzo ciekawy, po pierwsze, jak ten kawałek będzie brzmiał, no a to, że album będzie ciepło przyjęty, no to nie muszę chyba nikomu mówić i nikogo przekonywać. Natomiast teraz, niezależnie od tego, czy jesteście w domach, w samochodach, a może na przykład biegacie. Dzisiaj wiem, że sporo osób biegało w Warszawie, to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Jak dobrze spędzić niedzielne popołudnie z Radiem Złote Przeboje, którego też możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem świetna muzyka dla was. Między innymi będzie Perfekt. Zagram też Depeche Mode.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
11: Nie żyje mężczyzna po zdarzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
12: A głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
13: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
12: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
11: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
14: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
11: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: Pogoda.
18: Jutro parasol zbędny. Będzie słonecznie i ciepło. Na północy 20 stopni, 22 w centrum, 23 na południu.
16: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Dla tych, którzy odpoczywają w domu bądź się właśnie jadą samochodem, na przykład wracają z weekendu spędzonego nad morzem, no to obiecuję, że w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie świetnej muzyki. Obiecuję na pewno, że zagram dla Was Depeche Mode, pojawi się Savage, a wcześniej zespół Perfect, niepokonani. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

Kawałek, który w latach 70. podbijał Eurowizję w radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie weekend, bądź też kolejne dni, no to radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach i wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to nie stracicie swoich ulubionych artystek, artystów i zespołów. Zatem proszę bardzo, dajcie głośni teraz z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Prawda?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.

0: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
9: To co, kawusi?
10: Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
19: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
22: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
23: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
22: Pieskie życie ma smak!
23: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie, co dobre.
24: Reklama.

przyznać się, no przyznać się, kto nucił przed chwilą ten kawałek. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje podczas tego niedzielnego, późnego popołudnia. No a proszę Państwa, dobra wiadomość. Grupa Sugar Babes wraca z nowym albumem. Panie wydadzą w przyszłym roku swój nowy krążek. To po pierwsze. Po drugie, bardzo ważna sprawa. Będzie to krążek nagrany w oryginalnym pierwszym składzie, a taka sytuacja nie wydarzyła się od debiutu, kiedy panie wydały One Touch w 2000 roku. Płyta ma ukazać się tuż przed walentynkami, a więc mam nadzieję, że będzie czego słuchać i też będzie odpowiedni klimat, więc czekamy na panie Sugar Babes, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: numer, który kiedyś się przerobiła także Szczera, więc Walking in Memphis w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na początku tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
10: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
15: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
16: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
15: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
14: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
17: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
14: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
18: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady nasze klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
14: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią. łapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeśli jutro będzie szansa popracować na świeżym powietrzu, to zróbcie jutro naprawdę jak na wrzesień. Końcówkę września, słoneczny i ciepły dzień. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 23 na południu. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Godzina 18 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę spotkanie z Munkiem Staszczykiem zespołu T-Love, ale wcześniej na pewno pojawi się Blondie, a także Kombi, kawałek słodkiego, miłego życia.

0: Charyzmatyczna Debbie Harry, a więc Blondie Hearts of Glass w Radiu Złote Przeboja. Proszę Państwa, czas na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który już teraz opowiada o Krzysztofie Krawczyku.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no... Wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz. I w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli chodzi o taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip. Tam na tym klipie, na tym planie, to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A my do Muńka Staszczyka jeszcze dzisiaj wrócimy, czas na odrobinę reggae. Bob Marley, dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: zakręcona Reniusis w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w Radiu Złote Przeboje Monika Staszczyk, zespołu Tilaf, który tak wspomina Jarocin z 1984 roku.
1: Ja to widziałem, ale ja nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
0: czy byłeś na miejscu?
1: Widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym. Pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Deserter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo, i to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna, ogólnie wszystkie fale, to już i reggae, i punk, nie? I zimna fala, Made in Poland, Varieté. To nie wiem, czy to był ten rok dokładnie, ale to jakoś mi się kojarzy.
0: Te czasy, tak.
1: Kojarzy mi się ten festiwal, chyba 4 właśnie, kiedy wszystkich nas zgromadzono w takich wojskowych namiotach na jednym polu namiotowym. Więc po prostu, namiot Tilafu był bardzo przepełniony, bo tam dużo ludzi, po prostu się przewalało, cała ekipa naszych kumpli z Warszawy, z Częstochowy, tam chyba 30 osób spało, kotłowały się dziewczyny z chłopakami, ale też u nas było chyba najbardziej rock'n'rollowy namiot, ale wszystko jednak byśmy byli jedną rodziną. I pamiętam Desertera koncert, tam był wtedy konflikt z Walterem Chełstowskim, który był szefem festiwalu, ale chwała mu za to, bo on ten festiwal wymyślił, i jakiś konflikt, bo Walter chciał, żeby Deserter skończył, a skandal, wokalista Desertera powiedział, że nichu, że gramy, bo tam było już niebezpiecznie, o tyle, że niebezpiecznie, pogowało ostro załoga punkowa i po prostu tam już się prawie ludzie dusili. Ale chłopaki z Desertera chcieli grać dalej, więc jak rozmawiałeś z Krzyśkiem Grabowskim, to wszystko pewnie wiesz.
0: Do Monika Staszczyka w Radiu Złote Przeboje wrócimy za parę chwil. Teraz odrobina disco. Lata 80. Maria Magdalena, Sandra.

0: reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe.

0: I zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Szymoniek Staszczyk, który był i bywa mylony z Kazikiem Staszewskim. To prawda?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. Ja cały czas uważam, że to jest niezły pomysł, żeby panowie się kiedyś na jakimś festiwalu zamienili miejscami. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Budka Suflera.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Media Expert, taniej masz.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
22: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
25: Pani Barbaro, tego co wsisy.
26: Taniej kupować.
24: A, no to w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Media Expert, taniej masz.
0: Reklama.
28: Nie ma co myśleć, że jutro poniedziałek, że trzeba wstać do szkoły czy też do pracy. Z Radiem Złote Przeboje zdecydowanie można przyjemnie spędzić tą resztkę weekendu, tym bardziej, że już teraz zespół Lady Punk, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.

0: To jest jedno z tych słów, które powinno się pojawiać najczęściej podczas weekendu, a więc relax w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Ania Wyszkoni, która tak opowiada o sławie.
1: Bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
2: No oczywiście, ale ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu. I po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy i to był taki moment, kiedy poczułam, o wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz i mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie, kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało. No był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
2: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie... Wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
2: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i tak właściwie na nie czekają. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane...
2: Na zawsze.
0: Do Ani Wyszkoni jeszcze wrócimy, ale też jej posłuchamy w tej chwili. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Z ciszą pośród czterech ścian.

0: Odrobina rockowej klasyki w Radiu Złote Przeboje, więc to i Rosanna, a w tej chwili Ania Wyszkoni opowiada o swoim koncercie życia.
1: No na pewno z takich niezwykłych koncertów, do może do takiej trójki, zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. To jest ten mój klimat.
0: A my z kolei teraz zaglądamy do lat 90. do 93. Bo dokładnie 33 lata temu zespół Pet Shop Boys wydał krążek Very, a na nim pojawił się ten kawałek Go West.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy!

0: Dobrze trafiliście i dobrze słyszycie podczas tego wieczoru, tak jest, niedzielnego wieczoru. Radio Złote Przeboje dla Was gra i w Radio Złote Przeboje również Justyna Steczkowska, która odpowiada na pytanie, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Oj, wiele rzeczy. To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. I obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają, to jest...
2: Muzyka daje radość.
1: Absolutnie, wyobraź sobie dzień bez muzyki, w ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.

0: nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Maciej Czujko, wita serdecznie w programie Tydzień w Legnicy. Zapraszam na naszą audycję jednocześnie, audycję weekendową, publicystyczną. Mówimy o tym, co dzieje się ciekawego w Legnicy. O czym warto powiedzieć, co się już wydarzyło, co będzie się działo, tak, bo i podsumowanie oraz zapowiedzi w naszym programie, przegląd wydarzeń również, czyli z tych tematów, co już się wydarzyły. I to teraz, zaraz w pierwszym kwadransie naszego programu ten przegląd wydarzeń się pojawi. To będą informacje, których słuchaliście w tygodniu, jadąc rano samochodem do pracy, na przykład. Ale wcześniej pojawi się Anna Granas z Fundacji Dobre Znaki. No i Anna Granas powie nam o Różowym Październiku, o fantastycznej akcji i o spotkaniu 2 października, na które zapraszamy wszystkie panie, na które zaprosi właśnie teraz Anna Granas wszystkie panie.
10: Dzień dobry, Anna Granas, Fundacja Dobre Znaki.
9: No i takim spokojnym tonem, taka zrelaksowana, ale jeszcze przed chwilą cała w nerwach, cała rozpędzona, bo Różowy Październik, tak mogę powiedzieć, Różowy Październik to dużo roboty, nie?
10: Wbiegłyśmy w Różowy Październik w połowie września i można powiedzieć, że już jesteśmy na niezłym rozpędzie. Startujemy 2 października w Legnicy, bardzo szybko w tym roku. Inauguracją i takim naszym flagowym spotkaniem Legnica w Różu spotykamy się w Akademii Rycerskiej 2 października o godzinie 17 i w tym roku stawiamy na świetny wygląd i dobry humor.
9: O, no to dobrze, to tak ogólnie zarysowaliśmy, ale teraz w szczególe poproszę, jak to spotkanie będzie wyglądało, co tam będzie się działo, żebyśmy zaprosili te panie, które by myślały o tym, żebyś, ale może i panów, ja zawsze tak z tymi panami, może by się też wybrali.
10: W tej lekkiej formule zaszyłyśmy najważniejsze, co w październiku ma wybrzmieć, czyli profilaktyka i zdrowie, kobiece zdrowie. Dlatego zapraszamy również panów, no bo w końcu też poniekąd są odpowiedzialni za swoje panie, a impreza jest otwarta zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Natomiast będziemy mówić głównie o kobiecym zdrowiu, a temat tegorocznej inauguracji naszego spotkania Legnicy w Różu jest bardzo, bardzo ważny. Ten temat to są manipulacje na temat zdrowia, diety i wszystko to, co nas bombarduje ze stron internetowych, z mediów społecznościowych, a nie do końca, a często wcale nie jest prawdą medyczną.
9: A, czyli będziecie walczyły z fałszywymi newsami dotyczącymi tej dziedziny oczywiście.
10: Walczymy z pseudomedycyną. Jako Fundacja Onkologiczna czujemy wielką odpowiedzialność za nasze podopieczne i naszych podopiecznych onkologicznych. Widzimy ogromne zagrożenie z tej strony. Chcemy walczyć z dezinformacją. To ogromnie ważne, żeby wybrzmiewało, jakie są fakty i że jest tylko jedna rzetelna wiedza medyczna, poparta badaniami naukowymi.
9: To formuła będzie wyglądała w ten sposób, że będą specjaliści będą dementowali przeróżne fałszywe doniesienia?
10: W tym roku w lżejszej formie, ale ze znakomitą obstawą merytoryczną. Naszym gościem specjalnym będzie Michał Podejko, twórca zdopingowanych.pl, kulturysta i dietetyk, znany z tego, że w mediach społecznościowych właśnie rozprawia się z takimi dietetycznymi bzdurami, kolorami i w sposób półżartobliwy, ale bardzo merytoryczny opowiada, dlaczego nie należy się tymi wszystkimi świetnymi radami kierować w życiu i w diecie.
9: A medyczne, te medyczne takie właśnie sposoby, doniesienia, metody też będziecie dementować, czy raczej będzie ta dietetyka?
10: Oczywiście wrzucimy je do przysłowiowego pokebola, ponieważ taki styl swoich rolek przyjął Michał, a my będziemy to kontynuować na wydarzeniu. Bardzo się cieszymy z tego spotkania. On specjalnie do nas przyjeżdża z Gdańska. Już wiemy, że powtórzymy jego wizytę w listopadzie razem z drugim bardzo rozpoznawalnym lekarzem, influencerem. Także to będzie kolejne wydarzenie w serii. Oprócz tego chcemy was zaprosić na wesoło, na stand-up po zdrowiu. To będzie taki stand-up push-up.
9: Ale to też będzie tego drugiego?
10: Tak, to wszystko będzie tego drugiego. Oprócz tego będzie gala, przepyszny poczęstunek, badania organizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Cieszymy się, że mamy takiego wspaniałego partnera, który na miejscu wykona właśnie takie badania. Akurat badania krwi tam mamy, będzie badanie przesiewowe USG, zapisy na mammografię. Oprócz tego badanie wzroku wykonywane przez Optyk Nowakowski, jak co roku. Dużo będzie się działo.
9: No to fajnie, a ten stand-up to kto będzie robił?
10: Legnicka spółdzielnia komediowa, która kroczy przy nas już któryś raz na wydarzeniach i dobrze się lubimy i znamy i możemy na siebie liczyć. Bardzo się cieszymy z tego.
9: My też i nasi słuchacze też znają te instytucje. To dobrze, to będzie wesoło. A czy wasze podopieczne, czyli pacjentki, czyli osoby przed i po leczeniu i w trakcie leczenia, chociaż wasze to przede wszystkim przed i po, ulegają takim namowom, trendom, sposobom, które są szemrane, tajemnicze, niepewne?
10: Tak, ulegają i to jest główny powód, dla którego zajmujemy się tym tematem, tą właśnie dezinformacją i walką z nią. Jest grupa pań, same miałyśmy takie w fundacji, które zrezygnowały z systemowego leczenia i tych niestety nie ma już z nami.
9: Tak całkiem zrezygnowały.
10: Tak całkiem zrezygnowały, postawiły na metody jak picie wody strukturyzowanej i różne inne rzeczy, które na pewno, na 100% nie pomogą w leczeniu raka.
9: To była Anna Granas z Fundacji Dobre Znaki. Jeszcze będzie w naszym programie, w programie Tydzień w Legnicy. Za moment, za chwilę dokończymy tę rozmowę o ważnych działaniach związanych z profilaktyką zdrowotną, o Różowym Październiku, o Fundacji Dobre Znaki. Też pomówimy troszeczkę o tym, co robią, ale teraz proszę posłuchajcie przeglądu wydarzeń, czyli przypatrujemy się wszystkim tym, przypominamy sobie wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce w minionym tygodniu. Moi redakcyjni koledzy, kolega i koleżanka przedstawiali wam wiadomości codziennie rano. Możecie słuchać tych newsów, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się w Legnicy i w regionie. Zapraszam serdecznie, przypomnijmy sobie.
7: Beata Korzeniowska, zapraszam. Legnica kupuje drony, pompy, defibrylatory i 1000 innych urządzeń do ratowania życia, zdrowia i mienia. Miasto inwestuje 1 000 000 zł z rządowego wsparcia w sprzęt do obrony cywilnej. Urząd ogłosił zapotrzebowanie i do jutra czeka na oferty od dostawców. Zamówienie jest podzielone na 4 części. Grzegorz Pałka.
11: Pierwsza dotyczy sprzętu do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa urządzeń to sprzęt techniczny, pompowy, transportowy i logistyczny.
7: Potrzebny jest też sprzęt do łączności, monitoringu i sprzęt medyczny. To wszystko ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców w razie nagłych zagrożeń. Setka maluchów znajdzie opiekę w nowym legnickim żłobku. 1 października rozpocznie się rekrutacja do nowej placówki na osiedlu Piekary. Wnioski będzie można składać w Legnickim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Poselskiej 13 do 23 października. Na żłobek ruszy w listopadzie. Legnica kupuje drony, defibrylatory i 1000 innych urządzeń do ratowania życia, zdrowia i mienia. Miasto inwestuje 1 000 000 zł z rządowego wsparcia w sprzęt do obrony cywilnej. Urząd ogłosił zapotrzebowanie i do jutra czeka na oferty od dostawców. A zamówienie jest podzielone na 4 części. Grzegorz Pałka.
11: Pierwsza dotyczy sprzętu do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa to sprzęt techniczny, pompowy, transportowy i logistyczny. Trzecia część zamówienia dotyczy sprzętu do łączności i monitoringu. Czwarta grupa obejmuje wyposażenie ratownicze, medyczne, ochronne i specjalistyczne.
7: Do 14 października mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do planu zapotrzebowania Legnicy w ciepło, prąd i gaz. Wnioski i zastrzeżenia można przesłać mailem albo złożyć w urzędzie. A teraz ogrodnik, który na działce przy spalonej obok pomidorów uprawiał konopię. Nietypową i przede wszystkim nielegalną uprawę. Zauważyli policjanci podczas podczas rutynowej kontroli stojącej na działce szklarni. 22-latek, do którego ta uprawa należała, stanie przed sądem. Do jutra Legnica czeka na oferty sprzedawców oferujących sprzęt do obrony cywilnej. Na liście zapotrzebowania są 4 kategorie sprzętu. Pierwsza dotyczy tego do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa urządzeń to sprzęt techniczny, pompy, pilarki spalinowe czy zbiorniki transportowe na paliwo i wodę. Co jeszcze? Grzegorz Pałka.
11: Część zamówienia dotyczy sprzętu do łączności i monitoringu. Czwarta grupa obejmuje wyposażenie ratownicze, medyczne i specjalistyczne.
7: Przed sądem okręgowym w Legnicy zakończył się proces budowlańców oskarżonych o wybuch gazu w Ścinawie. Dzisiaj sąd wysłucha mów obrońców. Prokuratura zażądała 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności dla kierownika robót Dawida K. i 3 lat pozbawienia wolności dla drugiego oskarżonego. Potrzebni są wolontariusze na 15. Legnicki półmaraton i 7. dziesiątkę. Biegi odbędą się 4 października. Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje osób, które pomogą przy trasie oraz zadbają o uczestników biegu. A w wiadomościach o 12:00 legnicki ogrodnik, który obok warzyw uprawiał konopie. W ciągu dnia zawyją dziś w Legnicy syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy informuje o zaplanowanych na dziś działaniach sprawdzających syreny alarmowe w jednostkach OSP. Strażacy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i niereagowanie na sygnały. Zobaczył patrol i zaczął się denerwować. To go zgubiło. Policjanci na Kartuskiej od razu zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie mężczyzny prowadzącego skuter. Zatrzymali go, jak się okazało, słusznie. 34-latek miał przy sobie marihuanę i metamfetaminę. Mężczyźnie grozi teraz do 3 lat więzienia. Zakończył się remont na Poznańskiej. Są nowe chodniki, ścieżki rowerowe. Wymieniono infrastrukturę podziemną i przebudowano jezdnię. Rozpoczął się natomiast remont na Roosevelta, mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
12: Proszę, nie jeździcie na pamięć i pamiętajcie, gdzie zostawiacie samochody, żeby nie utrudniać budowy.
7: A oni nie chcą śmietników pod oknami. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego. Na projekty wskazane przez mieszkańców można głosować do 25 września. Tymczasem grupa mieszkańców złożyła do prezydenta petycję, w której sprzeciwiają się realizacji ubiegłorocznego zwycięskiego projektu LBO. Chodzi o przebudowę podwórka w kwartale ulic Fredry, Batorego, Głowackiego i Hojnowskiej. Mieszkańcom nie podoba się projekt, bo zakłada, że śmietniki zostaną ustawione zaledwie 8 metrów od okien. Prezydent ma 3 miesiące na rozpatrzenie petycji. A niecałe 2 tygodnie zostały do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. To dobry moment, bo studenci z Legnicy upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki medycznej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, wyjaśnia Krystyna Michałek z ZUS-u.
13: Nie dzieje się to automatycznie.
7: Studenta do ubezpieczenia mogą zgłosić pracujący rodzice lub dziadkowie. W Legnicy przy Kamiennej i Kościelnej powstanie nowe osiedle TBS. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kamienna Góra podpisało właśnie umowę z generalnym wykonawcą. W nowych budynkach TBS na Zakaczawiu będzie 45 mieszkań i garaż podziemny. Rozpoczęła się już rekrutacja, wnioski są dostępne na stronie TBS Kamienna Góra. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
14: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni. Nie dzieje się to automatycznie. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie.
7: Trener odszedł. Kto go zastąpi? Po porażce ze Stalą Rzeszów władze Miedzi Legnica rozwiązały kontrakt z trenerem Januszem Niedźwieckim. Kto mógłby przejąć prowadzenie legnickiej drużyny? W mieście mówi się o 2 osobach. To Dawid Kroczek i Artur Węska. Ale na razie to tylko spekulacje.
15: Dawid Filipowski, zapraszam. Na początek Chocianów i Raków. W tych 2 miejscowościach wczoraj sanepid wykrył w wodociągach przekroczenie parametru bakterii z grupy coli. Woda nadaje się do spożycia, ale po uprzednim przegotowaniu minimum przez 2 minuty. Mniej więcej tyle samo czasu zajmuje oddanie głosu w legnickim budżecie obywatelskim. Na osiedlu Kopernik właśnie ruszył mobilny punkt LBO. Do godziny 12:30 na targowisku przy ulicy Górniczej możecie porozmawiać z koordynatorami o projektach i oddać swój głos. Do głosowania zachęca też prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
16: Przypominam, nie trzeba PESEL-u, wystarczy tylko numer telefonu i nazwisko, oczywiście państwa adres zamieszkania i po problemie zajęło mi to z minutę.
15: Głosowanie na projekty w legnickim budżecie obywatelskim potrwa do piątku do godziny 17:00. W tym roku do wydania jest 5 milionów złotych. Zaczynamy od wczorajszego wypadku w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. Po punktowym osunięciu się skał jeden górnik w ciężkim stanie trafił do szpitala. Przyczyny wypadku zbada specjalna komisja. A Dolnośląski Oddział ZUS-u ostrzega przed naciągaczami. Zwracają się do osób z niepełnosprawnościami i oferują pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Oczywiście za opłatą. Tymczasem ZUS pomaga we wszystkich formalnościach bezpłatnie, deklaruje Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego Zakładu.
17: Naciąganie na płatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego jest szczególnie nieludzkie.
15: Zanim cokolwiek podpiszecie, zadzwońcie do ZUS-u i zapytajcie, jakie formalności są potrzebne. Do skutecznej nauki chemii na pewno przyda się nowoczesna pracownia. Właśnie została otwarta w liceum ogólnokształcącym w Złotoryi. A jeśli mieszkacie w Legnicy i potrzebujecie wsparcia asystenta osobistego, to koniecznie posłuchajcie wiadomości za godzinę.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Przegląd wydarzeń, czyli to, co działo się w Legnicy w minionym tygodniu, to już za nami, a przed nami druga część rozmowy z Anną Grana z Fundacji Dobre Znaki. Mówiliśmy o tym, że 2 października w Akademii Rycerskiej bardzo ważne, fajne wydarzenie o charakterze profilaktycznym. Zapraszamy wszystkie panie na nie, ale i panów też oczywiście. A teraz pomówimy troszeczkę o samej działalności Fundacji Dobre Znaki, bo robią bardzo dużo dobrego. Pomagają osobom, które szykują się do leczenia, osobom po leczeniu i to w taki wielowymiarowy sposób. O tej działalności teraz Anna Grana z Fundacji Dobre Znaki. Proszę Ania, przypomnij mi jeszcze tylko a propos waszej działalności, bo ja to mam taki zamiar robić przy każdej naszej rozmowie, żeby tych kobiet, które będą przy was, było więcej. Czym wy się zajmujecie przede wszystkim?
10: My się zajmujemy wsparciem w kryzysie. I to wsparcie w kryzysie akurat w tym momencie w fundacji skoncentrowane jest głównie na działania aktywizujące, rehabilitacyjne i wsparcie psychologiczne pacjentek onkologicznych, ale nie tylko, ponieważ no, na chwilę obecną również realizujemy takie zadania społeczne na aktywnych zielonych dzielnicach z miastem Legnica. Mamy tych działań bardzo dużo z Fundacji DKMS, jak już od 3 lat, czyli mogę powiedzieć już jak co roku, prowadzimy rehabilitację pacjentów hemato-onkologicznych bezpłatnie w Legnicy i wsparcie psychologiczne, czyli kontynuujemy te nasze działalności, o których już rozmawialiśmy. 2 października to jest pierwsze spotkanie, które mamy w ramach Legnicy w Różu, ale my przez cały miesiąc wraz z miastem Legnica będziemy huczeć na różowo i mamy dla was dużo więcej, więc obserwujcie nas na mediach społecznościowych. Będzie różowa potańcówka, zumba z Adamem, będą spotkania bezpłatne w różnych strefach fitness w mieście, treningi na różowo. Będzie wydarzenie Akiś Babo.
9: Bardzo ładna nazwa.
10: Słyniemy podobno z przewrotnych nazw wydarzeń. Będzie to spotkanie ze zdrowym fermentem. 4 fermentacje, warsztaty kiszenia, bo uważamy, że naturalne kiszonki to też krok w stronę zdrowia, dobrej diety, a przede wszystkim oszczędza nasz portfel, taka umiejętność, więc zapraszam was serdecznie do obserwacji naszych mediów i oczywiście miasta Legnica.
9: Czyli będzie można coś fizycznie zakisić?
10: Tak.
9: To fantastycznie. A proszę powiedz mi, a propos, jeszcze wydaje mi się, że moglibyśmy przypomnieć, a powiedzieć tym, którzy jeszcze nie słyszeli, na czym polega to przygotowanie do leczenia, na przykład w waszym przypadku, na czym polega ta opieka, na czym polega ta wiedza, którą serwujecie tym, którzy szykują się do leczenia. O co tam dokładnie?
10: To jest takie trudne słowo, prehabilitacja, i powtarzamy je jak mantra, bo im szybciej po diagnozie albo przy podejrzeniu nowotworu, ale też każdej innej choroby, czy to kardiologicznej, czy przed zabiegiem operacyjnym na kolano. Im szybciej zajmiemy się tym naszą jakością funkcjonowania, tym lepiej przejdziemy przez to leczenie, bardziej zadbamy o swoją dietę, dopełnimy ją o niezbędną ilość białka, zapewnimy sobie budulec do tego, żeby się potem szybciej zagoić. Im bardziej wesprzemy się ruchowo i poprawimy kondycję, tym szybciej wyjdziemy, wyrehabilitujemy się z tego kryzysu. Im bardziej zadbamy o to, żeby mieć dobre, satysfakcjonujące relacje i być mocniejsi psychicznie, czyli zatroszczymy się o tą sferę psychiczną, tym łatwiej i bardziej optymistycznie realistycznie po prostu przepchniemy się sami przez ten moment kryzysowy. I będziemy na ten temat również edukować. To będą nasze kolejne wydarzenia w listopadzie, ale mam nadzieję, że do tego czasu jeszcze porozmawiamy.
9: No, na pewno. Czyli rozumiem, że wzmacniacie przed leczeniem, żeby to leczenie przejść jak najlepiej, żeby być jak najsilniejszym, wzmacniacie przez dietę, przez ruch, no i przez dobrostan taki, jak to się teraz mówi, psychiczny.
10: Dokładnie tak. I można z nami ćwiczyć. W obliczu diagnozy onkologicznej zapraszamy na bezpłatne zajęcia onkojogi, które realizujemy już w kilku miejscach. W Legnicy, w dwóch przestrzeniach, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym oraz na Piastowskiej 1 w drugim wymiarze Akademii Awatara. Tam mamy grupy, z którymi ćwiczymy regularnie. Jesteśmy też we Wrocławiu, więc można się do nas zgłaszać. Jesteśmy w Szczecinie, jesteśmy w Pruszczu Gdańskim. Tak mamy rozrzucone te nasze działalności, tam gdzie dobra wola i chęć współpracy i zasoby.
9: Odnotowujemy też zawsze rosnącą skalę waszych działań. To ile teraz jest kobiet, dziewczyn przy was? Ile jest miejsc? Ile przewija się jakaś taka liczba, która by nam to uświadomiła?
10: W tej chwili w samym wsparciu, na zajęciach i we wsparciu psychologicznym i rehabilitacyjnym ponad 200 pacjentów, bo to nie tylko panie.
9: I to cały czas rośnie, rozumiem?
10: Rośnie, utrzymujemy to na mniej więcej od jakiegoś czasu zbliżonym poziomie, żeby nie tracić na jakości tego wsparcia. Takie są nasze możliwości w tej chwili. Natomiast w skali roku jest to, ponieważ jest to wsparcie, które też często odbywa się przez jakiś okres czasu, to w skali roku podejrzewam, że ta statystyka będzie dużo wyższa.
9: I ile to już lat działacie? Bo ja zapomniałem.
10: Od listopada 2022 roku, więc czwarty rok, jak na tak krótki czas, to wydaje mi się, że wydajnie.
9: No tak, to już trochę, ale z drugiej strony rzeczywiście krótko, ale na czterech nogach.
10: Tak jest.
9: No dobrze, to zapraszamy na 2 października i zapraszamy na wasze media społecznościowe, żeby śledzić dokładnie, co tam będzie wyskakiwało.
10: Profil facebookowy Fundacja Dobre Znaki, Instagram Fundacja Dobre Znaki, miasto Legnica. Do usłyszenia.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Anna Grana z Fundacji Dobre Znaki zapowiadała wydarzenie 2 października w Akademii Rycerskiej. Wszystko znajdziecie, jeśli chcecie sobie przypomnieć, na mediach społecznościowych Fundacji Dobre Znaki. A teraz Adam Kobel o działaniach Kolegium Vitellona. Troszeczkę o tym, co było, co będzie. Wszystko to w kontekście rychłego początku roku akademickiego. W Kolegium Vitellona Uczelni Państwowej, oczywiście.
18: Wrzesień to jest też taki okres, w którym zaczyna funkcjonować, z którym trwa jakby nabór do programu Aktywny Samorząd. To jest moduł drugi tegoż programu, gdzie osoba z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami, osoba, która dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności, może skorzystać z dofinansowania do studiów właśnie niestacjonarnych, składając odpowiedni wniosek przez tak zwany SOW, czyli System Obsługi Wsparcia w PFRON-ie. System ten jest realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Legnicy, ale jeśli ktokolwiek potrzebuje jakiejś pomocy, to nasza rada, czyli ja i moje 4 koleżanki, którzy tę radę reprezentują, możecie się zgłaszać czy drogą mailową, czy na dyżurach, które pełnimy w pierwsze wtorki miesiąca, o taką informację, pomoc na pewno jej udzielimy. Dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że już pomijając, że jestem pracownikiem uczelni, ale jakby działając w środowisku osób z niepełnosprawnościami, a reprezentując też Radę, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak uczelnia Kolegium Vitellona staje się coraz bardziej otwarta. I tu nie chodzi mi tylko o slogan, że jesteśmy coraz bardziej otwarci czy coraz bardziej dostępni, chociaż tak się nazywa ten projekt, w którym uczelnia bierze już od wielu lat udział, czyli Kolegium Vitellona Uczelnia Coraz Bardziej Dostępna. Ale mówię tutaj z tej perspektywy, że wychodzimy naprzeciw. Ostatnio mieliśmy nawet spotkanie w ramach uczelni z członkami terenowego koła Polskiego Związku Głuchych, gdzie osoby, które nie dosłyszą bądź nie słyszą, były pod wrażeniem podczas naszego spotkania, podczas gdy pokazaliśmy także za pomocą tłumacza języka migowego, że jeżeli jest ktoś po maturze, kto chciałby podjąć studia, dostanie się na te studia, to proszę mi uwierzyć, nie ma przeszkód, przez które nie można byłoby przeskoczyć, których nie można byłoby pokonać. Co więcej, żywimy nadzieję, że po takim spotkaniu, a przynajmniej takie odczucie mamy od co najmniej 2 osób, które nie słyszą, że zastanawiają się nad tym, czy nie podjąć studiów właśnie w uczelni, która jest tutaj na miejscu, na wyciągnięcie ręki w środowisku lokalnym, która naprawdę jest coraz bardziej dostępna. Jak widzisz, Maćku, mogłem połączyć te dwie rzeczy. To jeszcze tylko właściwie trzy rzeczy: TPD, środowisko i samo kolegium, ale zbliżając się do początku roku akademickiego, nie chciałbym pominąć też ważnej instytucji u nas funkcjonującej, czyli Akademickiego Związku Sportowego. Króciutko tylko powiem, jeszcze przed rozpoczęciem roku na naszych social mediach pojawi się wywiad z ciekawymi trzema liderkami sekcji turystycznej w tymże Akademickim Związku Sportowym, gdzie myślę, że jeszcze przed tym, zanim się rozpocznie rok akademicki, dziewczyny pokażą, że warto dołączyć do tego związku, warto uczestniczyć we wszelkich wydarzeniach sportowych czy turystycznych, ale wcale nie trzeba być studentem, czy wcale nie trzeba uczestniczyć aktywnie w tym związku, a można uczestniczyć dzięki temu w wielu, na przykład ogólnopolskich inicjatywach, więc do tego serdecznie zachęcam przy okazji na nasze social media, ale też nasz prężnie działający AZS w postaci Tomka Chochołka, czy pana prezesa Tomasza Majchrzyka. Panowie podejmują tak szereg działań, które powodują, że szkoda byłoby nie skorzystać, żeby w tym związku nie być. Maćku, jeszcze teraz, czy mamy czas, żebym powiedział o dwóch akcjach, które się wydarzyły, a które...
19: Proszę bardzo, jak były ważne, trzeba o nich przypomnieć.
18: No to w takim razie wakacje też były dla nas intensywne, pracowite, co nie znaczy, że mówię to w tym kontekście negatywnym, absolutnie nie. Tym bardziej, że powiem o jednej z akcji, która dzieje się nadal. Na koncie zebraliśmy już ponad 20 tysięcy złotych. To jest akcja w lipcu bardzo nagłośniona w mediach regionalnych. Mówię tutaj o akcji Kilometry dla Kasi, gdzie wraz z Komendą Miejską Policji w Legnicy i policjanci, czyli pracownicy tej komendy i pracownik Kolegium Vitelona, zdecydowali się przejechać 400 km ze Świnoujścia na Hel rowerami, mając na koszulce mając na koszulce emblematy związane z tą akcją, czyli kodem QR do zbiórki dla Katarzyny Job, policjantki, która w tym roku doznała rozległego udaru i która potrzebuje pieniądze na kosztowną rehabilitację. Akcja, nie będę mówił o jakby jej przebiegu, bo była i ciężka, i trudna, bo trasa była trudna i pewne niedogodności losu, tak jakby chociażby niesprawny rower czy pogoda, która pokrzyżowała plany, ale pozwoliła panom dojechać do celu, nagłośnić zbiórkę i zrealizować, rozszerzyć informację o tak zwanym challenge'u dla Kasi. Wiem, że akcja odbywa się równolegle. Cały czas kolejne instytucje, bo na tym polegał ten challenge, żeby nominować kolejne osoby, zrobić zdjęcie z plakatem, dać link do zrzutki, wpłacić pieniądze na zrzutkę i kolejne osoby, nie wymagając żadnej aktywności fizycznej, czy to rowerowej, czy jakiejkolwiek aktywności sportowej, mogli z tą akcją pójść dalej. Więc to jest jedna z akcji, która się odbyła. No i jesteśmy świeżo po wizycie w Jeleniej Górze, gdzie nasza uczelnia stworzyła edukacyjną strefę Vitelona. Mianowicie to jest druga edycja starego Base Campu. To jedna z tych wakacyjnych inicjatyw, która jest de facto zupełnie inna niż działalność, którą robimy tutaj na co dzień. Ale 22 i 23 sierpnia w Pałacu Sobieszu w Jeleniej Górze odbył się Festiwal Polskiego Himalaizmu. To jest już druga edycja, jak wspomniałem. I to jest wydarzenie, które łączy historię polskich wypraw wysokogórskich z nowym pokoleniem. A wiem, Maćku, że rozmawiałeś z jego pomysłodawcą, czyli de facto też z naszym dziekanem Maciejem Pietrowiczem. Stąd z przyjemnością wzięliśmy udział w tym wydarzeniu i stworzyliśmy takie mobilne studio telewizyjne, gdzie uczestnicy tych wypraw bądź uczestnicy samego festiwalu mogli przyjść, nagrać swoje wspomnienia, spostrzeżenia na temat samego festiwalu albo jakieś anegdoty, które zapadły im w pamięci. I ten materiał będzie dostępny na stronach internetowych właśnie Starego Basecampu.
9: To był Adam Kobela, to jest program Tydzień w Legnicy. I teraz w programie Tydzień w Legnicy, programie publicystycznym, zabierzemy was w sferę kultury. Do Muzeum Miedzi, tej kultury tam jest naprawdę dużo. Tomasz Grabowski powie tym, którzy w Muzeum Miedzi może jeszcze nigdy nie byli albo bywają rzadko, co takiego w Muzeum Miedzi mogą zobaczyć. Czym Muzeum Miedzi przyciąga legniczan do siebie dla tych, co nie wiedzą.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Tomasz Grabowski, Muzeum Miedzi w Legnicy, dział edukacji i promocji.
9: Ja właściwie w programie polecam Muzeum Miedzi regularnie. My właściwie, bo przecież i pan się pojawia na antenie i pracownicy Muzeum Miedzi, mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest zazwyczaj.
2: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając może do kilkunastu, to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
9: Czyli do 10 się zbliża czasami.
2: Tak, do 10 tak. Bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo, dużo często są po prostu zmiany tych wystaw. Są różnorodne, dotyczące historii Legnicy, ale też nie tylko, bo są czasami takie wystawy, które przyjeżdżają do nas z innego muzeum lub są też wypożyczane gotowe praktycznie wystawy lub po prostu też kolekcje ze zbiorów prywatnych. Więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża.
9: Rozumiem. No i te wystawy oczywiście parę miesięcy w muzeum są. Ja zawsze też mówię o tym, że to jest trochę czasu, ale przypominam, że to nie jest aż tak dużo czasu, jak się wydaje. Jak człowiek zabiegany, to trzeba się zorientować, że jest, żeby zdążyć. Domyślam się, że pewnie jest wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
2: Dokładnie tak, bo nam się wydaje, każdemu się wydaje, nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do jej trwania, do końca jej trwania, więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają, na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum. Są czasami te

0: we wszystkie dźwięki, które chcesz zagrać na trąbce, wiąże się z totalną wewnętrzną ascezą, z maksymalnym wyćwiczeniem. To jest po prostu miliard powtórzeń trafiania w ten sam dźwięk. Nie wiem, czy...
1: Mówiłeś mi ostatnio i pamiętam, że trąbka jest szczególnie trudna, że tutaj bardzo trudno nie fałszować, że ona jest na tyle analogowa, że tutaj ten oddech jest na tyle płynny i na tyle zmienny, na tyle te niuanse grają, że rzeczywiście trzeba ogromnej precyzji, żeby te dźwięki wyciągać w ten sam sposób.
0: No jest to naukowo już w tej chwili dowiedzione, że do wytworzenia pojedynczego dźwięku na trąbce, dokładnie tego, który chcemy zagrać, musimy zaangażować 250 mięśni lub więcej. Więc wbrew pozorom granie na trąbce ma bardzo wiele wspólnego ze strzelectwem. Poniekąd myślę, że podobna specyfika tych dwóch zajęć spowodowała, że no, param się jednym i drugim. Natomiast tak, wracając do twojego pytania, to co widzowie podziwiają, to co instrumentalista grający na przykład na trąbce pokazuje na scenie, no muszę się do tego przyznać, w dużej mierze jest to gra aktorska. Bo byłbym w stanie zagrać dokładnie to samo, stojąc jak kołek i skupiając się w sposób mistrzowski nad każdym pojedynczym dźwiękiem, i to byłaby również szalona improwizacja. Natomiast ta sama improwizacja pozbawiona gestykulacji i pewnego aktorstwa, ten trębacz się tam w którymś momencie wygina, przegina, robi jakieś dziwne miny, byłaby nie do oglądania tak naprawdę. Więc ta ekspresja, która się z nas wydobywa w trakcie koncertu na scenie, jest zamierzona. Oczywiście staje się później taką naszą drugą skórą, bo wiadomo, że w momencie, w którym się myśli o dźwiękach, to już się zapomina o tym, czy się dobrze stoi, czy się stoi źle i co się pokazuje. Natomiast faktycznie precyzja grania na tym instrumencie wymaga pewnego naprawdę stuprocentowego celowania w każdy dźwięk, podobnie jak celuje się do tarczy.
1: Rozumiem, że ta gestykulacja i te wszystkie ruchy ci trochę przeszkadzają. Pewnie wolałbyś skupić się tylko i wyłącznie na graniu.
0: Na tym etapie już nie przeszkadzają. Tak jak wspomniałem, stały się moją drugą skórą.
1: A musiałeś się tego nauczyć?
0: Tak, musiałem się tego nauczyć, bo wcześniej jakikolwiek ruch powodował minimalny ruch ustnika na aparacie gry. No i przestrzeliwałem te dźwięki, nie trafiałem ich, albo były za głośne, albo były za ostre. Natomiast no, tak jak we wszystkim, jeżeli chcesz być mistrzem w danej dziedzinie, no to codzienne powtarzanie tych samych czynności prowadzi do takiego
2: prawdziwego. Tydzień w Legnicy.
1: Patrycjusz Gruszecki, nasz legnicki trębacz, jazzman, muzyk, a my teraz przenosimy się do Legnickiej Galerii Sztuki. Jest tam Justyna Teodorczyk, szefowa galerii, która zaprosi was na wystawy, które jeszcze do obejrzenia. Oto one.
3: Galeria Sztuki w Legnicy z wielkim impetem wchodzi w powakacyjne, czyli takie szkolno-sezonowe otwarcia. Jak Państwo wiedzą, wszyscy kochani legniczani i ludzie z okolic, którzy towarzyszyli nam przez całe wakacje, serdecznie za to dziękujemy, uśmiechamy się do Was, machamy Wam i dziękujemy za te wszystkie chwile, rozmowy, wzruszenia, oklaski dla artystów, ćwiczenie jogi w parku, zajęcia z dzieciakami, oprowadzania i koncerty, które razem przeżyliśmy. No i oczywiście zapraszamy do nas. Teraz będzie coraz krótszy dzień, coraz bardziej sentymentalny nastrój, coraz więcej refleksji związanych z zimą. No i my oczywiście wiemy, co z tym zrobić. Wiemy, jak zagospodarować te błąkające się dusze i te iskrzące się neurony intelektualne, więc szykujemy bardzo bogaty program działań do końca roku, a nawet przyszłoroczny. To zacznę od tego, co na bieżąco. Do 27 września mamy naszą już kilkuletnią współpracę z Avant Art Festival. Jest to wrocławska inicjatywa, która szeroko wykracza poza granicę, bo prezentowana jest zawsze oprócz miast Dolnego Śląska, tak jak Jeleniogóra, Świdnica, Legnica, Wałbrzych. Prezentowana jest tak

0: że w Warszawie, Berlinie czy poza granicami kraju, a nawet Europy. Wystawa Energy, Sound Energy, czyli energia, dźwięk, energia, która mówi też o ciszy, która mówi też o szumie, która mówi też o takich momentach w percepcji koncertu czy wydarzeń audiowizualnych, performance'ów, bo tak jest festiwal Avant Art. Mówi też o tym, że jest tam chwila na kontemplację, na estetykę, na wyłączenie tego, co słychać i zobaczenie tego, co widać. Także festiwal, wystawa dwóch doskonałych fotografików, którzy przez lata współpracują z Avant Artem, dokumentując dziesiątki fantastycznych koncertów i wystąpień artystów wizualnych, czyli projekcji, świateł, oprawy scenicznej, artystów na scenie, czyli wszystko to, co jest poza samą muzyką. Pokazali na swoich fotografiach, bardzo ciekawie zaaranżowanych, ten właśnie świat muzyki eksperymentalnej, progresywnej, noise'owej, posługującej się nowymi mediami. Tobiasz Papuczys, Kazimierz Ździebło, wybitni fotograficy związani właśnie z teatrami czy z muzyką, także pedagodzy, także artyści, więc na tą wystawę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. W Galerii Ring z kolei też trochę inspirowanego muzyką, bo Korneliusz Kochan zabłysnął u nas, zasłynął obrazami, które były inspirowane holenderskimi rave'ami, czyli takimi też klubowymi spotkaniami, gdzie ta energia muzyczna dominuje i właśnie klimat takiego wydarzenia czy imprezy. Młody artysta, który kończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych i zwyciężył Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych. Przypominam, że Grand Prix w tym konkursie polega na tym, że po roku lub dwóch artystów wraca do Legnicy, ma indywidualną wystawę, często swoją pierwszą w życiu i prezentuje malarstwo. Korneliusz Kochan na wystawie Limen Stan Krytyczny do 18 października. Będziemy planowali także spotkanie autorskie z artystą, który do nas wróci i będziemy z nim rozmawiali o jego sztuce i będzie nas oprowadzał. Także wszystkie te daty, może i wszystkie tutaj nie będę wymieniać, ale wszystkie oczywiście wiedzą Państwo, gdzie ich szukać. Kolejna wystawa, na którą się bardzo, bardzo cieszymy i mam nadzieję, że będą się z nami cieszyli także młodsi odwiedzający galerię sztuki. Będzie to wystawa dla dzieci i młodzieży, ale oczywiście nie tylko, bo sztuka w ogóle jest dla takich dużych dzieci, więc nie rozróżniamy tutaj na tego górnej granicy wieku. Będzie to wystawa, która się nazywa Rozlewiska Legowiska. Jest wystawą grantową, szczególnie dofinansowaną, o takim zakrojonym budżecie, którą planujemy otworzyć 8 października i prezentować przez dwa najbliższe miesiące. Swoje specjalne zaproszenie skierujemy do wszystkich przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych, ponieważ jest to wystawa, która właśnie mówi o rozlewiskach, legowiskach. To może szybko opowiem. Te legowiska to jest trochę źródło słów, trochę etymologicznie podchodzi od nazwy Legnicy, gdzie to było legowisk. Leżenia, legania, zalegania, a rozlewiska to chodzi nam o uczucia. Bo świat jest pełen takich problemów, czy w ogóle to tempo jest takie szybkie. Jak wiemy, młodzi ludzie czasami trudno radzą sobie z tym natłokiem uczuć, czy w ogóle z emocjami. My też, świat dorosłych, nie nadąża za tym, jak opiekować te uczucia, jak je prowadzić, jak młodych ludzi wprowadzać w życie, żeby dawać do tego odpowiednią przestrzeń. No i mam nadzieję, że właśnie te rozlewiska taką przestrzeń dadzą. Czyż będą to te momenty, gdzie można te uczucia w bezpiecznej atmosferze i bezpiecznym środowisku właśnie zastanowić się nad nimi. Więc będzie to wystawa trzech artystek, Kamili Wolszczak, Gosi Kępy i Patrycji Mastej, które słyną z tego, że pracują w różnych mediach, bo Patrycja Mastej szyje piękne, cudowne obiekty, które znajdują się wokół nas i które można dotykać. Kamila Wolszczak robi ceramiczne odciski, bardzo przyjemne przedmioty, instalacje do dotykania. A Gosia Kępa rozmawia z rzekami, to rzeki malują jej obrazy i płótna, które potem nie tylko wyglądają, ale także pachną i opowiadają nam historię. Więc będzie to taka przestrzeń do zagłębienia się i wystawie kuratorowanej przez Magdę Kreis, bardzo młodą, eksperymentalną, rzutką i zdolną kuratorkę. Będzie towarzyszył także taki zeszyt, który będzie trochę poradnikiem, trochę przewodnikiem, trochę notatnikiem. Czyli taki moment na to, żeby tutaj przyjść. Zrezygnowaliśmy też z z multimediów na tej wystawie, bo na początkowo miały być tablety, które prezentowały treści czy prace wideo, ale tego w ogóle nie będzie, że będzie strefa zupełnie bez telefonu, gdzie będzie można właśnie się zagłębić w treściach wystawy, miękkich poduchach, ale także własnych emocjach. Tutaj będziemy mieli współpracę z Legnicką Radugą, czyli fundacją zajmującą się właśnie opiekującą emocje dzieciaków. Będziemy mieli spotkanie, warsztaty dla opiekunów, dla rodziców, no i dużo kolorów i fajnej sztuki.
1: To była Justyna Teodorczyk, a my wracamy do rozmowy z Patrycjuszem Gruszeckim, z którym mówimy dzisiaj o jego sztuce, o jego muzyce, o jego pasji do muzyki, o nim samym. Opowiadamy jego historię w związku z koncertem, na którym wystąpi 3 października.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Dziwego sukcesu.
1: U mnie na osiedlu w kamienicy naprzeciw jest młody trębacz, który się uczy regularnie od 2 lat. Śledzimy wszyscy jego postępy i to jest sprawa dyskusyjna między mną a żoną. Toczy się dyskusja, czy te postępy się pojawiają, czy nie. W każdym razie kibicuję mu całe osiedle. Jest to trudne. Rzeczywiście, jak słyszy się te jego próby, no to czasem słychać i tę jego udrękę, i tego instrumentu udrękę, więc domyślam się, że ta droga była trudna.
4: No, to teraz, że tak powiem, otworzyłeś kolejny bardzo ciekawy rozdział w życiu każdego muzyka i jego otoczenia. Bo po pierwsze, to, co trębacz ćwiczy po to, żeby wyjść na scenę, niezależnie od tego, w jakim wieku jest i jak długo gra na tej trąbie.
1: A czyli Patrycjusz Gruszewski też daje troszeczkę sąsiadom popalić.
4: Oczywiście, od zawsze. No więc to, co wydobywa się z trąbki w trakcie ćwiczeń, nie ma nic wspólnego z muzyką. To są ćwiczenia, których nierzadko sam grający nie może słuchać. Ale paradoks polega na tym, że są to ćwiczenia, które są niezbędne do tego, żeby później z tej magmy i z tej ogromnej ilości dźwięków totalnie nieopanowanych, jeśli chodzi o wykonawstwo, wydobyć te właściwe, które będą zaskakiwać i urzekać. Natomiast paradoksalnie, ponieważ też byłem młodym adeptem sztuki muzycznej i ćwiczyłem w domu, a wychowywałem się jako łepek w takim wieżowcu, w którym było 50 kilka rodzin. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy zdarzyło mi się na przykład w niedzielę nie pograć, bo miałem lenia albo działy się jakieś różne inne historie i zabrakło czasu na ćwiczenie, to w poniedziałek zaczepiali mnie sąsiedzi i pytali się mnie, czy jestem chory, bo wczoraj nie słyszeli trąbki. Oni się tak przyzwyczaili do tego grania, że już nie zauważają tego, że ćwiczę, ale tego, że jest cicho. I tak samo miałem historię już jako nauczyciel grania gry na trąbce w szkole muzycznej w Legnicy. Spotkałem się kiedyś z rodziną, która jeszcze, budynek szkoły był wtedy na ulicy Roosevelta, taki bardzo charakterystyczny, gdzie muzyka, dźwięki wychodziły na dziedziniec, gdzie po drugiej stronie mieszkało mnóstwo ludzi. I spotkałem się kiedyś z tymi ludźmi i spytałem ich po chwili rozmowy, jak oni dają radę, przecież codziennie od godziny przynajmniej 12 do 20 słychać tam klarnety, saksofony, trąbki, puzony itd., itd. Wiesz, co mi powiedzieli? Powiedzieli mi, że jak przychodzą wakacje albo ferie, to oni nie wiedzą, co z sobą zrobić, bo brakuje im tego, no ja to nazywam jazgotem, ale brakuje im tych dźwięków i są do nich tak przyzwyczajeni, że już totalnie nie zwracają na nie uwagi. Natomiast jak nagle tego brakuje, no to już pojawia się problem.
1: No my też nigdy nie byliśmy z żoną poirytowani. Jesteśmy dalecy od irytacji. Raczej śledzimy, zastanawiamy się, rozmawiamy, wyobrażamy sobie, kto to tam się tego grania uczy. To jest bardzo przyjemne. Zresztą te dźwięki, nawet te fałsze, one się bardzo fajnie wpasowują w życie osiedla. Mam wrażenie, jest dużo więcej gorszych dźwięków, które wydobywają się z ulicy, także to wiadomo. Wracamy do Patrycjusza Gruszeckiego. Tę trąbkę znalazłeś na podłodze, jak raczkowałeś, czy ona znacznie później trafiła w twoje ręce. Fajnie by było, jakby było tak, że rzeczywiście na czworaka już pierwsze dmuchanie. Zresztą myślę, że z trąbką pewnie podobnie jest jak z bębnem. Ja mam taką... To każdy, kto zobaczy bębny, ma jakąś taką immanentną, wewnętrzną potrzebę bębnienia. Potrzeba bębnienia w nas jest. Tak samo jest z piłką. Jak ostatnio na wakacjach z moimi dziewczynami, córkami, dążyliśmy do tego wniosku, kupiliśmy taką piłkę do rzucania w wodzie. Jak masz ją w ręce, masz nieodpartą potrzebę, żeby rzucić, żeby w ten sposób pokazać swój wpływ na rzeczywistość. Kamieniem też. Czy z trąbką jest podobnie? Chyba tak. Ja sobie wyobrażam, że jakbym zobaczył teraz trąbkę, to chciałbym z ciekawości chociaż spróbować, co ja tam wytrąbię.
3: Myślę, że jest mnóstwo takich przedmiotów, które mają duszę i jakby kierują naszą uwagę w stronę danej działalności. Wiem, że taka piękna historia dotknęła mojego kolegę serdecznego Łukasza Golca, który opowiadał o tym, że znalazł trąbkę na strychu, u dziadka bodajże, i przyłożył ją do ust i zaczął grać.
1: Magia.
3: Tak, ze mną tak nie było, natomiast jako mały chłopiec wymarzyłem sobie akordeon.
1: No i... Pasowałby do ciebie.
3: No nie wiem. Wyobraź sobie, że grałem na tym akordeon, oczywiście poszedłem do szkoły muzycznej, grałem na tym akordeonie przez 2 lata i mnie z tej szkoły wyrzucono. Dlaczego? Dlatego, że byłem kompletnym beztalenciem, byłem głuchy. Tu, gdzie jest podpórka w akordeonie, na brodę miałem odciśnięte zęby. Po prostu tak nienawidziłem ćwiczyć na tym instrumencie. No i tutaj mała dygresja, ponieważ sam przeżyłem coś takiego, bo później po tym incydencie, kiedy wyrzucono mnie zresztą słusznie ze szkoły muzycznej, miałem rok przerwy. I wróciłem właśnie już na trąbkę. O powrocie do trąbki, znaczy do muzyki, zdecydowałem sam. Natomiast w wyborze instrumentu pomógł mi mój starszy brat, ponieważ on jako klarnecista dokonał takiej chłodnej kalkulacji. Powiedział mi kiedyś: słuchaj, a może trąbka? Popatrz, trąbka to i na pogrzebie, i na ślubie, i na weselu.
1: Karierę ci zaplanował przy okazji.
3: No, oczywiście, że tak. Myślę, że nie zdawał sobie sprawy z tego wtedy, jak daleko to pójdzie. Nikt sobie z tego sprawy nie zdawał. Tym bardziej, że moje początki na tej trąbce też nie były jakieś rewelacyjne. Przez pierwsze 2 lata z tym ćwiczeniem bywało różnie. Może dlatego, że w Lubinie, w którym się urodziłem i wychowywałem, w tamtym czasie nie było nauczyciela stricte od trąbki. Więc uczył mnie klarnecista i nie bardzo umiał to robić. W związku z czym no, grałem na tej trąbce tak, jak umiałem. Nie było to absolutnie poprawne. Natomiast później trafiłem do pana Czesława Zigla, świętej już pamięci, którego po prostu uwielbiałem, który mi te wszystkie błędy wyprostował i tak dalej, i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiaj jako nauczyciel gry na trąbce absolutnie nie przekreślę nikogo. Jeżeli przyjdzie uczeń, który w toku tak zwanego przesłuchania wstępnego nie wykazuje żadnych zdolności, albo jakieś takie no, początki, jakieś tam bardzo małe ilości tego znamiona talentu muzycznego, ja chcę dać wszystkim szansę. Dlaczego? Bo jak wróciłem po tych 2, czyli w sumie 3 latach, bo rok przerwy, do szkoły muzycznej, nagle było tak, jakby mi ktoś z uszu korki wyciągnął. Nagle zacząłem wszystko słyszeć, wszystko rozumieć i byłem jednym z najlepszych uczniów w swojej klasie.
1: To ta trąbka spodobała, to ona ci się tak spodobała, bo to, wiesz jak jest, to zawsze tak, mózg jest dobry w tym, co lubi. Czyli to, co go bawi, co go cieszy, co go właśnie no, pasjonuje, to wiadomo, to, ale samym początkiem jest zabawa, jest po prostu radość. Czy to spowodowało, że te synapsy się tam też, te połączenia neurowe się pootwierały, potworzyły? No nie, bo mówisz, że nie była od początku miłością trąbki.
3: Nie, ja myślę, że to chodziło o wiek po prostu. W pewnym momencie każde dziecko zaczyna więcej rozumieć. Ja widzę po moich uczniach, jak mam 7-latka, to najprostsze rzeczy tłumaczę mu po 30-40 razy i dalej nie rozumie. Na każdej lekcji musimy korygować trzymanie trąbki, postawę, oddech. Wszędzie są błędy, natomiast traktujemy tą pracę jako zabawę i mniej więcej w wieku, w którym u mnie to zadziałało, u tych młodych ludzi też to zaczyna działać. Zaczynają więcej rozumieć, głowa się otwiera na pewne przecież jakże abstrakcyjne rzeczy związane z muzyką i naprawdę wiele z tych pojęć, które jeszcze chwilę temu były totalnie niezrozumiałe, stają się jasne, proste i ta praca wtedy naprawdę jest bardzo, bardzo owocna. Więc myślę, że to chodziło o czas w życiu i to po prostu przyszło samo. Myślę, że niezależnie od tego, jaki instrument bym wybrał, zadziałoby się tak samo, bo dalej to już jest tylko i wyłącznie praca, praktyka codzienna.
1: A jakbyś wrócił do tego akordeonu, to też?
3: Wątpię, bo wiesz, jak to jest, no jak już się człowiek zrazi do jakiegoś instrumentu, to...
1: No, jak na nim już były te zęby odciśnięte, to już wiadomo, o co chodzi. A teraz trąbkę kochasz? Szukasz jej palcami, jak jej nie ma?
3: Tak. Pierwszy raz w życiu musiałem wysłać 2 dni temu trąbkę do naprawy, bo po jednym z koncertów mój serdeczny kolega, wyciągając swoją walizkę z samochodu, jakby potrącił mój futerał, który niefortunnie spadł i tam się wydarzyły jakieś dziwne rzeczy, tłok się zablokował. No to wyobraź sobie, że te 3 dni po prostu wariowałem i dosłownie 2 godziny temu wyciągnąłem tą trąbkę z kartonu, w którym przyszła bardzo porządnie opakowana, świetnie naprawiona przez mojego kolegę z Łańcuta. No i wreszcie zacząłem oddychać pełną piersią.
1: To był Patrycjusz Gruszecki, który wystąpi 3 października w sobotę o godzinie 19 w kościele ewangelicko-augsburskim Marii Panny w Legnicy na koncercie From Silesia to Jazz Rudolfina. Na ten koncert zapraszaliśmy dzisiaj w programie. A teraz już na sam koniec jeszcze jedna książka warta polecenia i polecają Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, bo to książka do wypożyczenia w LBP właśnie.
5: Ważna kolejna książka, ważna dla Warszawy, dla powstania warszawskiego, ale też ważna dla nas wszystkich, bo chyba to takie memento, o którym powinniśmy pamiętać. Kolejna książka osoby związanej z powstaniem, uczestniczki powstania warszawskiego, Danuty Dworakowskiej, to książka bardzo mało dostępna, ale bardzo pięknie wydana pod tytułem Pianistka. Autorka ma bardzo duże poczucie humoru, dlatego dołożyła tytuł Między dzieciństwem a zdziecinnieniem, bo twierdzi, że dzieciństwo to wiadomo kiedy, a zdziecinnienie to właśnie wtedy, kiedy się już bardzo mocno zaawansowaną wiekowo jest osobą. To są wspomnienia, do których z pisania namawiała autorkę rodzina i bliscy, opowieść o domu, w którym kultura i humanizm były fundamentem życia. Nawet wtedy, gdy wokół rozpada się świat, jak działo się podczas wojny i powstania warszawskiego. I urocza narracja, bardzo świetny, bogaty język, prowadzi czytelnika przez barwną, przedwojenną Warszawę, legendarny dom pod królami, beztroskie lato spędzane poza miastem. To są ostatnie chwile dziecięcego szczęścia, a potem już doświadczenia wojenne, okupacyjna codzienność, tajne koncerty, nauczanie, aż po powstanie warszawskie, gdzie jako nastoletnia sanitariuszka na Starówce autorka była świadkiem zagłady swojego miasta i rodzinnego domu. No a później odbudowa życia po wojnie, powrót do studiów, do pracy artystycznej, udziału w międzynarodowych konkursach i konsekwentnego budowania świata na nowo. Książka napisana z wielkim wyczuciem, z pozorną lekkością, bo nawet o trudnych sprawach pisze lekko i nawet z lekkim dystansem do swojej osoby. Bardzo zapraszam do lektury. Takie trochę odniesienie, był pianista, prawda? A tutaj pianistka, która też przetrwała okupację i i walczyła o wolność swojego miasta. Ważna książka w naszym księgozbiorze. Pozyskaliśmy jeden egzemplarz, proszę Państwa, będzie w Loży Dobrej Książki przy ulicy Piastowskiej. Zapraszam serdecznie do lektury.
1: Dobra książka w poleceniu Anny Gontowskiej kończy dzisiejszy program Tydzień w Legnicy. No a skoro koniec, no to czas się pożegnać. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami, że słuchaliście zaproszenia na fajny koncert, że posłuchaliście muzyka, który na koncercie wystąpi przedstawiciela fundacji, która koncert organizuje. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Tydzień w Legnicy. Zapraszam na naszą audycję jednocześnie, audycję weekendową, publicystyczną. Mówimy o tym, co dzieje się ciekawego w Legnicy. O czym warto powiedzieć, co się już wydarzyło, co będzie się działo, tak, bo i podsumowanie oraz zapowiedzi w naszym programie, przegląd wydarzeń również, czyli z tych tematów, co już się wydarzyły. I to teraz, zaraz w pierwszym kwadransie naszego programu ten przegląd wydarzeń się pojawi. To będą informacje, których słuchaliście w tygodniu, jadąc rano samochodem do pracy, na przykład. Ale wcześniej pojawi się Anna Granas z Fundacji Dobre Znaki. No i Anna Granas powie nam o Różowym Październiku, o fantastycznej akcji i o spotkaniu 2 października, na które zapraszamy wszystkie panie, na które zaprosi właśnie teraz Anna Granas wszystkie panie.
4: Dzień dobry, Anna Granas, Fundacja Dobre Znaki.
3: No i takim spokojnym tonem, taka zrelaksowana, ale jeszcze przed chwilą cała w nerwach, cała rozpędzona, bo Różowy Październik, tak mogę powiedzieć, Różowy Październik to dużo roboty, nie?
4: Wbiegłyśmy w Różowy Październik w połowie września i można powiedzieć, że już jesteśmy na niezłym rozpędzie. Startujemy 2 października w Legnicy, bardzo szybko w tym roku. Inauguracją i takim naszym flagowym spotkaniem Legnica w Różu spotykamy się w Akademii Rycerskiej 2 października o godzinie 17 i w tym roku stawiamy na świetny wygląd i dobry humor.
3: O, no to dobrze, to tak ogólnie zarysowaliśmy, ale teraz w szczególe poproszę, jak to spotkanie będzie wyglądało, co tam będzie się działo, żebyśmy zaprosili te panie, które by myślały o tym, żebyś, ale może i panów, ja zawsze tak z tymi panami, może by się też wybrali.
4: W tej lekkiej formule zaszyłyśmy najważniejsze, co w październiku ma wybrzmieć, czyli profilaktyka i zdrowie, kobiece zdrowie. Dlatego zapraszamy również panów, no bo w końcu też poniekąd są odpowiedzialni za swoje panie, a impreza jest otwarta zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Natomiast będziemy mówić głównie o kobiecym zdrowiu, a temat tegorocznej inauguracji naszego spotkania Legnicy w Różu jest bardzo, bardzo ważny. Ten temat to są manipulacje na temat zdrowia, diety i wszystko to, co nas bombarduje ze stron internetowych, z mediów społecznościowych, a nie do końca, a często wcale nie jest prawdą medyczną.
3: A, czyli będziecie walczyły z fałszywymi newsami dotyczącymi tej dziedziny oczywiście.
4: Walczymy z pseudomedycyną. Jako Fundacja Onkologiczna czujemy wielką odpowiedzialność za nasze podopieczne i naszych podopiecznych onkologicznych. Widzimy ogromne zagrożenie z tej strony. Chcemy walczyć z dezinformacją. To ogromnie ważne, żeby wybrzmiewało, jakie są fakty i że jest tylko jedna rzetelna wiedza medyczna, poparta badaniami naukowymi.
3: To formuła będzie wyglądała w ten sposób, że będą specjaliści będą dementowali przeróżne fałszywe doniesienia?
4: W tym roku w lżejszej formie, ale ze znakomitą obstawą merytoryczną. Naszym gościem specjalnym będzie Michał Podejko, twórca zdopingowanych.pl, kulturysta i dietetyk, znany z tego, że w mediach społecznościowych właśnie rozprawia się z takimi dietetycznymi bzdurami, i w sposób półżartobliwy, ale bardzo merytoryczny opowiada, dlaczego nie należy się tymi wszystkimi świetnymi radami kierować w życiu i w diecie.
3: A medyczne, te medyczne takie właśnie sposoby, doniesienia, metody też będziecie dementować, czy raczej będzie ta dietetyka?
4: Oczywiście wrzucimy je do przysłowiowego pokebola, ponieważ taki styl swoich rolek przyjął Michał, a my będziemy to kontynuować na wydarzeniu. Bardzo się cieszymy z tego spotkania. On specjalnie do nas przyjeżdża z Gdańska. Już wiemy, że powtórzymy jego wizytę w listopadzie razem z drugim bardzo rozpoznawalnym lekarzem, influencerem. Także to będzie kolejne wydarzenie w serii. Oprócz tego chcemy was zaprosić na wesoło, na stand-up o zdrowiu. To będzie taki stand-up push-up.
3: Ale to też będzie tego drugiego?
4: Tak, to wszystko będzie tego drugiego. Oprócz tego będzie gala, przepyszny poczęstunek, badania organizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Cieszymy się, że mamy takiego wspaniałego partnera, który na miejscu wykona właśnie takie badania. Akurat badania krwi tam mamy, będzie badanie przesiewowe USG, zapisy na mammografię. Oprócz tego badanie wzroku wykonywane przez Optyk Nowakowski, jak co roku. Dużo będzie się działo.
3: No to fajnie, a ten stand-up to kto będzie robił?
4: Legnicka spółdzielnia komediowa, która kroczy przy nas już któryś raz na wydarzeniach i dobrze się lubimy i znamy i możemy na siebie liczyć. Bardzo się cieszymy z tego.
3: My też i nasi słuchacze też znają te instytucje. To dobrze, to będzie wesoło. A czy wasze podopieczne, czyli pacjentki, czyli osoby przed i po leczeniu i w trakcie leczenia, chociaż wasze to przede wszystkim przed i po, ulegają takim namowom, trendom, sposobom, które są szemrane, tajemnicze, niepewne?
4: Tak, ulegają i to jest główny powód, dla którego zajmujemy się tym tematem, tą właśnie dezinformacją i walką z nią. Jest grupa pań, same miałyśmy takie w fundacji, które zrezygnowały z systemowego leczenia i tych niestety nie ma już z nami.
3: Tak całkiem zrezygnowały.
4: Tak całkiem zrezygnowały, postawiły na metody jak picie wody strukturyzowanej i różne inne rzeczy, które na pewno, na 100% nie pomogą w leczeniu raka.
3: To była Anna Granas z Fundacji Dobre Znaki. Jeszcze będzie w naszym programie, w programie Tydzień w Legnicy. Za moment, za chwilę dokończymy tę rozmowę o ważnych działaniach związanych z profilaktyką zdrowotną, o Różowym Październiku, o Fundacji Dobre Znaki. Też pomówimy troszeczkę o tym, co robią. Ale teraz proszę posłuchajcie przeglądu wydarzeń, czyli przypatrujemy się wszystkim tym, przypominamy sobie wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce w minionym tygodniu. Moi redakcyjni koledzy, kolega i koleżanka przedstawiali wam wiadomości codziennie rano. Możecie słuchać tych newsów, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się w Legnicy i w regionie. Zapraszam serdecznie, przypomnijmy sobie.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Legnica kupuje drony, pompy, defibrylatory i 1000 innych urządzeń do ratowania życia, zdrowia i mienia. Miasto inwestuje 1 000 000 zł z rządowego wsparcia w sprzęt do obrony cywilnej. Urząd ogłosił zapotrzebowanie i do jutra czeka na oferty od dostawców. Zamówienie jest podzielone na 4 części. Grzegorz Pałka.
5: Pierwsza dotyczy sprzętu do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa urządzeń to sprzęt techniczny, pompowy, transportowy i logistyczny.
1: Potrzebny jest też sprzęt do łączności, monitoringu i sprzęt medyczny. To wszystko ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców w razie nagłych zagrożeń. Setka maluchów znajdzie opiekę w nowym legnickim żłobku. 1 października rozpocznie się rekrutacja do nowej placówki na osiedlu Piekary. Wnioski będzie można składać w Legnickim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Poselskiej 13 do 23 października. Na żłobek ruszy w listopadzie. Legnica kupuje drony, defibrylatory i 1000 innych urządzeń do ratowania życia, zdrowia i mienia. Miasto inwestuje 1 000 000 zł z rządowego wsparcia w sprzęt do obrony cywilnej. Urząd ogłosił zapotrzebowanie i do jutra czeka na oferty od dostawców. A zamówienie jest podzielone na 4 części. Grzegorz Pałka.
5: Pierwsza dotyczy sprzętu do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa to sprzęt techniczny, pompowy, transportowy i logistyczny. Trzecia część zamówienia dotyczy sprzętu do łączności i monitoringu. Czwarta grupa obejmuje wyposażenie ratownicze, medyczne, ochronne i specjalistyczne.
1: Do 14 października mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do planu zapotrzebowania Legnicy w ciepło, prąd i gaz. Wnioski i zastrzeżenia można przesłać mailem albo złożyć w urzędzie. A teraz ogrodnik, który na działce przy Spalonej obok pomidorów uprawiał konopię. Nietypową i przede wszystkim nielegalną uprawę. Zauważyli policjanci podczas rutynowej kontroli stojącej na działce szklarni. 22-latek, do którego ta uprawa należała, stanie przed sądem. Do jutra Legnica czeka na oferty sprzedawców oferujących sprzęt do obrony cywilnej. Na liście zapotrzebowania są 4 kategorie sprzętu. Pierwsza dotyczy tego do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa urządzeń to sprzęt techniczny, pompy, pilarki spalinowe czy zbiorniki transportowe na paliwo i wodę. Co jeszcze? Grzegorz Pałka.
5: Część zamówienia dotyczy sprzętu do łączności i monitoringu. Czwarta grupa obejmuje wyposażenie ratownicze, medyczne i specjalistyczne.
1: Przed Sądem Okręgowym w Legnicy zakończył się proces budowlańców oskarżonych o wybuch gazu w Ścinawie. Dzisiaj sąd wysłucha mów obrońców. Prokuratura zażądała 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności dla kierownika robót Dawida K. i 3 lat pozbawienia wolności dla drugiego oskarżonego. Potrzebni są wolontariusze na 15. Legnicki Półmaraton i 7. dziesiątkę. Biegi odbędą się 4 października. Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje osób, które pomogą przy trasie oraz zadbają o uczestników biegu. A w wiadomościach o 12:00 legnicki ogrodnik, który obok warzyw uprawiał konopie. W ciągu dnia zawyją dziś w Legnicy syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy informuje o zaplanowanych na dziś działaniach sprawdzających syreny alarmowe w jednostkach OSP. Strażacy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i niereagowanie na sygnały. Zobaczył patrol i zaczął się denerwować. To go zgubiło. Policjanci na Kartuskiej od razu zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie mężczyzny prowadzącego skuter. Zatrzymali go, jak się okazało, słusznie. 34-latek miał przy sobie marihuanę i metamfetaminę. Mężczyźnie grozi teraz do 3 lat więzienia. Zakończył się remont na Poznańskiej. Są nowe chodniki, ścieżki rowerowe. Wymieniono infrastrukturę podziemną i przebudowano jezdnię. Rozpoczął się natomiast remont na Roosevelta, mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
6: Proszę, nie jeździcie na pamięć i pamiętajcie, gdzie zostawiacie samochody, żeby nie utrudniać budowy.
1: A oni nie chcą śmietników pod oknami. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do legnickiego budżetu obywatelskiego. Na projekty wskazane przez mieszkańców można głosować do 25 września. Tymczasem grupa mieszkańców złożyła do prezydenta petycję, w której sprzeciwiają się realizacji ubiegłorocznego zwycięskiego projektu LBO. Chodzi o przebudowę podwórka w kwartale ulic Fredry, Batorego, Głowackiego i Chojnowskiej. Mieszkańcom nie podoba się projekt, bo zakłada, że śmietniki zostaną ustawione zaledwie 8 metrów od okien. Prezydent ma 3 miesiące na rozpatrzenie petycji. A niecałe 2 tygodnie zostały do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. To dobry moment, bo studenci z Legnicy upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki medycznej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, wyjaśnia Krystyna Michałek z ZUS-u.
7: Nie dzieje się to automatycznie.
1: Studenta do ubezpieczenia mogą zgłosić pracujący rodzice lub dziadkowie. W Legnicy przy Kamiennej i Kościelnej powstanie nowe osiedle TBS. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kamienna Góra podpisało właśnie umowę z generalnym wykonawcą. W nowych budynkach TBS na Zakaczawiu będzie 45 mieszkań i garaż podziemny. Rozpoczęła się już rekrutacja, wnioski są dostępne na stronie TBS Kamienna Góra. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
8: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni. Nie dzieje się to automatycznie. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie.
1: Trener odszedł. Kto go zastąpi? Po porażce ze Stalą Rzeszów władze Miedzi Legnica rozwiązały kontrakt z trenerem Januszem Niedźwieckim. Kto mógłby przejąć prowadzenie legnickiej drużyny? W mieście mówi się o 2 osobach. To Dawid Kroczek i Artur Węska. Ale na razie to tylko spekulacje.
9: Dawid Filipowski, zapraszam. Na początek Chocianów i Raków. W tych 2 miejscowościach wczoraj sanepid wykrył w wodociągach przekroczenie parametru bakterii z grupy coli. Woda nadaje się do spożycia, ale po uprzednim przegotowaniu minimum przez 2 minuty. Mniej więcej tyle samo czasu zajmuje oddanie głosu w legnickim budżecie obywatelskim. Na osiedlu Kopernik właśnie ruszył mobilny punkt LBO. Do godziny 12:30 na targowisku przy ulicy Górniczej możecie porozmawiać z koordynatorami o projektach i oddać swój głos. Do głosowania zachęca też prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
10: Przypominam, nie trzeba PESEL-u, wystarczy tylko numer telefonu i nazwisko, oczywiście państwa adres zamieszkania i po problemie zajęło mi to z minutę.
9: Głosowanie na projekty w legnickim budżecie obywatelskim potrwa do piątku do godziny 17. W tym roku do wydania jest 5 milionów złotych. Zaczynamy od wczorajszego wypadku w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. Po punktowym osunięciu się skał jeden górnik w ciężkim stanie trafił do szpitala. Przyczyny wypadku zbada specjalna komisja. A Dolnośląski Oddział ZUS-u ostrzega przed naciągaczami. Zwracają się do osób z niepełnosprawnościami i oferują pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Oczywiście za opłatą. Tymczasem ZUS pomaga we wszystkich formalnościach bezpłatnie, deklaruje Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego Zakładu.
11: Naciąganie na płatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego jest szczególnie nieludzkie.
9: Zanim cokolwiek podpiszecie, zadzwońcie do ZUS-u i zapytajcie, jakie formalności są potrzebne. Do skutecznej nauki chemii na pewno przyda się nowoczesna pracownia. Właśnie została otwarta w liceum ogólnokształcącym w Złotoryi. A jeśli mieszkacie w Legnicy i potrzebujecie wsparcia asystenta osobistego, to koniecznie posłuchajcie wiadomości za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Przegląd wydarzeń, czyli to, co działo się w Legnicy w minionym tygodniu, to już za nami, a przed nami druga część rozmowy z Anną Grana z Fundacji Dobre Znaki. Mówiliśmy o tym, że 2 października w Akademii Rycerskiej bardzo ważne, fajne wydarzenie o charakterze profilaktycznym. Zapraszamy wszystkie panie na nie, ale i panów też oczywiście. A teraz pomówimy troszeczkę o samej działalności Fundacji Dobre Znaki, bo robią bardzo dużo dobrego. Pomagają osobom, które szykują się do leczenia, osobom po leczeniu i to w taki wielowymiarowy sposób. O tej działalności teraz Anna Grana z Fundacji Dobre Znaki. Proszę Ania, przypomnij mi jeszcze tylko a propos waszej działalności, bo ja to mam taki zamiar robić przy każdej naszej rozmowie, żeby tych kobiet, które będą przy was, było więcej. Czym wy się zajmujecie przede wszystkim?
4: My się zajmujemy wsparciem w kryzysie. I to wsparcie w kryzysie akurat w tym momencie w fundacji skoncentrowane jest głównie na działania aktywizujące, rehabilitacyjne i wsparcie psychologiczne pacjentek onkologicznych, ale nie tylko, ponieważ no, na chwilę obecną również realizujemy takie zadania społeczne na aktywnych zielonych dzielnicach z miastem Legnica. Mamy tych działań bardzo dużo z Fundacji DKMS, jak już od 3 lat, czyli mogę powiedzieć, że jak co roku prowadzimy rehabilitację pacjentów hemato-onkologicznych bezpłatnie w Legnicy i wsparcie psychologiczne, czyli kontynuujemy te nasze działalności, o których już rozmawialiśmy. 2 października to jest pierwsze spotkanie, które mamy w ramach Legnicy w Różu, ale my przez cały miesiąc wraz z miastem Legnica będziemy huczeć na różowo i mamy dla was dużo więcej, więc obserwujcie nas na mediach społecznościowych. Będzie różowa potańcówka, zumba z Adamem, będą spotkania bezpłatne w różnych strefach fitness w mieście, treningi na różowo. Będzie wydarzenie Akiś Babo.
3: Bardzo ładna nazwa.
4: Słyniemy podobno z przewrotnych nazw wydarzeń. Będzie to spotkanie ze zdrowym fermentem, 4 fermentacje, warsztaty kiszenia, bo uważamy, że naturalne kiszonki to też krok w stronę zdrowia, dobrej diety, a przede wszystkim oszczędza nasz portfel, taka umiejętność, więc zapraszam was serdecznie do obserwacji naszych mediów i oczywiście miasta Legnicy.
3: Czyli będzie można coś fizycznie zakisić?
4: Tak.
3: To fantastycznie. A proszę powiedz mi, a propos, jeszcze wydaje mi się, że moglibyśmy przypomnieć, a powiedzieć tym, którzy jeszcze nie słyszeli, na czym polega to przygotowanie do leczenia, na przykład w waszym przypadku, na czym polega ta opieka, na czym polega ta wiedza, którą serwujecie tym, którzy szykują się do leczenia. O co tam dokładnie?
4: To jest takie trudne słowo, prehabilitacja, i powtarzamy je jak mantra, bo im szybciej po diagnozie albo przy podejrzeniu nowotworu, ale też każdej innej choroby, czy to kardiologicznej, czy przed zabiegiem operacyjnym na kolano. Im szybciej zajmiemy się tym naszą jakością funkcjonowania, tym lepiej przejdziemy przez to leczenie, bardziej zadbamy o swoją dietę, dopełnimy ją o niezbędną ilość białka, zapewnimy sobie budulec do tego, żeby się potem szybciej zagoić. Im bardziej wesprzemy się ruchowo i poprawimy kondycję, tym szybciej wyjdziemy, wyrehabilitujemy się z tego kryzysu. Im bardziej zadbamy o to, żeby mieć dobre, satysfakcjonujące relacje i być mocniejsi psychicznie, czyli zatroszczymy się o tą sferę psychiczną, tym łatwiej i bardziej optymistycznie po prostu przepchniemy się sami przez ten moment kryzysowy. I będziemy na ten temat również edukować. To będą nasze kolejne wydarzenia w listopadzie, ale mam nadzieję, że do tego czasu jeszcze porozmawiamy.
3: No, na pewno. Czyli rozumiem, że wzmacniacie przed leczeniem, żeby to leczenie przejść jak najlepiej, żeby być jak najsilniejszym, wzmacniacie przez dietę, przez ruch, no i przez dobrostan taki, jak to się teraz mówi, psychiczny.
4: Dokładnie tak. I można z nami ćwiczyć. W obliczu diagnozy onkologicznej zapraszamy na bezpłatne zajęcia onkojogi, które realizujemy już w kilku miejscach, w Legnicy, w 2 przestrzeniach, w województwie Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym oraz na Piastowskiej 1 w drugim wymiarze Akademii Awatara. Tam mamy grupy, z którymi ćwiczymy regularnie. Jesteśmy też we Wrocławiu, więc można się do nas zgłaszać. Jesteśmy w Szczecinie, jesteśmy w Pruszczu Gdańskim. Tak mamy rozrzucone te nasze działalności, tam gdzie dobra wola i chęć współpracy i zasoby.
3: Odnotowujemy też zawsze rosnącą skalę waszych działań. To ile teraz jest kobiet, dziewczyn przy was? Ile jest miejsc? Ile przewija się? Jakaś taka liczba, która by nam to uświadomiła?
4: W tej chwili w samym wsparciu, na zajęciach i we wsparciu psychologicznym i rehabilitacyjnym ponad 200 pacjentów, bo to nie tylko panie.
3: I to cały czas rośnie, rozumiem?
4: Rośnie, no utrzymujemy to na mniej więcej od jakiegoś czasu zbliżonym poziomie, żeby nie tracić na jakości tego wsparcia. Takie są nasze możliwości w tej chwili. Natomiast w skali roku jest to, ponieważ jest to wsparcie, które też często odbywa się przez jakiś okres czasu, to w skali roku podejrzewam, że ta statystyka będzie dużo wyższa.
3: I ile to już lat działacie? Bo ja zapomniałem.
4: Od listopada 2022 roku, więc czwarty rok, jak na tak krótki czas, to wydaje mi się, że wydajnie.
3: No tak, to już trochę, ale z drugiej strony rzeczywiście krótko, ale na czterech nogach.
4: Tak jest.
3: No dobrze, to zapraszamy na 2 października i zapraszamy na wasze media społecznościowe, żeby śledzić dokładnie, co tam będzie wyskakiwało.
4: Profil facebookowy Fundacja Dobre Znaki, Instagram Fundacja Dobre Znaki, miasto Legnica. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Anna Grana z Fundacji Dobre Znaki zapowiadała wydarzenie 2 października w Akademii Rycerskiej. Wszystko znajdziecie, jeśli chcecie sobie przypomnieć, na mediach społecznościowych Fundacji Dobre Znaki. A teraz Adam Kobel o działaniach Kolegium Vitellona. Troszeczkę o tym, co było, co będzie. Wszystko to w kontekście rychłego początku roku akademickiego. W Kolegium Vitellona Uczelni Państwowej, oczywiście.
12: Wrzesień to jest też taki okres, w którym zaczyna funkcjonować, z którym trwa jakby nabór do programu Aktywny Samorząd. To jest moduł 2 tegoż programu, gdzie osoba z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami, osoba, która dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności, może skorzystać z dofinansowania do studiów właśnie niestacjonarnych, składając odpowiedni wniosek przez tak zwany SOW, czyli System Obsługi Wsparcia w PFRON-ie. System ten jest realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Legnicy, ale jeśli ktokolwiek potrzebuje jakiejś pomocy, to nasza rada, czyli ja i moje 4 koleżanki, którzy tę radę reprezentują, możecie się zgłaszać czy drogą mailową, czy na dyżurach, które pełnimy w pierwsze wtorki miesiąca, o taką informację, pomoc na pewno jej udzielimy. Dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że już pomijając, że jestem pracownikiem uczelni, ale jakby działając w środowisku osób z niepełnosprawnościami, a reprezentując też Radę, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak uczelnia Kolegium Vitellona staje się coraz bardziej otwarta. I tu nie chodzi mi tylko o slogan, że jesteśmy coraz bardziej otwarci czy coraz bardziej dostępni, chociaż tak się nazywa ten projekt, w którym uczelnia bierze już od wielu lat udział, czyli Kolegium Vitellona Uczelnia Coraz Bardziej Dostępna. Ale mówię tutaj z tej perspektywy, że wychodzimy naprzeciw. Ostatnio mieliśmy nawet spotkanie w ramach uczelni z członkami terenowego koła Polskiego Związku Głuchych, gdzie osoby, które nie dosłyszą bądź nie słyszą, były pod wrażeniem podczas naszego spotkania, podczas gdy pokazaliśmy także za pomocą tłumacza języka migowego, że jeżeli jest ktoś po maturze, kto chciałby podjąć studia, dostanie się na te studia, to proszę mi uwierzyć, nie ma przeszkód, przez które nie można byłoby przeskoczyć, których nie można byłoby pokonać. Co więcej, żywimy nadzieję, że po takim spotkaniu, a przynajmniej takie odczucie mamy od co najmniej 2 osób, które nie słyszą, że zastanawiają się nad tym, czy nie podjąć studiów właśnie w uczelni, która jest tutaj na miejscu, na wyciągnięcie ręki w środowisku lokalnym i która naprawdę jest coraz bardziej dostępna. Jak widzisz, Maćku, mogłem połączyć te 2 rzeczy. To jeszcze tylko właściwie 3 rzeczy, TPD, środowisko i samo kolegium, ale zbliżając się do początku roku akademickiego, nie chciałbym pominąć też ważnej instytucji u nas funkcjonującej, czyli Akademickiego Związku Sportowego. króciutko tylko powiem, jeszcze przed rozpoczęciem roku na naszych social mediach pojawi się wywiad z ciekawymi trzema liderkami z sekcji turystycznej w tymże Akademickim Związku Sportowym, gdzie myślę, że jeszcze przed tym, zanim się rozpocznie rok akademicki, dziewczyny pokażą, że warto dołączyć do tego związku, warto uczestniczyć we wszelkich wydarzeniach sportowych czy turystycznych, ale wcale nie trzeba być studentem, czy wcale nie trzeba uczestniczyć aktywnie w tym związku, a można uczestniczyć dzięki temu w wielu na przykład ogólnopolskich inicjatywach, więc do tego serdecznie zachęcam przy okazji na nasze social media, ale też nasz prężnie działający AZS w postaci Tomka Chochołka, czy pana prezesa Tomasza Majchrzyka. Panowie podejmują tak szereg działań, które powodują, że no... Szkoda byłoby nie skorzystać, żeby w tym związku nie być. Maćku, jeszcze teraz, czy mamy czas, żebym powiedział o dwóch akcjach, które się wydarzyły, a które...
13: Proszę bardzo, jak były ważne, trzeba o nich przypomnieć.
12: No to w takim razie wakacje też były dla nas intensywne, pracowite, co nie znaczy, że mówię to w tym kontekście negatywnym, absolutnie nie. Tym bardziej, że powiem o jednej z akcji, która dzieje się nadal. Na koncie zebraliśmy już ponad 20 tysięcy złotych. To jest akcja w lipcu bardzo nagłośniona w mediach regionalnych. Mówię tutaj o akcji Kilometry dla Kasi, gdzie wraz z Komendą Miejską Policji w Legnicy i policjanci, czyli pracownicy tej komendy i pracownik Kolegium Vitalona zdecydowali się przejechać 400 km ze Świnoujścia na Hel rowerami, mając na koszulce mając na koszulce emblematy związane z tą akcją, czyli kodem QR do zbiórki dla Katarzyny Job, policjantki, która w tym roku doznała rozległego udaru i która potrzebuje pieniądze na kosztowną rehabilitację. Akcja, nie będę mówił o jakby jej przebiegu, bo była i ciężka, i trudna, bo trasa była trudna i pewne niedogodności losu, tak jakby chociażby niesprawny rower czy pogoda, która pokrzyżowała plany, ale pozwoliła panom dojechać do celu, nagłośnić zbiórkę i zrealizować, rozszerzyć informację o tak zwanym challenge'u dla Kasi. Wiem, że akcja odbywa się równolegle. Cały czas kolejne instytucje, bo na tym polegał ten challenge, żeby nominować kolejne osoby, zrobić zdjęcie z plakatem, dać link do zrzutki, wpłacić pieniądze na zrzutkę i kolejne osoby, nie wymagając żadnej aktywności fizycznej, czy to rowerowej, czy jakiejkolwiek aktywności sportowej, mogli z tą akcją pójść dalej. Więc to jest jedna z akcji, która się odbyła. No i jesteśmy świeżo po wizycie w Jeleniej Górze, gdzie nasza uczelnia stworzyła edukacyjną strefę Vitalona. Mianowicie to jest druga edycja starego Base Campu. To jedna z tych wakacyjnych inicjatyw, która jest de facto zupełnie inna niż działalność, którą robimy tutaj na co dzień. Ale 22 i 23 sierpnia w Pałacu Sobieszu w Jeleniej Górze odbył się Festiwal Polskiego Himalaizmu. To jest już druga edycja, jak wspomniałem. I to jest wydarzenie, które łączy historię polskich wypraw wysokogórskich z nowym pokoleniem. A wiem, Maćku, że rozmawiałeś z jego pomysłodawcą, czyli de facto też z naszym dziekanem Maciejem Pietrowiczem. Stąd z przyjemnością wzięliśmy udział w tym wydarzeniu i stworzyliśmy takie mobilne studio telewizyjne, gdzie uczestnicy tych wypraw bądź uczestnicy samego festiwalu mogli przyjść, nagrać swoje wspomnienia, jakby spostrzeżenia na temat samego festiwalu albo jakieś anegdoty, które zapadły im w pamięci. I ten materiał będzie dostępny na stronach internetowych właśnie starego Base Campu.
3: To był Adam Kobela, to jest program Tydzień w Legnicy. I teraz w programie Tydzień w Legnicy, programie publicystycznym, zabierzemy was w sferę kultury, do Muzeum Miedzi. Tej kultury tam jest naprawdę dużo. Tomasz Grabowski powie tym, którzy w Muzeum Miedzi może jeszcze nigdy nie byli albo bywają rzadko, co takiego w Muzeum Miedzi mogą zobaczyć. Czym Muzeum Miedzi przyciąga legniczan do siebie, dla tych, co nie wiedzą.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
14: Tomasz Grabowski, Muzeum Miedzi w Legnicy, dział edukacji i promocji.
15: Ja właściwie w programie polecam Muzeum Miedzi regularnie. My właściwie, bo przecież i pan się pojawia na antenie i pracownicy Muzeum Miedzi, mówimy o poszczególnych wystawach, ale ja bym chciał też tak w ogóle podsumować troszeczkę, żeby kto chociaż odrobinę zainteresowany Muzeum Miedzi, a jeszcze nie bywał, żeby się dowiedział, co tutaj ciekawego można robić. No, podstawa działalności to wystawy czasowe, czyli te, które pokazujecie raz na jakiś czas, raz na dłuższy czas, to jest zazwyczaj.
14: Tak, przeważnie u nas tych wystaw rocznie mamy od kilku do nawet czasami kilkunastu, nawet przesadzając może kilkunastu, to nawet za dużo, ale bardzo często się one zmieniają.
15: Czyli do 10 się zbliża czasami.
14: Tak, do 10 tak. Bardzo często mamy tych wystaw naprawdę dużo często są po prostu zmiany tych wystaw. Są różnorodne, dotyczące historii Legnicy, ale też nie tylko, bo są czasami takie wystawy, które przyjeżdżają do nas z innego muzeum lub są też wypożyczane gotowe praktycznie wystawy lub po prostu też kolekcje ze zbiorów prywatnych. Więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża.
15: Rozumiem. No i te wystawy oczywiście parę miesięcy w muzeum są. Ja zawsze też mówię o tym, że to jest trochę czasu, ale przypominam, że to nie jest aż tak dużo czasu, jak się wydaje. Jak człowiek zabiegany, to trzeba się zorientować, że jest, żeby zdążyć. Domyślam się, że pewnie jest wiele takich wystaw, na które ci, którzy chodzą, czasem po prostu nie zdążą, no bo z takiego zwykłego przekonania jest jeszcze czas, skoro wystawa na przykład 3-4 miesiące.
14: Dokładnie tak, bo nam się wydaje, każdemu się wydaje, nawet nam jako organizatorom oraz osobom, które od nas odwiedzają, że o, jak wystawa jest na przykład, nie wiem, od marca do września, to jest dużo czasu, wakacje, wszystko można sobie zobaczyć, ale później jak się właśnie poplanuje ten swój czas, to później się faktycznie nagle ten czas nam ucieka i nagle się okazuje, że tej wystawy już nie ma albo zostały parę dni do jej trwania, do końca jej trwania, więc naprawdę my zawsze polecamy, że jeśli jest nowa wystawa, to najlepiej od razu się też na niej pojawić, bo czasami też, tak swoją drogą też w ogóle, czasami te wystawy się czasami też zmieniają, na przykład, nie wiem, są obiekty, które są wypożyczane przykładowo na początek wystawy i muszą ze względów konserwatorskich wrócić do magazynów jakiegoś muzeum czy naszego muzeum. Są czasami te obiekty podmieniane na podobne lub kopie, więc czasami też warto przyjść. Mamy teraz taką obecnie wystawę właśnie czasową, gdzie są wypożyczone grafiki takiego artysty, który udokumentował Legnicę i te obrazki, te grafiki za jakiś czas zostaną podmienione przez inne, bo właśnie ze względów konserwatorskich muszą zostać wymienione, więc są poniekąd unikatowe, bo teraz są, za miesiąc będą inne, więc właśnie zawsze polecamy odwiedzać nasze muzeum, jeśli jest jakaś ciekawa wystawa, która kogoś interesuje bardziej, to zawsze warto przyjść sobie raz, a później sobie jeszcze obejrzeć drugi raz przed końcem, bo czasami może coś się zmienić.
15: No właśnie, czyli same wystawy też się zmieniają, się zdarza. Jakie to są wystawy? No jest sztuka, jest historia.
14: Niekiedy mamy wystawy też biżuterii, tak, w ramach Festiwalu Srebro, który tutaj od wielu, wielu lat w Legnicy gości. Mamy rokrocznie, odbywa się też u nas oczywiście międzynarodowa wystawa Satyrykon, która dosłownie niedawno została u nas otwarta. Oczywiście mamy wystawy właśnie poświęcone historii Legnicy. No i tak czasami właśnie też robimy też wystawy malarstwa, ale też naszą główną wystawą, poza tymi czasowymi, oczywiście też jest nasza wystawa stała. No bo w końcu jesteśmy Muzeum Miedzi, to ta miedź musi też być, więc

0: zastosowaniu domowym. Też są nawet elementy tutaj przedstawienia też numizmatyki, więc naprawdę i też zastosowania miedzi, nie wiem, w kuchni, w łazience, w kościele, więc tych eksponatów jest naprawdę dużo i mogą też zadziwić swoją formą, bo każdy, kto przychodzi, się zastanawia, no jak ta miedź wygląda, no, każdy sobie ma jakieś wyobrażenie, ale na tej wystawie może zobaczyć, jak różne kształty ona i zastosowanie może przybrać. No i tak jak to stare przysłowie też mówi, kto miedź przy sobie nosi, o zdrowie nie prosi, więc to cały czas na naszej też wystawie można pokazywać poprzez właśnie też właśnie biżuterię, bo mało kto też każdy wie, że dawniej przynajmniej mówiono, że właśnie miedź też noszono, aby tą miedź dostarczać do organizmu, więc naprawdę tej miedzi, jej zastosowania i wykorzystywania na przestrzeni lat można tutaj zaobserwować na tej wystawie bardzo dużych rodzajach.
1: No jest też wystawa, która opowiada o Akademii Rycerskiej, miejscu, w którym mieści się część Muzeum Miedzi.
0: Dokładnie tak. Teraz Akademia Rycerska po dziś dzień oczywiście monumentalny gmach, w którym teraz się obecnie znajdują różne instytucje, tak, bo jesteśmy my, czyli Muzeum Miedzi, jest Urząd Miasta, ale jest Legnickie Centrum Kultury, który organizuje świetne imprezy, między innymi właśnie wcześniej wspomniany Satyrykon rokrocznie i szkoła jeszcze jest muzyczna, więc naprawdę budynek o wielkiej historii, obecnie wykorzystywany w inny nieco sposób, chociaż poniekąd w sumie dalej ta edukacja jest w środku w tym obiekcie, a my właśnie w części muzealnej opowiadamy między innymi poza salą pod wystawy czasowe, to my właśnie też tam mamy tą wystawę stałą, opowiadającą o dziejach i historii tego gmachu, o tym, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, jak wyszła od małego budynku Fundacji Świętojańskiej po ten ogromny, monumentalny, czworoboczny budynek z dziedzińcem na środku, z przepięknymi wnętrzami sali królewskiej, czy też sali maneżowej, więc naprawdę tutaj na naszej wystawie, która być może nie jest duża, ale jest bogata w ogromną historię i przybliża tą historię tego monumentalnego gmachu.
1: Muzeum Miedzi to też najróżniejsze wydarzenia dodatkowe, organizowane z różnych okazji, a czasami i bez okazji.
0: Tak, no my patrząc na nasz harmonogram roczny, czy też w ubiegłych latach, to naprawdę tych wydarzeń takich nie tylko właśnie wernisaży, otwarć wystaw, przygotowań wystaw, mamy też różne rodzaje różnych imprez, typu właśnie rokrocznie odbywa się Noc Muzealna, w tym roku, właśnie w 26 roku mamy już 20. Noc Muzealną, która się tutaj w naszych murach naszego muzeum odbywa. Oczywiście mamy też koncerty we współpracy z różnymi instytucjami oraz też sami organizujemy. Mamy różne debaty, wykłady, mamy promocję książek, wydawnictw naszych, ale też jeśli jest jakaś ciekawa książka regionalna, to oczywiście też organizujemy tego typu spotkanie. No mamy oczywiście też imprezy w naszych placówkach podległych, bo nasze muzeum ma kilka oddziałów. To jest jedna Akademia Rycerska, drugi to jest Zamek Piastowski, Legnickie Pole, Muzeum Bitwy Legnickiej, więc tam też czasami organizujemy różne wydarzenia. Na zamku oczywiście to się przychodzi myśl, jakieś pikniki średniowieczne, więc nasza oferta w ciągu roku jest bardzo bogata. No, naszym też taką poniekąd też można powiedzieć chlubą jest też od paru lat organizowane legnickie spacery historyczne, gdzie właśnie mieszkańców, turystów zabieramy w podróż po naszym mieście, po nieoczywistych miejscach, zabytkach, na co dzień czasami niedostępnych, zamkniętych niekiedy, więc one też przyciągają ogromną falę zainteresowanych tych tematem i tak samo te inne wydarzenia tak samo ściągają dużo naszych odwiedzających, naszych sympatyków, ale też nie tylko, bo często zaobserwujemy, że ta publiczność się czasami zmienia, więc to też nas cieszy, że też docieramy do nowych odbiorców.
1: No, Muzeum Bitwy Legnickiej, tam też warto zaprosić gorąco.
0: Tak, gdzie bitwą żyje się na co dzień. Nasze Legnickie Pole, gdzie jak doskonale wiemy, w 1241 roku w kwietniu odbyła się ważna dla kart historii bitwa. No niestety dla nas nieszczęśliwa, bo zginął w niej Henryk Pobożny, nasz książę legnicki. Niemniej właśnie to nasze muzeum, które no, już od ponad 60 lat funkcjonuje w dawnym kościele, w którym według legend odnaleziono zwłoki Henryka Pobożnego i w miejscu tego znaleziska, że tak powiem, można tak powiedzieć, wybudowano kościół, to tam się nasze Muzeum Bitwy Legnickiej mieści. Tam opowiadamy historię właśnie tej ważnej dla naszego regionu i w ogóle dla historii Polski. Polski bitwie. Nasz oddział oczywiście w samym centrum, pięknej bazylice barokowej się w samym centrum Lęgickiego Pola znajduje. Tam mamy właśnie naszą stałą wystawę, ale też czasami tam właśnie organizujemy też różne dodatkowe wydarzenia. No oczywiście w Lęgickim Polu rokrocznie też odbyła się ta słynna rekonstrukcja, gdzie my zawsze jesteśmy partnerem i też udostępniamy wtedy nasz obiekt. Czasami są tam wykłady.

0: wykłady, czasami są koncerty, więc różne rzeczy tam się też znajdują, ale my też serdecznie polecamy, bo właśnie można bliżej poznać historię tej średniowiecznej bitwy.
1: W Legnicy mamy Muzeum Miedzi, to oczywiste po tej rozmowie z Tomaszem Grabowskim, ale mamy też Ośrodek Sportu i Rekreacji, który szykuje dla Legniczan najróżniejsze imprezy. I teraz o tych imprezach, które przed nami powie Joanna Migalska, oczywiście z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy. Zapraszam, posłuchajcie.
2: No i ta nasza największa impreza, impreza biegowa, czyli półmaraton legnicki, 4 października. Jest to już 15 nasz półmaraton, w ramach którego też odbywa się Legnicka Dziesiątka, czyli bieg na dystansie 10 km. Czyli oprócz półmaratonu startujemy też na 10 km, a że jest to ta sama trasa, ponieważ półmaraton biegniemy dwa kółka, no to startujemy z tego samego miejsca na dystansie 10 km, co na dystansie półmaratonu, i po jednym okrążeniu kończymy bieg na 10 km, a półmaraton ma jeszcze jedno okrążenie, więc wszyscy, niezależnie czy na dystansie krótszym czy dłuższym, spotykamy się w centrum, bo stąd też startujemy, a kończymy w parku miejskim. Biegniemy ulicami miasta, zwiedzamy sobie przy okazji, oglądamy, mamy nadzieję, że liczymy na wielu wolontariuszy, którzy pomogą Państwu te dystanse pokonać. Będzie nam na pewno przyjemnie, mamy nadzieję też i właściwie liczymy na dobrą pogodę, chociaż dla biegaczy nie ma złej pogody. Już na mecie na pewno na Państwa będą czekały strefa stretchingu, czyli troszeczkę się porozciągamy, odpoczniemy, ale też strefa animacji przygotowana przez jeden z klubów otwierających się w Legnicy. Także czekają atrakcje też dla dzieci i dla dorosłych. A oprócz tego wszystkich jeszcze do końca zapraszamy, żeby zaczekali z nami na losowanie nagród wśród uczestników, które się odbędzie zaraz po biegu, więc oprócz tych kategorii, które mamy dla Państwa przygotowanych i w których te nagrody będą wręczone, czyli w klasyfikacjach, w kategoriach wiekowych, mamy też kategorię najszybszy legniczanin i legniczanka, ale jeśli ktoś nie zdobędzie, to się proszę nie martwić, bo przecież mamy losowanie nagród, jest tu tych nagród trochę, więc może będzie jakieś tam szczęście przy losowaniu nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników. To jest półmaraton i jeszcze w listopadzie, żeby nie było za mało biegania, no to mamy ten nasz legnicki bieg niepodległości, który odbędzie się i odbywa się zawsze dzień przed Dniem Niepodległości, czyli 10 listopada. O godzinie 18 jest bieg główny, ale poprzedzamy bieg główny biegami dzieci i młodzieży od godziny 16:30. I tak zaczynają dzieci niepełnosprawne na tych krótszych dystansach, dzieci do 6 roku życia, dziewczynki i chłopcy ze szkół podstawowych i dziewczynki i chłopcy ze szkół średnich. Potem marsz z kijami Nordic Walking i o godzinie 18 już bieg główny na dystansie 5 km. Tu pamiętamy, że na wszystkie z dystansów mamy limity, więc zapraszamy już do wcześniejszych zapisów. Poczęstunki, może nie będę zdradzać, czy będzie gęsina, czy nie, ale przeważnie jest to ten nasz przysmak. Co roku go powtarzamy z tego biegu naszego niepodległości i ta gęś się pojawia.
3: No, nie powiedziałabyś, nie wspomniałabyś, że nigdy by jej nie miało być. To już nie weszło, to już wiadomo.
2: No właśnie, czyli będzie musiała być. Tak, także zapraszamy. No, ten sezon już jesienny zbliża się i jest naszym sezonem takim biegowym. To są nasze największe imprezy biegowe, więc przygotowujemy się do nich, no, staramy się jak najlepiej, więc zapraszamy do śledzenia naszej strony, zapraszamy do zapisów na półmaraton. W tym roku mamy 900 osób, limit jest już ponad 700, także gdyby ktoś z Państwa się jeszcze decydował, a może, to zapraszamy do zapisów na stronie osirlegnica.eu, znajdziecie Państwo wszystkie informacje.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tak, imprezy, imprezy, imprezy. To były imprezy przygotowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, więc byliśmy na sportowo, ale tę drugą część programu Tydzień w Legnicy poświęcimy właśnie zaproszeniom nie tylko na sport, ale też na kulturę. I tutaj przed nami Paweł Jurczyk z Legnickiego Centrum Kultury, który zapowie i zaprosi jednocześnie na dwa koncerty. To są takie mocniejsze brzmienia, ale miłośników ich w Legnicy jest dużo. Zresztą Legnickie Centrum Kultury organizuje dużo koncertów, więc siłą rzeczy tak to się ze sobą łączy. Paweł Jurczyk, dwa mocne koncerty, dwa razy mocne brzmienia, a potem Anna Gontowska proponuję ciekawą lekturę, którą możecie znaleźć w Legnickiej Bibliotece Publicznej. Ale teraz Paweł Jurczyk.
5: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna zasada, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest imprezę rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers, zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu, szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów, bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że będzie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek i... Czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt. Zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore właśnie, bo dużo tutaj było tak, może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić w niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut. To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w klubie Spiżarnia pokażą się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, Kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, thrash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie z kilku względów wyjątkowy koncert. Dzisiaj tylko dosłownie parę słów o tym koncercie. Na dwa dni przed świętem wszystkich świętych proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje. I dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich, ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten i tu jakby troszeczkę koncert sam narzuca, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się, są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat, ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku, formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. Po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach, reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szerzej opowiemy w październiku. I również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale równie z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja Zdzielni Chłopcy. Do tego koncertu na pewno jeszcze z informacjami powrócimy, żeby szerzej opowiedzieć o tej imprezie, dlatego nie tylko wspominając zmarłych muzyków, komu będzie on poświęcony w szczególnym względzie, ze względu na występ, tak jak wspomniałem, zespołu Urząd Celny, ale tak samo inne dodatkowe informacje o tej imprezie.
1: Tak, Paweł Jurczyk zaprosił na dwa mocne koncerty, a ja tak jak obiecałem, na sam koniec naszego programu dzisiejszego, Tydzień w Legnicy, na samiśki koniec, bo to już tylko kilka minut zostało, Anna Gontowska zaproponuje dobrą lekturę. Te propozycje, które padają tutaj ze strony Anny Gontowskiej, zawsze znajdują pokrycie w egzemplarzach tych książek, które możecie wypożyczyć z biblioteki, które leżą i czekają albo w siedzibie głównej, albo w filiach tych waszych pod domem, więc zachęcamy gorąco, żebyście bibliotekę odwiedzali. Zachęcamy w ten sposób właśnie, podsuwając wam ciekawe propozycje czytelnicze.
6: Agnieszka Cubała, legniczanka, choć już nie do końca mieszkająca w Legnicy, ale cały czas identyfikująca się z naszym miastem, jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie Powstania Warszawskiego. Ja przypomnę Państwu, że współredagowała hasła do Encyklopedii Powstania Warszawskiego z profesorem Normanem Davisem. Jest autorką chyba już około 20 książek o Powstaniu Warszawskim. Bardzo mądrych, opowiadających o ludziach, konkretnych ludziach, bo i o sportowcach, i o aktorach, i o dzieciach, o kobietach, o perzetkach, czyli kobietach, które pomagały powstańcom podczas działań wojennych. I ta jej książka, kolejna, chociaż Agnieszka twierdzi, że ostatnia, mam nadzieję, że nie, to książka bardzo ważna i trudna, bo nosi tytuł Młodzi 44, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. No i rzeczywiście jest to Powstanie Warszawskie opisane emocjami bardzo mocno, bo młodzi szli jak ćmy do ognia, do powstania. Myślę, że wielu z nich nie do końca sobie zdawało sprawę, jaki los ich czeka, jak krwawe to powstanie będzie, jak w jaki sposób będą działali i Niemcy, i Rosjanie, i zachodni alianci, którzy zaniedbali tych ludzi i skazali ich właściwie na zagładę. Opowiada Agnieszka o ludziach, którzy przetrwali, ale także o tych, którzy zginęli. To są bardzo mocne opisy, to są bardzo mocne również wiersze, czasami jeszcze rzadko publikowane albo zapominane, być może z premedytacją Tadeusza Gajcego chociażby, czy Kamila Baczyńskiego, czy innych mniej znanych autorów, którzy walczyli w powstaniu. To są też momenty, na szczęście, momenty urocze, śmieszne, urocze, bo związane z miłością, z pierwszymi fascynacjami. Myślę, że ludzie nie potrafiliby przeżyć tego krwawego piekła, gdyby nie było miłości, gdyby nie było radości młodych ludzi. To ta książka tak troszeczkę podsumowuje też Powstanie Warszawskie poprzez wspomnienia tych, którzy przetrwali. Ważna kolejna książka, ważna dla Warszawy, dla Powstania Warszawskiego, ale też ważna dla nas wszystkich, bo chyba to takie memento, o którym powinniśmy pamiętać.
1: Anna Gontowska polecała dobrą lekturę w programie Tydzień w Legnicy na sam koniec programu Tydzień w Legnicy, już w tej części poświęconej kulturze. Dzisiaj mówiliśmy też o działaniach Fundacji Dobre Znaki, o Różowym Październiku. Adam Kobel się troszeczkę u nas na chwilę pojawił. Także tak nam ten program minął. Dziękuję więc serdecznie za to, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne audycje weekendowe. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.